0: Przed życiu tyle bajek, ile znałem ludzi. Jeśli opowiem ci moją, no to za nie mówisz. Wszędzie bloki, na nich smaki, obok nasze wrzuty. Witam w mojej bajce, dawaj portfel i białe buty.
1: Popatrz, bo masz cały świat. Ty kochać, bawić

Radio SK. Radio SK. Ona pisze mi, że tęskni, gdy wyszedłem do speluny pisać wersy. Byłem pewien, że napiszę płytę w Grecji, ale ona nosi zbyt obszerny.

0: Eska Piła.
1: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

siada psycha. Zbyt wiele czasu straciłem na gdybanie. Lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom. Dlatego młoda dzisiaj zajmę się tobą.

pytanie. A mnie dręczy pytanie, czy coś złego się stanie, jeśli odnajdziesz w chamie coś innego niż dres. Czy ty na to spotkanie bawiłaś w malowanie i czy masz zaufanie, że polubię cię bez

0: Eskapiła News.
1: Jan Grzylaczyk, serdecznie zapraszam. Wędkarstwo to hobby i pasja bardzo popularna w Polsce. Dzisiaj w ramach magazynu reporterów Radia SK troszeczkę o tym wędkarstwie sobie porozmawiamy. Również porozmawiamy o działaniach Okręgu Nadnoteckiego Polskiego Związku Wędkarskiego. No a rozmowa z prezesem tego okręgu, czyli Janem Węglowskim. Witam serdecznie.
2: Dzień dobry, witam pana.
1: Skąd pasja do wędkowania?
2: Mój tata nie wędkował, ale moi sąsiedzi chodzili. Ich synowie zawsze brali mnie, żebym im szukał zdrowych robaków nad rzeką, bo nikt nie kupował ich w sklepie, więc trzeba było darninę do góry podnosić i one miały być zawsze świeże i czerwone, nie sine i nie zielone, ani nie tam jakieś blade. Także w końcu uznałem, że czas, żebym ja też miał kawałek sosny z żyłką ze zmywaka, takiego druciaka, haczyk zagrawki, najlepiej złotej, małej. No i ci młodsi wtedy mi pomagali, albo rówieśnicy szukać robaku. Także tak jak to w naturze bywa, nie? Stopniami do góry.
1: A później jak został pan prezesem Okręgu Nadnoteckiego?
2: To znaczy, jako prezes koła zostałem wybrany przez moich kolegów delegatem. No i tak się zaczęło. Na zjeździe okręgowym, najpierw komisja rewizyjna okręgowa, a później, tak jak mówię, przez kilka kadencji członek zarządu i prezydium zarządu okręgu.
1: Teraz przechodząc już do historii, jak wyglądały początki Okręgu Nadnoteckiego PZW w Pile?
2: Jeśli chodzi o Okręg Nadnotecki, to świętowaliśmy 50-lecie okręgu, bo powstał dokładnie 24 sierpnia 1975 roku i nie był to Nadnotecki, tylko Okręg Pilski, PZW. No i początki tego okręgu związane są z Wałczem, bo tam była pierwsza siedziba. To było wtedy zupełnie naturalne, ponieważ były nowe województwa i w tych województwach trzeba było wypełnić jakąś taką lukę, a mianowicie powstanie okręgu to odpowiedź na potrzebę sprawniejszego zarządzania wodami oraz rozwoju wędkarstwa na tym terenie, czyli ówczesnego województwa pilskiego, bo takie było. Pan jest młody, to pewnie pan tego nie pamięta, bo widzę po twarzy, ale mieliśmy województwo pilskie z siedzibą w Pile. No i wtedy karty wędkarskie wydawał nie kto inny jak wojewoda pilski. Ja taką kartę miałem. To z tego powodu niektórzy mówią, jak to jest możliwe, że jesteś prawie 50 lat w związku. No jestem, bo jako chłopiec taką kartę po prostu młodzieniec kartę dostałem, a wcześniej legitymację, którą mi kupił, pamiętam jak dzisiaj, mój tata. Chociaż mama ciągle mówiła, nie wolno synu samemu nigdzie chodzić na żadną wodę, nie? Ale wie pan, jak to kiedyś było. Na trzepaku i później był tylko do domu, obiad. No i się szło do domu, albo się nie szło. Dłuższą drogą najwyżej. No i cóż, okręg rozwinął się, jak się okazało, później w jedno z największych stowarzyszeń w województwie, bo skupiało naprawdę bardzo dużą rzeszę i dorosłych, i kobiet, i mężczyzn, także również młodzież i dzieci. A wynikało to z tego, że Polski Związek Wędkarski zaczął organizować taką działalność sportową, rekreacyjno-sportową, i to przełożyło się na to właśnie duże zainteresowania. Jednocześnie była to świetna okazja do tego, żeby najmłodszych edukować, bo starszych już się nie dało. Oni mieli swoje nawyki, swoje sposoby, metody. No, poza tym były to zupełnie inne czasy, kiedy rzeki były naturalne, kiedy były te rzeki niemeliorowane i właśnie dopiero województwa, spółki melioracyjne, które zaczęły powstawać, zaczęły te rzeki nam meliorować i faszynować brzegi, żeby woda szybciej spływała, bo trzeba bagno osuszyć na potrzeby, no nie wiem, łąk albo upraw siana, znaczy trawy, na którym wytwarzano czy produkowano siano później. Stąd też dzisiaj nasze zadania są zupełnie inne niż były wtedy. To może tyle, jeśli chodzi o tę historię, no bo cóż by to innego można było jeszcze dodać, no że przez te 50 lat przewinęło się masę ludzi, zarówno tych, którzy organizowali to wędkarstwo, pracowali w strukturach już począwszy od koła tam w terenie, poprzez strefy czy rejony, jak dzisiaj je nazywamy, i sam zarząd okręgu.
1: Są jakieś statystyki, ilu jest członków okręgu?
2: Podwyższyło się nam, bo mieliśmy duży spadek, nie tylko my, ale w ogóle wszystkie stowarzyszenia, a szczególnie te takie właśnie jak wędkarstwo, gdzie był zakaz wędkowania, a chodzi tutaj o te czasy pandemii, prawda? I wstęp do lasów, nawet był przecież, nad wodę nie można było iść, bo nie, wtedy dosyć dużo ludzi odeszło, no i też spowodowało to, że ta liczba spadła nam do około tam 9 tysięcy i trzeba było naprawdę dużego wysiłku, żeby to drgnęło w drugą stronę. No i się udało. Pierwszy krok zrobiony, 10 tysięcy ludzi, myślę, że w tym roku będzie bardzo, bardzo podobnie. No to znaczy, że stabilizujemy tę liczbę wędkujących w naszym okręgu i to jest dobry sygnał.
1: Jakie są podstawowe zadania okręgu?
2: Podstawowym zadaniem okręgu jest gospodarowanie wodami, które użytkujemy zgodnie z zasadami racjonalnej gospodarki rybackiej. Czyli tutaj mamy tak, zarybianie, ochronę ryb i środowiska wodnego, walkę z kłusownictwem, organizacja właśnie sportu wędkarskiego, tu się pojawia, edukacja dzieci i młodzieży, a także współpraca z administracją i służbami odpowiedzialnymi za ochronę wód, generalnie, no i środowiska. Okręg gospodaruje na blisko 4000 hektarów i na te 4000 hektarów składają się 92 jeziora, 7 zbiorników zaporowych i 19 rzek. Niektóre z tych rzek mają tak zwany charakter górski. Wynika to, powiedzmy, z ich jak gdyby morfologii. Bo cóż by tu innego powiedzieć? Dno, jakieś głazy, przeszkody, progi, szybka woda, niska temperatura tej wody przez większą część roku, to sprawia, że jest zaliczana do wód górskich. No i tam żyją też zupełnie inne rodzaje ryb. Mamy nawet wody, które są zaliczane do krainy wód na tak zwanych pstrąga i lipienia i to jest najwyższy stopień już chyba organizacji i zaliczenia tych wód, czyli tutaj czystość przede wszystkim decyduje, temperatura tej wody, no i jej żyzność, gdzie lipień i pstrąg, szczególnie potokowy, mógłby tutaj żyć i rozmnażać się.
1: Okręg też promuje wędkarstwo proekologiczne. A na czym ono konkretnie polega?
2: Nie ma czegoś takiego, powiem panu wprost. Proekologiczne to jest modne złów i wypuść, no kill i tak dalej, ale jest tylu samo zwolenników, co przeciwników tego sposobu, bo generalnie ryba, która jest zatykana przez ludzi w nieodpowiednich warunkach, złowiona, zmęczona po holu, szczególnie duża, to niekoniecznie ma 100% szanse na to, że przeżyje. Niemniej jednak fajnie, że coś takiego się dzieje, czyli to świadczy o tym, że ludzie myślą już o rybie zupełnie inaczej, nie jako o pokarmie, czyli autentycznie jest to rekreacja, chęć przechytrzenia tej ryby, wyszukania jej, no i w końcu ten hol, myślę, że fotka, jakaś miara, no bo jest prowadzony ranking, jeśli chodzi o wagę i długość tych ryb, zależy od gatunku, stąd też te zdjęcia póki co na razie jeszcze są, ale nie wiem jak długo jeszcze będą, bo już coraz więcej jest mowy o tym, żeby po prostu ryb nie łowić tylko po to, żeby je mierzyć i robić sobie fotki. Zobaczymy jak to się potoczy. Ja generalnie osobiście nie mam wyrobionego stanowiska w tej kwestii, chociaż na ryby idę wtedy, kiedy mam chęć iść na ryby, nie? Jeżeli coś tam się, że tak powiem, uczepi, to wypuszczam faktycznie, ale na ryby się idzie również po to, żeby tę rybę złowić i przynieść do domu jedną, dwie czy trzy, w zależności od tego, jaki to jest gatunek ryby. I też ją spożywać wspólnie, bo jest to też rodzaj naszej kultury i tradycji. Chociażby przyrządzanie ryb na różne sposoby, tysiące sposobów, nie? I myślę, że nie ma co tutaj udawać i być hipokrytą, że ryby tylko są po to, żeby pływały w wodzie, nie? No, łowi się je, wędkuje, czy odławia, po to, żeby trafiały też na stół.
1: To jeszcze podpytam o to wędkarstwo rekreacyjne. Na czym polegają takie zawody w łowieniu ryb? Jak przyznawane są punkty?
2: Generalnie są punkty za długość, czyli za centymetry i sztuki, albo waga decyduje, w zależności od tego, jaki jest to rodzaj zawodów, nie? No bo jeżeli będą to, nie wiem, karpiowe, to wiadomo, że tutaj będzie waga decydowała. Jeśli chodzi o pstrągi, jest podobnie. Najczęściej ci, którzy łowią komplet, dwa lub trzy, zależy od rejonu i regulaminu amatorskiego, ile tam można tych ryb wyjąć. no to będą też centymetry, prawda? Także no, natomiast drobnica, białoryb, to na kilogramy. Więc ta drobna ryba, która jest wyławiana chociażby dlatego, że może prowadzić do eutrofizacji rzek czy jezior z uwagi na to, że jest jej za dużo, nie? W stosunku do drapieżników, które mogłyby sobie z taką liczbą tego drobiazgu poradzić.
1: Tak jak pan mówił, 10 tysięcy członków, tak oceniając, dużo młodych osób dołącza do okręgu?
2: No właśnie, bardzo dużo. Od kilku lat obserwujemy ogromne zainteresowanie dzieci i młodzieży. Świadczą o tym liczby egzaminów, które przeprowadzone są w poszczególnych kołach. Większe koło ma swoją komisję egzaminacyjną, która przygotowuje testy, przeprowadza egzaminy i wystawia zaświadczenia, które są niezbędne do tego, żeby starostowie mogli wydać 14-latkom kartę wędkarską albo starszym, którzy jeszcze wcześniej nie byli zrzeszeni, tak? Bo karta wędkarska to jest taka, jak dzieciaki mówią, biała książeczka ze zdjęciem i ona jest wymagana prawie wszędzie, nawet często na prywatnych łowiskach. Właściciele chcą albo zarządcy chcą, żeby ludzie, którzy tam przyjeżdżają, wiedzieli, po co przyjechali, tak? I co to jest wędkarstwo i co to jest ryba, no bo nie chcą mieć zupełnych laików u siebie.
1: Czy wędkarstwo jest tylko dla osób cierpliwych?
2: Powiem tak. Zna pan taki dowcip o wędkarzu, o starszym gościu, który był zestresowany i poszedł do lekarza i lekarz mu powiedział, wie pan co, ja bym panu radził wędkarstwo. Siądzie pan sobie nad rzeczką, spławiczek, pomalutku płynie, albo nad jeziorem, rzuci pan, on stoi, pan sobie leży, fotelik, cukiereczki, kawusia, ciasteczko, no super przygoda. No i gościu mówi, no dobrze, pyta się kolegów, co mam zrobić, no musisz zdać egzamin. No z tym egzaminem nie było łatwo, już się wkurzył, nie? Już był czerwony. Później jak już dostał tą kartę po miesiącu czy dwóch, no co teraz? No musisz iść do sklepu. No więc poszedł do tego sklepu. No, tam jak zaczęli mu wydawać, no wydał z 1000 złotych tak na tak podstawowe rzeczy. No ale teraz co jeszcze? No przynętę trzeba kupić, zanętę, no i takie inne. Jak policzył, wydał prawie już 2000. Był wściekły, jak nie wiem. No dobra, spakował się, jedzie na tą wodę. Miał dużego Fiata 125 w pięknym kolorze. Po tych szakach podrapał go. Jak dojechał nad rzekę, już wyzywał, rzucał wszystkim, klął. No dobra, ale w końcu usiadł nad tą wodą. Pierwszy rzut, wszystko na drzewie. No nie, szarpie, zerwał. No miał, pokazali mu, jak to się wymienia. No dobrze, wymienił, zrobił nowy zestaw. I za którymś razem, kiedy znowu się zamotał, mówi, jak ja bym wiedział, że to nie uspokaja, to jakbym to, prawda? I poszedł do domu. Także wędkować może każdy. Nawet raptus. Porzuca sprzętem ewentualnie, jak mu się uszkodzi raz, to już nigdy więcej tego nie zrobi. Bo dzisiaj ten sprzęt naprawdę dobry jest, no, w cenie. I niestety ci, którzy osiągają najlepsze wyniki, inwestują bardzo dużo sprzęt wędkarski.
1: I już na sam koniec, jakie są kierunki rozwoju okręgu nadnoteckiego PZW?
2: Zarówno dzisiaj, jak i na najbliższe lata przewidujemy, że Polski Związek Wędkarski będzie koncentrował się na zrównoważonym rozwoju wędkarstwa, ochronie środowiska wodnego oraz wzmacnianiu roli PZW jako organizacji społecznej i partnera samorządów oraz administracji publicznej. Szczególny nacisk zostanie położony na promocję wędkarstwa, rozwój edukacji ekologicznej, aktywizacji dzieci i młodzieży oraz pozyskanie środków zewnętrznych na realizację różnego rodzaju projektów, które mają służyć ochronie i zagospodarowaniu wód. To jest ciągłe przygotowywanie się do nieustających konkursów, których jest coraz więcej, a więc zarówno zabezpieczanie niezbędnych środków na te konkursy, jak również merytoryczne przygotowanie się do nich i startowanie. Czyli zakłada się, że na najbliższe lata, czyli do roku 2030, rozwój organizacji w oparciu o ochronę środowiska, racjonalną gospodarkę rybacką, nowoczesne zarządzanie i promocję wędkarstwa. Celem jest budowanie silnej, a nawet bardzo silnej organizacji społecznej, dbającej o zasoby wodne i organizacji, która będzie tworzyła atrakcyjne warunki do uprawiania wędkarstwa dla obecnych i mam nadzieję przyszłych pokoleń.
1: I myślę, że w tym miejscu możemy postawić kropkę. Jeszcze raz, to była rozmowa z prezesem Okręgu Nadnoteckiego PZW, czyli Janem Węglowskim. Serdecznie dziękuję.
2: Bardzo panu dziękuję.
0: Piła News.
1: Jan Grzelaczyk, zapraszam serdecznie. Czas na kolejny magazyn reporterów Radia SK. A dzisiaj porozmawiamy sobie troszeczkę o integracji lokalnej społeczności, o rozwoju obszarów wiejskich na terenie powiatu pilskiego. No i właśnie, kto w tej kwestii jest dzisiejszym gościem?
3: Dzień dobry, jestem Grzegorz Supron, jestem dyrektorem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina nad Notecią.
1: Jak trafił pan do lokalnej grupy działania?
3: Oj, już minęło 10 lat, odkąd jestem w lokalnej grupie działania i byłem zaproszony do współpracy przy opracowaniu drugiej już wówczas strategii, czyli takiego dokumentu, który umożliwia wieloletnią działalność lokalnej grupy działania i działalność w takiej większej skali, bo pozwalającą na udzielanie dofinansowań na różne ciekawe inicjatywy na naszym obszarze. I tą strategię wówczas przygotowaliśmy z moją pomocą i od tamtej pory też jestem zaangażowany już w jej realizację. Tamta strategia została już zakończona, zaczęła się kolejna, a ja ciągle działam i staram się rozwijać to nasze środowisko.
1: A skąd decyzja, żeby zająć się rozwijaniem tego środowiska?
3: Kraina jest bardzo ciekawym regionem. Ja tutaj trafiłem z bardzo daleka, bo z Małopolski, a spodobała mi się właśnie ta lokalność, to dziedzictwo kulturowe, które tutaj jest. Co prawda bardzo rozproszone i może nie tak atrakcyjne jak największe zabytki czy obszary kultury w Polsce, jak na przykład Kraków, czy Górale, czy Podhale. Natomiast wiele jest ciekawostek i takich interesujących obszarów w mniejszej skali, w mikroskali. Natomiast na pewno ważne są ważny jest tutaj kontekst lokalny i ludzie, którzy tutaj mieszkają.
1: Jak wyglądały początki tej lokalnej grupy działania? Może przejdźmy sobie właśnie do tej historii. Skąd było takie zapotrzebowanie, żeby taka grupa powstała?
3: Zapotrzebowanie wynikło z możliwości, które dały fundusze unijne w 2007-2009 roku, ponieważ powstały wówczas takie programy umożliwiające aktywnym środowiskom, czyli gminom, przedsiębiorcom, mieszkańcom i organizacjom pozarządowym, połączyć się we wspólną organizację, która pozwalała przygotować dokumenty, uzyskać dofinansowanie i realizować z tych pieniędzy swoje pomysły. I to już nastąpiło na Krainie 19 lat temu, bo tyle lat ma już lokalna grupa działania Kraina nad Notecią. Wówczas to kilkanaście aktywnych osób i gmin, przedsiębiorców i liderów lokalnych postanowiło zrobić coś wspólnie. I wyszło dobrze, bo jest 19 lat ciągłego rozwoju, ciągłej dynamiki. Już teraz wdrażamy trzecią strategię. Kilkadziesiąt milionów złotych za pośrednictwem funduszy europejskich zostało już wykorzystane na naszym obszarze. Na początku działaliśmy częściowo na terenie powiatu pilskiego i złotowskiego, natomiast w 2015 roku w całości lokalna grupa działania skupiła się na obszarze powiatu pilskiego i teraz stanowi taki kompleksowy, zwarty obszar objęty właśnie tym powiatem.
1: Jakie działania podejmuje lokalna grupa, na czym one konkretnie polegają, na czym polegają te strategie, o których pan mówi?
3: Tak najkrócej mówiąc, staramy się dbać o rozwój obszarów wiejskich, natomiast no, niewiele to mówi, może mi to mówi, ale tak słuchaczowi przeciętnemu może mniej, dlatego może powiem inaczej, że jesteśmy takim akceleratorem czy takim zbieraczem pozytywnych zmian, które się dzieją gdzieś tam w środowiskach innych czy też na innych obszarach i staramy się te dobre trendy inicjować i wdrażać na naszym obszarze. Prowadzimy szkolenia, warsztaty, integrujemy środowiska lokalne, Prowadzimy działania sieciujące, takie, które pozwalają na zacieśnianie współpracy pomiędzy takimi grupami, które na co dzień ze sobą nie współpracują, na przykład instytucje publiczne z przedsiębiorcami, stowarzyszenia z mieszkańcami. Dzięki temu połączeniu tworzymy nową jakość, nową wartość, która nie powstałaby, gdyby te wszystkie podmioty, te wszystkie sektory działały odrębnie. No i to jest na pewno nasz atut, a w praktyce też przyznajemy dofinansowania za pośrednictwem naszych środków dla gmin, dla instytucji publicznych, dla stowarzyszeń, dla przedsiębiorców, dla domów kultury. Duży nacisk kładziemy też na rozwój aktywności pozarządowej i mamy takie małe dotacje, które są nazywane granty. I one są skierowane wyłącznie dla organizacji pozarządowych działających na naszym terenie i to tych, które chcą się skupiać na pielęgnowaniu dziedzictwa kulturowego naszego regionu, dziedzictwa przyrodniczego, tradycji lokalnych, kultury. I to właśnie w takiej sferze bardzo lokalnej, niekoniecznie gdy mówimy tutaj o jakimś dziedzictwie Wielkopolski, ale już na przykład o jakiejś lokalnej tradycji związanej z konkretnym sołectwem czy z konkretną gminą.
1: A konkretnie w jaki sposób integrujecie społeczność, mieszkańców, organizujecie lub wspieracie organizację jakichś wydarzeń?
3: Co roku organizujemy we współpracy z gminami wiele takich imprez i to w każdej gminie członkowskiej jest wydarzenie, które wspieramy i które integruje środowisko. Staramy się wówczas, żeby zapewnić udział mieszkańców z wszystkich gmin na danej imprezie, ale też organizujemy własne imprezy dla naszych członków, które integrują. Mamy tych członków ponad 200 z całego terenu powiatu, przyjeżdżają członkowie i wówczas realizujemy coś wspólnie, wymieniamy się doświadczeniami, poznajemy się i wtedy też rodzą się pomysły na nowe projekty.
1: Teraz przechodząc do takiej oceny, jak wygląda stan obszarów wiejskich na terenach, na których funkcjonuje lokalna grupa działania Kraina nad Notecią?
3: Nasz obszar mocno się zmienia. Nastąpiła naprawdę znacząca zmiana. Wieś nam pięknieje. Infrastruktura publiczna jest coraz bardziej nowoczesna. Oczywiście to nie jest zasługa lokalnej grupy działania, tylko i wyłącznie my mamy małe środki, ale jako taki obserwator tych trendów to zauważam, że naprawdę tutaj w ciągu ostatnich kilkunastu lat nastąpił znaczący jakościowy postęp i jest coraz lepiej. Te nasze stowarzyszenia, które działają na krainie, coraz bardziej się profesjonalizują. Znalazły czasami sobie taką ciekawą niszę, gdzie się spełniają, dotyczącą na przykład mody, kulinariów, rekreacji, sportu. I w tym się sprawdzają, a przy okazji zachowują swoją taki kontekst lokalny i zachowują związek z naszą tradycją.
1: A są jakieś elementy do poprawy?
3: Oczywiście, jakby nie było, to myśmy po prostu zamknęli biuro i stwierdzili, że już wszystko zostało zrealizowane. Natomiast na początku, gdy powstaje na przykład jakieś nowe stowarzyszenie, koło gospodyń wiejskich, czy jakieś środowisko się aktywizuje, bo były na przykład wybory sołtysa, to wtedy jest aktywnie. Ludzie działają, jest wrzenie i chcą coś robić. Ale po pierwszym, drugim roku ta aktywność opada, bo też nie zawsze wszystkie marzenia się spełniają i ludzie po prostu się trochę zniechęcają, a naszym zadaniem między innymi jest to, żeby ta aktywność cały czas była pobudzona, żeby ją zasilać dobrymi rozwiązaniami, żeby dawać dobre przykłady i też na przykład jakieś mini dotacje, żeby umożliwiać ludziom cały czas dążenie do dobrych zmian.
1: No właśnie, to jest bardzo ciekawe zjawisko, jak ludzie są mocno, powiem potocznie, zaaferowani danym wydarzeniem w danym momencie, no a przez dłuższy okres stają się bierni. Z czego to może wynikać?
3: Tak, tak. Nie wiem, czy to jest tylko cecha Polaków, ale no, chyba w szczególności mamy taką tendencję do akcyjności, tak? Jak jest jakaś krótka akcja, gdzie się możemy włączyć, najlepiej jakby była jeszcze w miarę prosta do dołączenia się, to Polacy są w stanie się zaangażować i działać tutaj. Natomiast w dłuższej perspektywie, kiedy trzeba wykonywać coś codziennie z równym zapałem albo planować co roku pewne działania w małej skali w naszym środowisku lokalnym, to z tym już jest gorzej. Już nadchodzi znużenie, rutyna, już część osób jest zainteresowana czymś innym, no i traci to zainteresowanie. A jednak no, warto tutaj dbać o to, żeby to ta aktywność była.
1: A czy w kontekście tych obszarów wiejskich, o których rozmawialiśmy, czy taki niż demograficzny, czy wyjazd młodych osób jest pewnego rodzaju zagrożeniem dla dalszego rozwoju?
3: Tak, oczywiście. No, na szczęście pocieszam się, że to nie jest problem tylko nasz, tylko ogólnopolski i no, mądrzejsze głowy niż nasz zarząd w lokalnej grupie działania muszą się z tym mierzyć. Natomiast no, my też zauważamy ten problem. Staramy się no, w tej naszej małej skali działać, aby ta nasza krajeńska ojczyzna wyglądała coraz lepiej, żeby perspektywy, czy to miejsca pracy, czy przedsiębiorczości były, żeby jakość życia się poprawiała, żeby zadbać o taką tożsamość lokalną, o poczucie związku z regionem, bo jestem przekonany, że nawet jeśli aktywna młoda osoba wyjedzie na przykład na studia, czy gdzieś na początku kariery zawodowej zacznie pracę w innym miejscu, nawet za granicą, to za jakiś czas zatęskni nie za taką samą pracą, ale w krajeńskim fyrtlu, tylko właśnie zatęskni za tą lokalnością, za tą kulturą krajeńską, za wzorami krajeńskimi, czy też za no, atrakcjami przyrodniczymi w naszym regionie. Na to liczę i o to chcemy zadbać, czyli żeby ta krajeńskość i to dziedzictwo lokalne cały czas było kultywowane.
1: Działacie na przestrzeni 9 gmin. Czy trudno jest rozprowadzić siłę, pieniądze i czas na przestrzeń właśnie tych 9 gmin?
3: Gminy są coraz bardziej aktywne i każda ma tak ciekawe pomysły, że moglibyśmy mieć 10 czy 9 razy więcej funduszy i każda gmina by to z pożytkiem wykorzystała. Mieszkańcy tak samo, przedsiębiorcy też. Natomiast też tak zauważam takie trendy, że gminy obserwują siebie nawzajem i jest taka pozytywna rywalizacja. Niektóre wyciągają różne nowości, nowinki, innowacje, starają się je wdrażać i obserwują to inni i też za jakiś czas pojawiają się takie pomysły w innych gminach, co jest bardzo pozytywnym rozwiązaniem, a my staramy się to wspierać. Może nie bezpośrednio, no bo też te nasze fundusze czy pomysły są na mniejszą skalę, ale przynajmniej pozytywnie to oceniać i doceniać, jeśli ktoś takie innowacje i takie dobre pomysły chce robić u siebie.
1: Zbliżając się gdzieś do końca, chciałem się jeszcze spytać o kierunki rozwoju, czy plany na przyszłość, jakie chce podjąć lokalna grupa działania.
3: Na pewno chcemy wspierać i kontynuować te działania z pielęgnowaniem naszego dziedzictwa kulturowego krainy. Też chcemy wzmacniać wsparcie dla seniorów poprzez uruchamianie różnych warsztatów, szkoleń, spotkań, także w takiej formule Uniwersytetu Trzeciego Wieku. No i to, co robimy cały czas, czyli monitorować innowacje, przyciągać innowacje społeczne, a szczególnie w takim kontekście, że na przykład łączenia usług społecznych z kulturą krajeńską i wspieraniem aktywności środowisk pozarządowych. To są takie nasze obszary, którymi w szczególności byśmy chcieli się zajmować w najbliższej przyszłości.
1: I myślę, że tutaj możemy postawić kropkę i zakończyć rozmowę na temat tej lokalności. Jeszcze raz gościem był Grzegorz Supron, czyli dyrektor Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina nad Notecią. Serdecznie dziękuję za rozmowę.
3: Dziękuję bardzo za spotkanie i pozdrawiam.
0: Eska Piła News.
1: Jan Grzelaczyk, zapraszam na magazyn reporterów Radia Eska. Każde miasto ma swoją wyjątkową historię. Te dzieje, opowieści często ukazywane są w regionalnych muzeach, które też mają swoją drogą świetne historie. Dzisiejszego wieczoru możecie posłuchać opowieści o Wałczu i Muzeum Ziemi Wałeckiej.
4: Marlona Kupczyk-Kurkiewicz, dyrektor Muzeum Ziemi Wałeckiej.
1: Jak trafiła Pani do muzeum?
4: Tak naprawdę jeszcze w czasie studiów na staż studencki, a już później tak zostało i tak oto właśnie wybija mi prawie 20 lat pracy. No w przyszłym roku, 19, ale już pełnoletność.
1: A z czego wynikała decyzja podjęcia takiej pracy?
4: Było to też związane z kierunkiem moich studiów, ponieważ między innymi jestem etnografem, etnologiem.
1: Ale teraz jak jest Pani dyrektorką, to zajmuje się Pani głównie takimi kwestiami organizacyjnymi, czy to jest szerszy zakres obowiązków?
4: Jesteśmy tak malutką instytucją, że tak naprawdę wszyscy jesteśmy również pracownikami merytorycznymi, ja również, więc zarówno pracą administracyjną, jak i merytoryczną, czyli i obiekty, i wystawy, i wydarzenia, i wszystkie inne tematy, które są w muzeum, również mnie dotyczą.
1: Myślę, że możemy rozpocząć od tej historii placówki. Jak wyglądały jej początki, jak powstało Muzeum Ziemi Wałeckiej?
4: Muzeum Ziemi Wałeckiej tak naprawdę powstało dość późno, jak na muzea gdzieś tutaj okoliczne, bo dopiero w 1984 oficjalnie, a w 1982 od organizacji tak naprawdę było muzeum w organizacji. I tak naprawdę powstało z takiej potrzeby pokazania historii tutaj lokalnej, bo w naszej okolicy tak naprawdę muzeum zajmującego się regionalną historią nie było. Początkowo byliśmy taką częścią Muzeum Okręgowego w Pile, a z czasem się uniezależniliśmy i jesteśmy już w tej chwili samodzielną instytucją, właśnie Muzeum Ziemi Wałeckiej, zajmującą się historią regionu, tak powiedzmy, terenu powiatu wałeckiego z najbliższymi okolicami, które kiedyś do tego historycznie w ramach tego powiatu były, teraz już są wyłączone, ale nas jakby pod względem historii również interesują.
1: I w jaki sposób muzeum ukazuje tą historię Wałcza?
4: No to przede wszystkim oczywiście jest organizacja wszelkich możliwych wydarzeń, które popularyzują historię. Oczywiście wystawa stała w naszym przypadku, część tej wystawy stoi w tej chwili w organizacji, natomiast część wystawy została nowo otwarta, może za chwilę o tym porozmawiamy. Oczywiście gromadzenie, opracowanie zbiorów, które związane są z historią Wałcza i najbliższych okolic. Taka, powiedzmy, standardowa działalność oczywiście muzeów, ale oprócz tego staramy się przede wszystkim, stawiamy na taką bardzo aktywne poznawanie historii. W naszym przypadku nie ograniczamy się tylko do naszych murów, też w skład naszej instytucji wchodzi oddział, czyli skansen fortyfikacyjny Grupa Warowna Cegielnia, który zajmuje się głównie tematyką II wojny światowej, walkami o Wał Pomorski, a także budową Wału Pomorskiego jako w latach międzywojennych. Więc jakby jesteśmy tutaj instytucją dwuoddziałową, ale tak jak mówiłem, stawiamy na takie bardzo praktyczne i aktywne poznawanie historii, więc organizujemy zarówno wydarzenia plenerowe, jak i jakieś rajdy, spacery historyczne i wszelkie inne możliwe formy, które nam przyjdą do głowy, które zachęcą ludzi do poznania historii.
1: Patrząc właśnie z perspektywy muzeum, to jak ten Wałcz zmieniał się na przestrzeni lat? Co takiego znajdziemy z historii właśnie tego miasta?
4: No przede wszystkim Wałcz ma specyficzną historię ze względu na swoje położenie, czyli przede wszystkim to takie położenie wiecznie przygraniczne. Czy była to granica Pomorza z Wielkopolską, czy później polsko-niemiecka, czy prusko-niemiec, tak? Czy później po II wojnie światowej, kiedy Wałcz tak naprawdę został włączony do ziem polskich, również zmieniła się jego przynależność. I tak naprawdę ten okres 1945 roku był takim momentem bardzo mocno przełomowym dla historii Wałcza, z tego względu, że wymieniła się tak naprawdę prawie w 100% ludność, która Wałcze zamieszkiwała. Opuścili dotychczasowi mieszkańcy, natomiast napłynęli tutaj mieszkańcy z różnych stron świata, z różnych powodów. I to też teraz przedstawiamy na naszej wystawie stałej, która jest zatytułowana DNA Wałcza i pokazuje właśnie, skąd ludzie do nas dotarli, z jakich powodów, z jakich przyczyn i jak te ich pierwsze lata życia w Wałczu wyglądały.
1: Są tak w ogóle osoby, które przychodzą na przykład do Was na tą wystawę i czują taką nostalgię wobec na przykład jakichś zdjęć czy przedmiotów z dawnych czasów Wałcza?
4: Tak, no przede wszystkim to jest wystawa, która powstała w bardzo dużej takiej kooperacji społecznej, dlatego że my na tę wystawę otrzymaliśmy dofinansowanie z Narodowego Instytutu Muzeów. To był taki duży program, projekt dwuletni, który polegał przede wszystkim najpierw na tym, aby zgromadzić zbiory i zgromadzić wspomnienia ludzi, którzy z tym tematem byli związani. I takie badania prowadziliśmy przez ponad rok. Udało nam się w tym czasie zgromadzić ponad 2000 obiektów. Zależało nam przede wszystkim na obiektach, którzy ludzie ze sobą zabrali w momencie, kiedy mieli do Wałcza trafić. Ponieważ na nasze tereny przyjechali przede wszystkim przesiedleńcy z Kresów, głównie z okolic Korca na Wołyniu, także z Wileńszczyzny, Grodzieńszczyzny. Były to osoby również, które dotarły do nas

0: Sybiru, czyli po takich bardzo traumatycznych przejściach drugowojennych. To jest też bardzo dużo osób, które tutaj trafiły po II wojnie światowej z różnych frontów tej wojny. Osoby, które zarówno walczyły w pierwszej armii Wojska Polskiego i przeszły przez Wał Pomorski, uczestniczyły w jego przełamaniu, ale też osoby, które na przykład uczestniczyły w Powstaniu Warszawskim i po zburzeniu miasta szukały sobie innego miejsca. To są też osoby, które tak zwani centralacy, czyli osoby, które poszukiwały lepszego miejsca do życia, po prostu na ziemię zachodnie się przesiedliły. To są również osoby, które zostały przesiedlone przymusowo w ramach akcji Wisła. Więc mamy tutaj taką bardzo dużą grupę ludzi z różnych środowisk, które później jakoś w Wałczy musiały sobie poradzić. I zależało nam przy tej wystawie, aby pokazać, co w tym takim momencie, kiedy wiadomo było, że trzeba porzucić całe swoje dotychczasowe życie, co ludzie ze sobą zabierali. I ta wystawa właśnie jest zbudowana wokół takich przedmiotów i też wokół wspomnień tych ludzi. Więc to jest taka wystawa bardzo osobista. Tak naprawdę ponad 100 osób zaangażowało się, czy 100 rodzin, można powiedzieć, zaangażowało się w realizację tej wystawy. Więc ona jest bardzo osobista i dotyczy konkretnych osób z Wałcza. Więc ona naprawdę przyciąga bardzo dużo osób, które chcą tą historię poznać. I to są przede wszystkim przedmioty bardzo takie, wydawałoby się na pierwszy rzut oka, zwykłe, codzienne, ale one są obdarzone ogromnym takim bagażem i historycznym, i emocjonalnym, bo to są przedmioty, które często pokazują historię tych rodzin. Mamy na przykład taki przedmiot bardzo charakterystyczny, o którym często opowiadamy. Jest to na przykład zwykła łyżka, która przyjechała z jednym z osób, które była na Sybirze, z panem Zdaniukiewiczem. On wrócił do Polski dopiero w 1956 roku. Przez wiele lat właśnie był w Workucie, pracował bardzo ciężko w kopalniach, po prostu w ramach wyroku, jaki dostał za udział czy za walki z oddziałem Armii Krajowej. No i to jest łyżka, którą on tam sam zrobił na tym Sybirze i ona tutaj z nim przyjechała. Ma wygrawerowany rok, ma wygrawerowaną polską flagę i wiemy od jego syna, bo niestety już pana Stanisława nie udało nam się nigdy poznać, że on do końca swojego życia tą właśnie łyżką jadł. Więc to jest taki przedmiot obdarzony ogromną wartością taką i historyczną, i emocjonalną, która towarzyszyła w takich bardzo trudnych momentach życia. No i ta wystawa tak właśnie jest zbudowana, więc przyciąga wiele osób. Oczywiście osoby, które są związane z konkretnymi przedmiotami, konkretnymi historiami, ale też tych wszystkich, którzy chcą poznać tą taką trudną, powojenną historię Wałcza.
1: I właśnie te osobiste historie i te osobiste przedmioty, to jest właśnie to DNA Wałcza?
0: Tak, to jest właśnie to DNA Wałcza, ale też to DNA Wałcza to jest właśnie te wszystkie osoby z różnych stron, które tworzyły to miasto na nowo, bo tak naprawdę to miasto na nowo powstało. Osób, które mieszkały tutaj w czasie wojny i przed II wojną światową, zostało bardzo niewiele, więc została jakby zerwana taka kompletna ciągłość historii tego miasta. Wiele elementów gdzieś tam zostało zburzonych, wiele elementów zostało zapomnianych, no i wiele rzeczy trzeba było tworzyć na nowo i to też tak naprawdę wszelkie jakieś tradycje, zwyczaje, to wszystko ludzie ze sobą przywieźli, no i tutaj się to trochę ścierało, trochę się uzupełniało, trochę jedni podglądali drugich, jak to u nich wygląda, no i tak to ten Wałcz powstał tak naprawdę, taki Wałcz, który my dzisiaj znamy. Najprościej nam zawsze było to przedstawić na podstawie chociażby potraw wigilijnych, kiedy rozmawiamy z osobami, które w Wałczu mieszkają i jest proste pytanie, co jecie na Wigilię, tak? Jakie potrawy macie na stole? No i wtedy się okazuje, że właśnie jak te rodziny się łączyły, to i każdy przynosił ze sobą potrawę jakąś na przykład wigilijną. I w tej chwili mamy taki konglomerat na tych stołach, więc to właśnie jest to DNA Wałcza, to takie wymieszanie kultur ze wszystkich stron, które tutaj do nas dotarły.
1: Bardzo dużo emocji jest w tych historiach. Rozumiem, że do takich przedmiotów jak łyżka jest jakiś opis, czy jakaś osoba opowiada daną historię.
0: Oczywiście, ta wystawa jest zbudowana w taki sposób, że mamy zarówno przedmiot, mamy jego historię, mamy historię tych rodzin, które nam je tutaj opowiedziały, więc jeśli ktoś do nas dociera, to najczęściej spędza na tej wystawie tak półtora godziny, to jest minimum, żeby chociaż tak pobieżnie się z nią zapoznać. Mamy również nagrane filmy jeszcze z osobami z tak zwanego pierwszego pokolenia, czyli tymi, które do nas przyjechały w 45, 46, 47 i to są bardzo poruszające historie, bo oni opowiadają, oczywiście wówczas byli dziećmi, ale i tak wiele historii gdzieś tam zapadło w pamięć. I tutaj mamy też przedstawione, jak to życie wyglądało przed wybuchem II wojny światowej, co z ich rodzinami działo się w czasie II wojny światowej, no i co się działo po tym, jak tutaj do Wałcza przyjechali. Często opowiadają też o drodze, jak ona wyglądała tutaj do Wałcza. Najczęściej to są oczywiście wspomnienia wagonów towarowych i taki między innymi wagon towarowy również mamy u nas na wystawie zaprezentowany. Więc to jest taka emocjonująca historia bardzo. Ta historia z łyżką to jest jedna z wielu, które na tej wystawie można poznać, ponieważ te przedmioty są naprawdę bardzo symboliczne. Drugi taki przedmiot, który bardzo wzbudza dużo zainteresowania też w tej części poświęconej sybirakom, to jest na przykład niewielki, malutki gorset dziecięcy od stroju ludowego krakowskiego, który co prawda nie jest oryginałem, ale jego prezentujemy ze względu na historię. To jest historia rodziny Karbowniczków, która w takim dramatycznym bardzo momencie, kiedy już musieli opuścić swój dom i zostali deportowani na Sybir, no to jedna z dziewczynek, która w tej rodzinie była, zabrała ze sobą stroje ludowe właśnie dziecięce. Wydawałoby się rzecz, która no kompletnie niepotrzebna w takiej sytuacji i tak naprawdę taka, która gdzieś tam obciąża bagaż, a okazało się, że to był przedmiot, który uratował im życie, ponieważ w takiej sytuacji największego głodu mama po prostu sprzedała te bogato zdobione gorsety dziecięce i to im pozwoliło przetrwać na tym Sybirze. Więc to są takie przedmioty, które no, są obdarzone ogromną historią i w momencie, w którym ktoś do nas przychodzi, je poznaje, to często właśnie jest to ogromne wzruszenie. My oczywiście o tym opowiadamy, są przewodnicy, do tego jest oczywiście katalog, można te wszystkie historie poznać.
1: I mieszkańcy są zainteresowani tą historią Wałcza i tymi osobistymi historiami?
0: Oczywiście, że tak. Tym bardziej, że to jest małe miasteczko, więc bardzo dużo ludzi się zna, więc też te historie oczywiście się poznaje i kojarzy się te osoby. My stawiamy właśnie tak bardzo mocno na tą regionalność, na pokazywanie naszej historii poprzez taką historię osób konkretnych na tyle wielkiej historii, bo tak naprawdę przecież oni wszyscy brali udział w tej ogromnej historii, natomiast niekoniecznie musieli zdawać sobie z tego sprawę i niekoniecznie mieli na nią wpływ. Często było też tak, że po prostu to ta historia nimi rządziła. Więc w taki sposób tutaj tą narrację wystawy budujemy. Jest duże zainteresowanie tą wystawą. Zresztą w ogóle jest takie, widzimy zainteresowanie w ogóle historią ziem tak zwanych zachodnich, czy tym ziem odzyskanych, w związku też z rocznicą, która przypadała w zeszłym roku. My też zresztą bardzo dużo działań wokół tego organizowaliśmy, więc to też przyciągnęło dużą uwagę i mamy wrażenie, że przez to takie nasze dwuletnie bardzo mocne działanie w tym temacie, to bardzo dużo osób też się w ogóle swoją historią swoich rodzin zainteresowało i cały czas docierają do nas kolejne osoby, które tymi historiami się dzielą. Więc widzimy taki duży wzrost zainteresowania tym, skąd się ludzie w Wałczu tutaj akurat po 45 roku wzięli, jak ich historia rodzinna wyglądała.
1: A wystawy wirtualne na czym polegają?
0: Wystawy wirtualne prezentujemy najczęściej wystawy, które u nas mamy, bo oprócz tego można zwiedzić wystawę DNA też wirtualnie u nas, można ją sobie obejrzeć, chociaż oczywiście zapraszamy do nas do muzeum, bo to zawsze jest zupełnie inny odbiór niż takie oglądanie na ekranie, ale tak samo często nasze wystawy czasowe prezentujemy w ten sposób dla osób, które nie mogą do nas dotrzeć. Wówczas je można sobie po prostu obejrzeć na naszej stronie.
1: Ale oprócz tego jeszcze muzeum ma jakąś inną aktywność, powiedzmy edukacyjną. No właśnie, czym konkretnie zajmuje się Muzeum Ziemi Wałeckiej?
0: Oczywiście, że tak. Teraz tak naprawdę edukacja jest jednym z takich najważniejszych elementów działalności muzeum, poza oczywiście wystawienniczą i opracowaniem zbiorów, no ponieważ to przyciąga ludzi, tak? Staramy się też nauczyć najmłodsze pokolenie, że do muzeum się przychodzi, jest tu fajnie i można się też dobrze bawić po prostu. Więc oczywiście do każdej wystawy czasowej przygotowujemy taki jakiś pakiet tematyczny zajęć, chociażby warsztatów, jakichś wykładów dodatkowych, zajęć dla dzieci i tak dalej, i tak dalej. Staramy się też dotrzeć oczywiście do różnych grup wiekowych. I tak samo do wystawy stałej przygotowujemy taką ofertę i jest ona dostępna. Natomiast oczywiście też staramy się taką ofertę przygotować i dla seniorów, i dla na przykład rodzin z małymi dziećmi i tak dalej, więc staramy się tutaj jak najbardziej szeroko przyciągać naszych zwiedzających.
1: I tak na sam koniec, już podsumowując, odpowiedź na to pytanie właściwie już po części padła podczas naszej rozmowy, ale chciałem jeszcze konkretnie się spytać, dlaczego to Muzeum Ziemi Wałeckiej jest ważne w regionie, w mieście, w Wałczu?
0: Ale tak naprawdę jesteśmy jedyną taką instytucją muzealną stricte, bo są oczywiście jakieś tam izby pamięci, ale jedyną na tym terenie. No i staramy się opowiadać, tak jak mówię, o takiej historii naszej lokalnej. Zapraszamy też na inne tematy, już na te wystawy czasowe, ale my się staramy skupiać na tej historii lokalnej, tak żeby ją pokazać, jak ta historia nasza wyglądała, skąd się tutaj wzięliśmy. Widzimy, że podoba się to naszym tutaj odbiorcom, aby właśnie o tej lokalności odpowiadać, więc no, taki mamy plan na przyszłość, żeby nadal robić to w takiej formie.
1: I tutaj możemy postawić kropkę. To była rozmowa z Marleną Jakubczyk-Kurkiewicz, czyli dyrektor Muzeum Ziemi Wałeckiej. Serdecznie dziękuję za rozmowę.
0: Super, dziękuję bardzo.
2: Piła News.
1: Czas na kolejną porcję ciekawych rozmów i informacji. Tak, zgadliście, to kolejny magazyn reporterów Radia SK. Ja jestem Jan Grzelaczyk, no i dzisiaj porozmawiamy trochę o piłce nożnej, konkretnie o Sparcie Złotów, no bo moim gościem jest prezes klubu MLKS Sparta Złotów, Tomasz Komorowski. Witam serdecznie.
3: Witam.
1: Jak znalazł się pan w klubie?

0: w piłkę wsparcie, gdzieś tam mieliśmy pierwsze sukcesy, bo jako juniorzy awansowaliśmy jako pierwsi do jeszcze wtedy Międzywojewódzka Liga Juniorów, tutaj przyjeżdżał Lech Poznań, więc to było wielkie wydarzenie, to nie były czasy, kiedy to były szkółki piłkarskie, tylko zazwyczaj była drużyna seniorów, juniorów i trampkarzy i po prostu pamiętam, że tam na tym pierwszym meczu, kiedy Lech przyjechał, było 1500 osób przyszło zobaczyć juniorów w akcji. No potem jeszcze grałem podczas studiów w Szczecinie, gdzieś tam w czwartej lidze, potem we Francji, więc pasja do piłki cały czas.
1: Przechodząc już teraz konkretniej do Sparty, chciałbym rozpocząć naszą rozmowę od struktury klubu, ponieważ Sparta w przeszłości osiągała sukcesy w różnych dziedzinach sportowych. Był to klub wielosekcyjny aż do 2019 roku, kiedy podjęto decyzję, by podzielić klub na osobne sekcje. Z czego wynikała ta decyzja?
0: Ogólnie wynikało to z tego, że wszyscy mieli wielkie oczekiwania, ale mało ludzi chciało działać w tych strukturach i doszliśmy do wniosku, że jeżeli podzielimy to na osobne sekcje, no to znajdą się, jeżeli są prawdziwi pasjonaci, nie tylko w rozmowach, to znajdą się osoby chętne do działania. I tak się stało. Tak się stało, bo i bardzo prężnie rozwija się i siatkówka, i tenis stołowy, i boks. Także nagle okazało się, że są osoby, które działają, które muszą spiąć te działania, muszą napisać wnioski o dotacje, zbierać składki od rodziców i myślę, że to całemu środowisku sportowemu w Złotowie wyszło na dobrą. Jeszcze to wynikało z tego, kiedyś, jeżeli te kluby były wielosekcyjne, no to tak jak my teraz w samej sekcji piłkarskiej mamy 14 grup treningowych plus treningi motoryczne plus inne jeszcze rzeczy, to wtedy, mówię, były 2-3 drużyny sekcji i łatwiej było to ogarnąć.
2: Czyli motorem napędowym są ludzie z pasją.
0: Dokładnie tak, nie inaczej. No nie da się czegoś rozwijać, jeżeli się nie ma pasji do tego.
1: Skupmy się teraz na strukturze sekcji piłki nożnej. Jak wygląda struktura w tym przypadku? Jest na pewno akademia, drużyna seniorów?
0: Tak. Mamy akademię, mamy w sumie dzieci od rocznika 2022, w tym urodzone w 2022 roku i grupa skrzatów, grupy żaków, grupy orlików, młodzików, trampkarza i w sumie mieliśmy mieć także juniora, no ale ze względu na to, że mieliśmy bardzo silną drużynę i ci chłopcy zostali gdzieś tam, powiem, rozchwytani po całej Polsce, to tego juniora nie mamy i chłopacy, którzy zostali, oni naprawdę już bardzo dużo potrafią. Ci młodzi 15-letni chłopacy zostali wchłonięci do drugiej drużyny, do seniora B, który awansował do A-klasy. I mamy pierwszą drużynę, drugi rok w piątej lidze, więc naprawdę wydaje mi się, że to idzie w dobrym kierunku. Tak.
2: No właśnie, wyprzedził pan trochę też moje pytanie dotyczące tej akademii. Często właśnie ta akademia jest takim przystankiem dla młodych talentów, powiedzmy, które potem idą właśnie do innych zespołów?
0: Od kilku lat tak, ponieważ pierwszym takim dobrym rocznikiem w akademii byli chłopcy, no i jednym z pierwszych, bo pierwszy rocznik to tam zaczynał 2007-2008 i ci chłopcy już tam, chłopcy teraz już mężczyźni grają w seniorach, natomiast rocznik 2009 to są chłopacy, którzy poszli i którzy grają jak Antek Arendt w ŁKS-ie Łódź, jak Filip Trzaskowski, który był w Stomilu Olsztyn, grał w Centralnej Lidze Juniorów do lat 17. Są chłopacy w Jakub Siekmila, który jest w Chojniczance, jest Olek Augustyn, który jest w ŁKS-ie Łódź, także naprawdę dobry, fajny rocznik, natomiast na 2011 powiedzmy, że też bardzo dobry, ale liczniej chłopacy wypłynęli już teraz w Polskę.
2: Trudno jest utrzymać takich zawodników.
0: Bardzo trudno, tym bardziej, że musiałoby ich coś tutaj zatrzymać. Jednym z takich elementów na pewno byłaby szkoła mistrzostwa sportowego o profilu piłkarskim dla szkoły średniej, bo dla szkoły podstawowej od tego się trochę odchodzi w Polsce, w tych dużych klubach. I były takie plany, znaczy była stworzona jakaś tam klasa o profilu sportowym, ale to nie było absolutnie to, co by zatrzymało tych chłopaków. Taka, zresztą widać, że rozmowa

0: Rozmawialiśmy o tym, były takie plany, natomiast ta szkoła powstała finalnie w Gnieźnie. No i tam mnóstwo chłopaków, od nas akurat nie, ale z całej Wielkopolski także poszło. I myślę, że to mógłby, jeżeli rozmawiamy o tym, co może zatrzymać tych młodych chłopaków właśnie w takich miastach jak Złotów, Chodzież czy inne tego typu miasta, to przede wszystkim dobra szkoła mistrzostwa sportowego na dobrym poziomie.
1: Już wspomniał pan właśnie drużyna seniorów Piąta Liga. Czy ona ma takie ambicje i aspiracje, żeby wspinać się po tych ligach?
0: No wiadomo, że mamy dwóch trenerów, którzy grali w juniorach Lecha Poznań kilka lat pod wodzą Mariusza Rumaka, mają swoje ambicje. Natomiast no my też nie chcemy na siłę, tak? My mamy taką filozofię, że co roku dokładamy jakichś fajnych chłopaków. Praktycznie utrzymaliśmy się w piątej lidze tymi samymi chłopakami, którzy wygrali ligę okręgową. Tam doszły dwa nazwiska. Tak naprawdę w kadrze, w której w pierwszej i w drugiej drużynie jest około 50 osób, to chyba trzy osoby są takie, które nigdy nie grały w zespołach juniorskich Sparty, więc no i kolejne pokolenie, nawet ci chłopcy z 2-15, no to tych trzech, którzy tam teraz doszli, no to wydaje mi się, że wszyscy trzej, a jeżeli nie, to przynajmniej dwóch w tym roku zadebiutuje w tej piątej lidze i to będzie jako wartość dodana. I ci chłopacy rosną. No pierwszy ten sezon w piątej lidze był taki zapoznawczy, można powiedzieć, bo pierwsze kolejki też, zanim się wszyscy przyzwyczaili do tempa grania, do innych, mimo tego, że no, byli szkoleni dobrze, wsparcie to trochę minęło i przy odrobinie szczęścia mogliśmy skończyć ten sezon już na szóstym miejscu i tak samo będzie w tym sezonie, tak? Możemy skończyć go na 15, ale możemy go, myślę, realnie także skończyć na 4 miejscu przy odrobinie szczęścia i braku kontuzji.
1: Czyli rozumiem, że nie ma jakiejś presji?
0: Nie, w tym roku nie ma presji, aczkolwiek nie będziemy, jeżeli się pojawi szansa do awansu, to nie będziemy się przed tym bronić.
1: A czy ewentualnie kibice mogą narzucać taką presję?
0: No znaczy kibice zawsze narzucają presję, natomiast no i to jest taki model, no coraz widać na tych meczach coraz więcej kibiców, natomiast no nie mają takiego jakby realnego wpływu, ponieważ no mecze są darmowe, gdzieś tam realnie można powiedzieć, że nie dokładają się do budżetu klubu, więc my oczywiście no, szanujemy kibiców, bo chcemy, żeby no, piłka jest dla kibiców, żeby oni kibicowali, natomiast no, cele ustalamy sobie my.
1: A ogólnie piłka jest popularna w Złotowie? Właśnie widać, że coraz więcej osób jest bliżej tego klubu?
0: No Sparta zawsze była popularna, tak? Wiadomo, że jeżeli była ta Liga Okręgowa, no to tych ludzi trochę było mniej na trybunach, natomiast jak się pojawiły mecze wygrane, jest fajna pogoda, nie wiem, no mamy teraz stoisko gastronomiczne na tym meczu, jest również przez to, że jest sporo dzieci w tej naszej akademii, no to te dzieci przychodzą, ci chłopacy, którzy gdzieś tam wyjechali, wracają na weekend do Złotowa i wtedy jest mecz, przychodzą i no widać, że to żyje, że to środowisko jest no coraz robi się coraz, że tak powiem, przyjemniej.
1: A jak wygląda stan infrastruktury?
0: Znaczy, my jako klub nie mamy swoich boisk, to jest wiadomo, wszystkie obiekty są miejskie, pod zarządem Złotowskiego Centrum Aktywności Społecznej, z którym nam się naprawdę dobrze współpracuje. Tutaj nie możemy narzekać, bo mamy w tej chwili jedno pełnowymiarowe oświetlone boisko sztuczne z zasypem korkowym, czyli całoroczne możemy trenować. Mamy drugie takie do młodzika niepełnowymiarowe, także sztuczne. To było jedno z pierwszych w regionie. No i mamy też do dyspozycji 3 orliki. Więc jest całkiem dobrze. Jeden orlik z gminy, tutaj też dobrze się współpraca odbywa. Jeden w dyspozycji szkoły rolniczej, więc tutaj też bardzo, bardzo dobra współpraca. Natomiast no, gdzieś tam są prace nad strategią miasta i my jako klub zgłosiliśmy, że chcielibyśmy, aby boisko trawiaste, na którym trenują też seniorzy, w przyszłości zrobić jako sztuczne. Natomiast sprawą najnowszej generacji, która praktycznie nie różni się od trawiastej, tak żeby można było nawet mecze drugiej, pierwszej ligi tam organizować, plus oświetlenie. I oczywiście tam jest też planowany, bo są dwa boiska trawiaste i to sztuczne obok siebie, ale są tylko dwie szatnie, więc nawet nie można rozgrywać dwóch takich oficjalnych meczów, bo wtedy gdzieś nie ma gdzie się przebierać, więc ale to też już jest gdzieś w planach, żeby taki budynek dodatkowy, szatniowy z kawiarnią, gdzieś tam z miejscem na siłowni może powstał. No ale myślę, że to jest jeszcze kwestia tam 3-4 lat, że to się zrealizuje.
1: Ale rozumiem, że na tym poziomie przy ewentualnym awansie do czwartej ligi nie trzeba by robić jakichś zmian.
0: Znaczy małe inwestycje oczywiście w ogrodzenie, w jakieś tam drogi ewakuacyjne takie, no bo czwarta liga wymaga już tam gdzieś mocnego odgrodzenia sektorów gości, takiego bardziej podejścia, ale to są takie inwestycje do zrealizowania, można powiedzieć, w tydzień, no tak.
1: Rozmawialiśmy właśnie o tej infrastrukturze, o tym, jak wygląda teraz stan seniorski piłki, a jakie ogólnie są cele, kierunki rozwoju klubu?
0: No, my chcemy zwiększać liczbę tych trenujących dzieci i wprowadzać je cały czas do tych drużyn seniorskich. Oczywiście wszystkie kluby dookoła korzystają z tego, bo no nie jesteśmy w stanie, jeżeli z danego rocznika wychodzi 20 osób, to nie jesteśmy w stanie pomieścić w naszej drużynie, więc one zasilają te drużyny A-klasowe, B-klasowe, wszędzie dookoła. Na pewno chcemy stabilizować budżet. Nie opieramy się, tak jak tutaj historia wielu klubów z regionu pokazała, że jeżeli mieli jednego bogatego sponsora i ten sponsor gdzieś tam odchodził, to kluby się, można powiedzieć, staczały albo nawet gdzieś tam przestawały na chwilę istnieć w świadomości co najmniej kibiców. U nas nie ma takiego problemu. Odszedł oczywiście sponsor główny. Mam nadzieję, że jeszcze wróci do nas, ale to nie miało aż takiego odbicia, bo to no, mamy stabilne finanse. Wiadomo, największym sponsorem jest Miasto Złotów. Natomiast no, też spore pieniądze są ze składek od rodziców. No i mamy naszych tam sponsorów takich bardziej premium i takich mniejszych, kilkadziesiąt firm, więc i tutaj będziemy jeszcze pracować, żeby ten budżet zwiększać. Oczywiście my byśmy chcieli docelowo gdzieś tam wejść do tej czwartej ligi i stabilnie gdzieś tam funkcjonować, natomiast no tutaj to są już wtedy jeszcze większe pieniądze, tym bardziej, że my no jesteśmy w tej niekorzystnej sytuacji, że jesteśmy w północnej Wielkopolsce i każdy zespół, który wprowadzamy do Ligi Wojewódzkiej, no to my musimy wszędzie jeździć po kilkaset czy kilkadziesiąt kilometrów i jeden wyjazd, nie wiem, kiedy chłopcy grali w pierwszej lidze wojewódzkiej, no to jechaliśmy, powiedzmy, no nie do Chorzemina, tylko do Kościana. No i taki autobus to jest 3,5 tysiąca złotych w jedną drogę, tak? A jak jest Liga Wojewódzka i jest 6 zespołów z Poznania, one między sobą, one nie mają praktycznie kosztów tego transportu tutaj po Poznaniu, a u nas największe koszty to, wiadomo, wynagrodzenia trenerów i transport. I to są olbrzymie koszty, bo to są setki tysięcy złotych w skali roku.
1: I myślę, że w tym miejscu możemy postawić kropkę i zakończyć kolejną rozmowę w ramach magazynu reporterów Radia SK. Jeszcze raz to był Tomasz Komorowski, czyli prezes klubu MLKS Sparta Złotów. Serdecznie dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
2: Słuchacie Radia SK, czas na magazyn muzyczny. Michał Hanczak, zapraszam. Za chwilę Zalia o jednym ze swoich duetów, a przy okazji o jednym ze swoich największych hitów, ale na początek spotkanie z piosenkarką, o której ostatnio wyjątkowo głośno z kilku powodów. Po pierwsze, ruszyła na parkiet Tańca z Gwiazdami, a po drugie, i chyba to jeszcze bardziej zaskakujące, znowu jest z Michałem Wiśniewskim. Tak, tak, mowa o Mandarynie. A mówią, że nic dwa razy się nie zdarza, ale jednak. Co więcej, para nagrała wspólną piosenkę, Będzie Było, która ucieszyła ich fanów. Ja teraz jednak skupię się faktycznie na tym, co było, bo zaprosiłem Mandarynę do podcastu Mój Pierwszy Raz, w którym artyści wspominają swoje muzyczne początki.
3: Mój pierwszy raz.
2: Mój pierwszy raz na scenie.
4: No właśnie, chciałam od razu powiedzieć, że mam pamięć złotej rybki i po prostu nie pamiętam, ale mój pierwszy raz na scenie był wraz z zespołem Krajki i miałam wtedy może z 8 lat, no to dawno temu.
2: Mój pierwszy muzyczny idol.
4: Mój pierwszy muzyczny idol. O, ja kochałam Michaela Jacksona bardzo, ale pamiętam, że chodziłam do takiej podstawówki i trochę nie wypadało tam słuchać Jacksona, więc przymuszali mnie do słuchania innych zespołów i wszyscy, były takie trzy grupy. Metallica, Gansi i Skorpionsi. No ja należałam do tych Skorpionsów, ale trochę po kryjomu słuchałam też Depeche Mode.
2: Mój pierwszy raz jako Mandaryna.
4: Mój pierwszy raz jako Mandaryna, szkoła podstawowa. Moje nazwisko to Mandrykiewicz i dzieci w podstawówce łamały sobie język, wypowiadając moje nazwisko, więc przezwały mnie Mandaryna i tak ze mną została ta Mandaryna do dziś.
2: Mój pierwszy hit.
4: To Here I Go Again, ale oczywiście wszyscy znają Every Night.
2: Mój pierwszy raz, gdy usłyszałam swój kawałek w radiu.
4: Ojej, i to było Radio SK. To było niesamowite, naprawdę. Ja jechałam samochodem i naprawdę się spociłam jadąc, że to jest w ogóle niewiarygodne, że ci wszyscy ludzie, którzy jadą obok, też mogą tego słuchać. Bardzo to było dla mnie przyjemne. Ogromnie.

0: mój pierwszy raz, gdy dostałam SK Music Awards.
1: Dostałam pierwszy i ostatni, więc cieszyłam się z całego serca, bo to był naprawdę fantastyczny wieczór i to była ogromna przyjemność. Tak, to była gala w Łodzi, więc moje rodzinne miasto i wszyscy w ogóle bardzo byliśmy też zaprzyjaźnieni z Eską i to takie miłe było bardzo.
0: A masz w ogóle gdzieś tą statuetkę jeszcze, czy ona już gdzieś zniknęła?
1: No gdzieś mam właśnie, nie mogłam jej odszukać, ale wydaje mi się, że muszę pogrzebać między statuetkami Czerwonego, bo mi się wydaje, że on tam gdzieś zawinął moją.
0: Moja pierwsza koncertowa wpadka.
1: Nie, ja wpadka nie mam, w ogóle nie pamiętam. Mam, tak jak mówiłam, mam pamięć złotej rybki i w sumie nie było wpadek.
2: Znacie Every Night?
3: Mój pierwszy raz.
0: To była Mandaryna. Every Night znamy oczywiście, ale teraz zajmę się historią innych hitów, które możecie znać z anteny Radia SK.
3: SK Music News.
0: O historii hitów tej artystki mógłbym opowiadać godzinami, bo ma ich na koncie mnóstwo, mimo że na scenie funkcjonuje dopiero od kilku lat. Zalia, bo o niej mowa, ma jednak jakiś rodzaj talentu, który sprawia, że czego się nie dotknie, to zamienia to w hit. I nieważne, czy nagrywa go solo, w duecie, czy w jeszcze większym gronie. Teraz skupimy się na duecie z Kubanem, czyli na hicie pod tytułem Kyoto, który podbił nasze serca w 2025 roku.
4: Skupiłem się nocą, miasto wystawia kły, rozum spora na rozum, będę dzwonił jak zły.
0: Znalazł się on na płycie Fugazi, na płycie tego rapera i początkowo nie stał się singlem, ale potem nagle wszystko wybuchło, co zaskoczyło samą Zalię.
5: To wszystko było dla mnie przepiękną niespodzianką. Ja się tego w ogóle nie spodziewałam, tego jak to wybuchnie, no bo mówiąc o numerze z Kubanem, no to premiera była w lutym, tak mi się wydaje. A tak naprawdę ten numer rozegrał się w sierpniu.
0: Tak,
5: więc
0: tak, on w wakacje zaczął bardzo mocno pikować.
5: I wiesz, to jest niesamowite, bo ja go nagrywałam w zasadzie w zimę. Jak my go nagrywaliśmy w studio, to był styczeń. I dla mnie ten numer, mi się ten numer totalnie kojarzy z tym, że jeszcze był, wiesz, powiew takiego mrozu, kojarzy mi się z niebieskim kolorem. A nagle ten numer się staje trochę przebojem lata. Wiesz, i ludzie mówią, Boże, taki wspaniały kawałek letni, taki summer song.
0: A no bo on jest taki, ogóle, wiesz, chilloutowy. Taki tak, właśnie, że sobie leżysz na leżaczku, już słoneczko zachodzi, jest przyjemnie i teraz będziemy tęsknili bardzo przy tym kawałku za tym czasem.
5: To jest też super, jak dzieją się takie rzeczy, jak stało się z Kyoto, bo one wydłużają ci moment takiego cieszenia się i takiego doceniania drogi i tego, co się dzieje i w ogóle danego numeru, bo to jest wszystko tak, że to wszystko sobie narastało. Tutaj koncerty, tutaj graliśmy Torwar, tutaj gdzieś to na TikToku poszło, tutaj weszło do pierwszego radia, potem do drugiego, potem nagle do każdego i że to wszystko miało trochę czas, żeby wybrzmieć. I to uważam za najfajniejsze.
0: Najfajniejsze to jest to, że Kuban i Zalia zostali docenieni przez wszystkich. Fani sprawili, że Kyoto nie schodziło długo z list hitów, a branża nagrodziła duet Fryderykiem za najlepszy popowy singiel 2025 roku.

0: SK Music News.
1: Czas na pocałunki. Ale spokojnie, nie będę całował was przez głośniki. Zajmiemy się teraz pocałunkami wysłanymi nam przez Sanach. Pocałunki to kolejny utwór tej artystki, który powstał na podstawie wierszy. Tym razem Sanach śpiewa poezję Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, ale nie ukrywa, że inspirowała się wykonaniem Ewy Demarczyk. Pod koniec lat 60. to właśnie Czarny Anioł polskiej piosenki wyśpiewał wersy napisane przez poetkę.

0: Ale poezja Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej inspirowała znacznie więcej artystek, które jeszcze przed Sanach brały na warsztat wiersze tej poetki. Swoje pocałunki wyśpiewała Marysia Sadowska, a poezją inspirowała się także Kaja, która na albumie Jaka ja Kaja umieściła utwór Wbrew naturze. Nawiązuje w nim do znanego nam już wiersza.
1: I wiem, że człowiek może żyć bez powietrza.
0: Ale wróćmy do Sanach, która w 2023 roku stworzyła swoją melodię do pocałunków wyśpiewanych kiedyś przez Ewę Demarczyk. Tym samym pokazała, że jej romans z poezją trwa dłużej niż jedną płytę i że romantyczne wiersze też mogą być na czasie. Yeah.

0: bez powietrza.
1: SK Music News.
2: Niebo to miejsce na ziemi. To tytuł hitu, przy którym zatrzymamy się teraz na kilka chwil. A szczęśliwi będą przede wszystkim ci, którzy na parkiecie czują się jak w niebie. To bardzo współczesna i taneczna wersja Heaven is a Place on Earth, ale nie byłoby jej, gdyby nie Belinda Carlisle. To właśnie ta amerykańska piosenkarka w 1987 roku nagrała oryginał. Umieściła go na swojej drugiej płycie Heaven on Earth oraz na wielu światowych listach hitów. Artystka była nawet nominowana za ten utwór do nagrody Grammy, ale przegrała wtedy z Whitney Houston jej I Wanna Dance With Somebody. Z nią jednak przegrać to jak wygrać, a Belinda i tak wygrała tym hitem światową popularność. Inspirowała też innych artystów. Do hitu Heaven is a Place on Earth nawiązała na przykład Lana Del Rey. Zrobiła to w tekście swojego debiutanckiego singla Video Games. Heaven is a place on earth with you. Tell me all the things you. W 2023 roku po oryginał sięgnęli DJ-e spod szyldu W&W. Podkręcili go i sprawili, że fani takich imprezowych coverów znaleźli się w siódmym niebie.
1: SK Music News.
2: Gdybyście odpalili teraz teledysk do tego hitu, to znaleźlibyście się w galerii sztuki z przyszłości. No ale my zwiedzimy galerię hitów z przeszłości. To Easy on My Heart, który miał swoją premierę jesienią 2023 roku, ale to hit z korzeniami i to bardzo mocnymi, bo bazuje na piosence, która na listach przebojów królowała na początku lat 90. Szkocka piosenkarka Maggie Reilly opublikowała wtedy singiel pod tytułem Every Time We Touch. Ten hit przeżył już swoją drugą młodość w 2005 roku, kiedy to przypomniała sobie o nim niemiecka grupa Kaskada, specjalizująca się w Eurodance'ie. Stworzyła swoją wersję, która podbiła niejeden dyskotekowy parkiet.

2023 roku po klasyczny hit sięgnął Gabry Ponte, znany choćby z ekipy Eiffel 65. Tak, to są ci od Blue Dabba Dee. Włoski producent wykorzystał część znanej od lat melodii, by stworzyć zupełnie nowy kawałek, dając tym samym, jak dobrze liczę, trzecie życie przebojowi Maggie Rayleigh. Nie wiem, czy było to dla niego easy, czyli łatwe, ale na pewno Easy on My Heart łatwo wpada w ucho, o czym możecie przekonać się, słuchając Radia SK.

0: SK Music News.
1: To dla wielu z Was będzie na pewno chwila na wspomnienia i powrót do pierwszych imprez, często tych szkolnych. A przy okazji będzie to powrót do początku XXI wieku, bo w nowe tysiąclecie wchodziliśmy m.in. w rytmie tego hitu. To On The Move, czyli debiutancki singiel holenderskiego DJ-a Barteza. Utwór w 2001 roku podbił europejskie kluby, ale też szkoły i komórki, o czym świadczą choćby sentymentalne komentarze z internetu, które można znaleźć pod tym klipem w sieci. Klasyka szkolnej dyskoteki, łezka wokół się kręci. Do dziś pamiętam pierwszą Nokię i melodię z tego utworu ustawioną jako dzwonek. Moja młodość, ciary na plecach. Oto kilka z komentarzy. Trudno się więc dziwić, że tak kultowy kawałek musiał doczekać się kolejnych wersji i stał się inspiracją dla kolejnych pokoleń DJ-ów i producentów. Sample z niego wykorzystali m.in. Lucas & Steve. Ale prawdziwe drugie życie kawałkowi Barteza w 2023 roku dał niemiecki duet Lizot. Panowie stuningowali oryginał, dołożyli wokal Priski i na nowo sprawili, że On The Move nieźle poruszyło parkietami i listami hitów.

0: SK Music News.
1: Żadne z nas już nie pamięta, jak bez trosko biegły dni.
2: Ten hit to jedna z jej wizytówek i nie jest to mała rzecz. Wrócimy teraz do czasów pierwszego solowego hitu Sylwii Grzeszczak, czyli do Małych Rzeczy. To był 2011 rok. Tak, też nie wiem, kiedy to zleciało, no ale w głowie Sylwii sporo z tego czasu zostało. Tak wraca wspomnieniami do powstania tego kawałka i teledysku.
3: Pamiętam doskonale chórki, które nakładałam na siebie, więcej tych chórków, jeszcze więcej. I tam było naprawdę bardzo dużo tych wokali, bardzo duża ilość i tego nie zapomnę. To mi utkwiło tak właśnie, jeśli chodzi o pracę w studio. A potem pamiętam, jak mieliśmy taki pomysł, że właśnie jedziemy nakręcić do takiego zamku i przechodziłam przez lustro takie magiczne i dostawałam się chyba do innego świata. No i to jakieś nuty były, wiesz, tu narysowane na ciele. To wszystko było takie fajne, magiczne. No i wielka, ogromna suknia fioletowa właśnie w klipie. No od tego po prostu wszystko się zaczęło i to była jakaś taka wielka euforia, pamiętam, nagle.
2: A spodziewałaś się w ogóle tego, że on aż tak zażre?
3: To był pierwszy utwór, więc nie wiadomo, co się wydarzy. Poprzedzony był on z Marcinem, jak nagrywałam, co z nami będzie, ale jakby solowo, no to nikt nie wiedział, co się stanie. Ja czułam oczywiście, że to jest hitowe, bo to było tak, że czułam, kiedy wymyślałam faktycznie utwór, że on ma takie elementy, które ja sama zapamiętuję, czyli melodię, którą po prostu jesteś w stanie pamiętać i to, że jest tak zwana taka nośna. No i myślę, że ten tekst też o małych rzeczach, to wszystko jakoś tak mnie samą poruszało i to, no, poszło.

Z małych rzeczy zrobił się duży, a w sumie to wielki hit, który sprawił, że o Sylwii Grzeszczak zaczęliśmy mówić jako o polskiej księżniczce popu. I tak już od lat, bo Sylwia najwyraźniej wie, gdzie wzór na hity zapisany jest. Bo co rusz, serwuje nam coś nowego, co podbija serca fanów i radiowe playlisty.

0: Music News.
1: Julia Wieniawa otwiera nowy muzyczny rozdział. Zaczyna się on od nowej piosenki, o której nieco więcej za kilka chwil. Wcześniej jednak o Tiesto, który w przyszłym roku wystąpi w Polsce, i o zespole Swedish House Mafia, który woli najwyraźniej, żebyśmy to my przyjechali do niego. A, no i będzie jeszcze o Nicole Scherzinger, która odwiedziła Magdę Gessler. Tutaj Michał Hanczak i trochę muzycznych newsów. Zapraszam.
2: SK Music News.
1: Legenda muzyki klubowej zagra w Polsce. W przyszłym roku do Warszawy przyjedzie Tiesto. Ten znany na całym świecie producent wystąpi na Warsaw Music Festivalu. 19 czerwca zagra na stadionie Legii Warszawa, prezentując się w formule Tiesto in Concert. Będzie to powrót tego projektu po latach, bo ostatni raz producent grał go w 2004 roku, no i jeszcze nigdy w Polsce. Wiadomo, że show ma trwać 4 godziny. Tiesto to holenderski producent znany z takich hitów jak The Business, Lay Low czy Don't Be Shy, no i to jest pierwsza ogłoszona gwiazda przyszłorocznego Warsaw Music Festivalu. Będzie to druga edycja tej imprezy. W tym roku w stolicy zagrał m.in. zespół Black Eyed Peas czy Armin van Buuren, a wszystko odbywało się pod patronatem Radia SK.
2: SK Music News.
1: A jeśli lubicie klubowe, imprezowe brzmienia, to możecie poczuć się jak na Ibizie, nie wyjeżdżając z Polski. I to już tej jesieni. Może nie dzięki pogodzie, ale dzięki muzyce. 10 października odbędzie się bowiem kolejna odsłona Resistance Poland, czyli klubowej imprezy, która zagości w Ergo Arenie w Trójmieście. Na scenie pojawią się twórcy muzyki elektronicznej z całego świata. A Resistance to jest cykl imprez dla miłośników klubowych brzmień, który objeżdża cały świat od wspomnianej Ibizy przez Amerykę Łacińską po Azję, a w tym roku po raz drugi zatrzyma się w Polsce.
2: SK Music News.
1: The Colors wrócą do Polski. To grupa, która ma na koncie m.in. hit Italo Disco. Zespół ogłosił szczegóły przyszłorocznej trasy koncertowej, która obejmie Stany Zjednoczone, Kanadę i sporo europejskich krajów, w tym Polskę. Na ich koncert trzeba będzie jednak trochę poczekać, bo The Colors wystąpią w Warszawie 16 października 2027 roku, ale bilety trafiły już do sprzedaży. Włosi zagrają w klubie Progresja.
2: SK Music News.
1: Swedish House Mafia też do zobaczenia na żywo, tyle że jedynie w Szwecji. Kto ich lubi, musi zaplanować wycieczkę. Artyści znani z hitów Wait So Long czy najnowszego Happiness Is So Sad ogłosili, że w przyszłym roku zagrają tylko kilka koncertów, a wszystkie odbędą się w jednym miejscu, na stadionie w Göteborgu, bo to ich rodzinne miasto. Tworzący grupę Axwell, Stevie Angelo i Sebastian Ingrosso napisali w sieci, że taką decyzję podjęli po sierpniowym koncercie w tym miejscu. Stojąc w sercu Göteborga, poczuliśmy coś, tę skalę, energię, więź i dumę, że stoimy razem na szwedzkiej ziemi z muzyką, która powędrowała z naszego domu w każdy zakątek świata. Chcemy, by każdy przeżył to razem z nami, czytamy w oświadczeniu ekipy. Swedish House Mafia zapowiadają, że przyszłoroczne koncerty będą wyjątkowym show, a miasto za każdym razem ma zamienić się w centrum globalnej społeczności grupy, ze specjalnymi strefami dla fanów, sklepami z merchem i różnymi innymi atrakcjami. Swedish House Mafia zagra w Szwecji 2, 3, 9 i 10 lipca.
2: SK Music News.
1: Nicole Scherzinger zainteresowana nie tylko polską publicznością, ale i polską kuchnią. Wokalistka przyjechała do naszego kraju w ramach powrotu koncertowego grupy The Pussycat Dolls. Zespół m.in. koncertem w Warszawie świętuje 20-lecie swojego debiutanckiego albumu. Gwiazda tej grupy, czyli Nicole Scherzinger, postanowiła dzień przed koncertem odwiedzić restaurację Magdy Gessler na warszawskiej Starówce. Restauratorka pochwaliła się w sieci zdjęciem z wokalistką i napisała, że ta zachwyciła się jej kaczką. Co nieco zdradził też makijażysta współpracujący z Nicole. Ten jednak poinformował, że artystka jadła pierogi i deser, bo jej babcia kiedyś robiła pierogi i Nicole chciała bardzo spróbować, jak smakują one oryginalnie w Polsce. Możliwe, że piosenkarka więc zjadła i pierogi, i kaczkę, i deser, a jeśli tak, to dobrze, że zrobiła to dzień przed, a nie w dniu koncertu, no bo wiadomo, że tańczyć i śpiewać po porządnym polskim kilkudaniowym obiedzie nie byłoby jej łatwo.
2: SK Music News.
1: Julia Wieniawa, która podsumowuje swoją karierę, mówi, że to jest dopiero początek. Piosenkarka i aktorka wydała kilka dni temu nowy singiel. To 27 do gwiazd. Śpiewa w nim, że mimo kłód rzucanych pod nogi robi swoje. W rozmowie z Radiem SK Julia przyznała, że ten rok był dla niej przełomowy.
3: A dla mnie właśnie to był rok największych zmian i takich zaskakujących propozycji. I gdzie ja tak naprawdę miałam mieć wolny czas, a nagle tutaj przyszła propozycja śpiewania z Andreą Bocelli. dużo takich rzeczy, które mam wrażenie, że też zawodowo wzniosło mnie na nowy level. To jest dopiero start, kochani, tak to czuję, że dopiero od niedawna świadomie prowadzę swoją karierę i naprawdę wiem, czego chcę, więc myślę, że dopiero przede mną te największe rzeczy.
1: Julia Wieniawa zdradziła, że pracuje teraz nad nowym albumem, który stylem ma nawiązywać do lat 60. Będzie to nowy rozdział w jej karierze. A jak nowy rozdział, to i nowy wizerunek.
3: Ten mój nowy wizerunek w nowej erze będzie bardziej taki vintage, trochę retro. Będzie nawiązywał do różnych takich, wiesz, ikon z lat 60. i nie tylko. Mi to zawsze w duszy grało, ale nie byłam na tyle dojrzała, by móc dźwignąć taki wizerunek, a teraz czuję, że dorosłam do takiej prawdziwej siebie, która we mnie zawsze tkwiła i nie mogę się doczekać tej ery. Będzie bardziej estradowo, będzie więcej instrumentów żywych. Nadal będzie taniec. Przewijał się oczywiście w klipach i na scenie, bo nie byłabym sobą, gdyby go tam nie było.
1: Julia wspominała już, że jedną z niespodzianek, jakie przyniósł jej ten rok, był wspólny występ z Andreą Bocellim. Co pamięta z tego wieczoru i co wtedy czuła?
3: No, zdziwię was. Powiem tak. Ja nie czułam nic, bo byłam tak zamrożona emocjonalnie. Dla mnie najważniejsze było to, żeby wykonać poprawnie swoje zadanie, czyli wejść na scenę, nie potknąć się o sukienkę, złapać go za rękę, bo tak też proszono, żeby wiedział, że już jestem na scenie, potem zaśpiewać jak najlepiej potrafię, tak jak zresztą się przygotowałam przez miesiąc przed tym występem, a następnie zejść ze sceny, tak żeby również nikt nie potknął się o moją sukienkę i dopiero wtedy, jak ja wykonałam ten utwór, to poczułam, że takie
0: to się wydarzyło.
3: Wow, chwilę, co tu się w ogóle stało?
1: Z Julią Wieniawą rozmawia Łukasz Zduńczyk, a na jej nowy singiel możecie głosować na sk.pl. Czeka w propozycjach do gorącej dwudziestki.
2: SK Music News.
1: A teraz w Radiu SK spotkanie z Grupsonem, czyli z artystą, którego na pewno znacie choćby z kawałka Na Szczycie. Wracamy wspomnieniami do początków jego kariery, a to za sprawą podcastu Mój Pierwszy Raz.
2: Mój pierwszy raz.
1: Mój pierwszy raz na scenie.
0: Mój pierwszy raz na scenie to był wyjątkowy z moimi kumplami. Zagraliśmy tak naprawdę zastępstwo. Pamiętam, jak miał być koncert ekipy hip-hopowej z Łodzi, Familia HP bodajże, i coś się stało, że nie dotarli i na szybko mój kolega powiedział, to dawajcie, jak macie jakiekolwiek kawałki, to zagrajcie. I udało nam się zagrać koncert w Rybniku, w klubie. Już nawet nie wiem, jak się nazywał, Piramida bodajże. No, przyznam szczerze, że to było stresujące. Trema niesamowita, ale też muszę przyznać, że ja byłem wcześniej DJ-em wiele lat i już gdzieś tam wdrażałem swoje utwory podczas imprezy, więc to nie było aż tak stresujące. Wiadomo, trema była.
1: Mój pierwszy raz na czyimś koncercie.
0: O, pamiętam i chyba nie zapomnę nigdy. To był pierwszy koncert zagranicznej ekipy, też hip-hopowej, który odbył się w hali ludowej we Wrocławiu. Ja miałem wtedy chyba 16 czy 15, 16 lat i rodzice mnie puścili tylko dlatego, że jechałem z moim kolegą, który był starszy ode mnie, już pełnoletni. To prawda, do końca nie wiedziałem, czy pojedzie, bo wiesz, to były fajne czasy i on akurat okazało się, że nie załatwił pieniążków i starczyło mu tylko na bilet, oczywiście na imprezę, ale na początku już nie miał i pamiętam, że jeszcze rzutem na taśmę pobiegliśmy na targ sprzedać jego telefon, jakiś Nokia 3310 czy coś takiego, jakiś oldschoolowy, i sprzedał swój telefon i udało nam się dojechać na koncert grupy Onyx. Tylko nie zapomnę też, skończył się koncert, myślałem, że jakiś after będzie, ale nagle bum, wracajcie do domu. I my wracaliśmy całą noc z Wrocławia do Rybnika. Wtedy nie było takich super połączeń jeszcze. Ale na pewno jest to wyprawa niezapomniana.
1: Mój pierwszy raz jako Grupson.
0: Trudno mi jest powiedzieć, naprawdę. Wiem, że wydałem taki nielegal. To był pierwszy chyba taki album, który można było chyba ściągnąć w internecie i dostać na moim osiedlu. Do dzisiaj mam jeden egzemplarz i to było, wiesz, własnym sumptem drukowane i tak dalej. Później wrzuciłem to do sieci. I NOC nazywał się ten album, Nowiny Osiedle Chabrowa, 2003 rok bodajże. wcześniej były jakieś takie nielegalne, ale chyba pod inną ksywką i w innej ekipie. Ale te Grupson to był chyba to właśnie wtedy pierwszy nielegalny album.
1: Moje pierwsze 100 milionów na YouTubie.
0: Tak, to jest utwór na szczycie.

0: życiu nie spodziewałbym się, że ten utwór będzie miał tyle milionów. Zresztą, to wiesz, no, jak robiłem ten utwór, to nie chodziło o to, ale no, czas pokazał, że czy inaczej. Jestem zaskoczony i też jednocześnie szczęśliwy, że ten utwór podoba się wielu ludziom, dlatego też, że cały czas jednak jest to utwór dla moich już nieżyjących przyjaciół. I kiedyś ktoś powiedział, że oni żyją w sercach, dopóki ostatnia osoba na świecie będzie o nich pamiętać. Więc ja się cieszę, że ten utwór ma ponad 100 milionów i cieszę się, że ludziom pomaga ten utwór.
1: Mój pierwszy raz z Krzyśkiem Zalewskim.
0: Oprócz Złotej Kuli oczywiście, którą wspólnie zrobiliśmy.

0: to nie zapomnę, jak mój kolega z jego zespołu, Genia, powiedział mi na pewnym koncercie: słuchaj, mam tu takiego znajomego, z którym robię płytę i koncertuję, który jest świetny i myślę, że ci się spodoba. Słuchajcie, macie tutaj, kurde, płytę, która jeszcze tak naprawdę jeszcze nie wyszła, ale posłuchajcie, spodoba wam się. W ogóle robimy taki klip, że wszyscy tam klaszczą i tak dalej, że to szybko zaczął mówić. No dobra, dawaj, to nagrywamy. Nagraliśmy filmik i pamiętam do dzisiaj, poznałem oczywiście Krzysia i dostaliśmy album cały, chyba jeszcze przed wydaniem, i wracaliśmy wtedy chyba z Pomorza do domu i cały czas leciał ten album. Ja byłem naprawdę w szoku, jaki to jest niesamowity artysta, i już wtedy wiedziałem, że chcę z nim zrobić jakiś utwór. I to pamiętam do dzisiaj.
1: Mój pierwszy raz w filmie.
0: W takiej dużej produkcji to oczywiście 1800 gramów. Też niezapomniana przygoda. Poznałem wielu wspaniałych ludzi.

0: ja pamiętam pierwszą scenę, którą nagrywaliśmy z Magdaleną Różyczką. Powiem ci, że miałem taką tremę, jak mu wchodzi pierwszy raz właśnie za mikrofon. Jakby to był mój pierwszy koncert. Pamiętam, stałem za rogiem z wszystkimi innymi aktorkami, już doświadczonymi, i one tak patrzą na mnie. Spokojnie, spokojnie, oddychaj, dasz radę. A ja tak, wiesz, nawet sam nie wiedziałem, w jakim jestem stanie. Dopiero dotarło do mnie, że tak się stresuję, że taka trema jest we mnie. I gdy już wszystko ruszyło, akcja, i Magda powiedziała tym swoim kojącym głosem pierwsze, wiesz, zdanie, to już wszystko zrozumiałem. Naprawdę. I jakoś tak byłem spokojniejszy i z nią porozmawiałem później chwilę i też za co dziękuję. Dała mi kilka wskazówek i to też było takie niezapomniane. Niezapomniana chwila.
1: Moja pierwsza sceniczna wpadka.
0: Wiesz co? Kilka razy mi się zdarzyło pomylić miasto, ale to dlatego, że graliśmy typu piąty koncert i z rzędu i nazwa była podobna, ale na szczęście było to tak zrobione, że ludzie chyba nie... Może kilka osób skumało, ale do końca nie wiem, czy byli pewni. Czy się pomyliłem, czy to specjalnie powiedziałem, bo nawet nikt z mojego zespołu tak nie skumał, ale taka wpadka, że wiesz, że raz w życiu, to w sumie nie był mój koncert, tylko ten artysta nie przyjechał i po prostu spytali mnie, czy ja mogę wyjść na scenę i cokolwiek zrobić. A że byłem w stanie takim średnim, powiedziałbym, to powiedziałem jakiś taki kawał, który kompletnie nie podszedł w widowni. I naprawdę, to był jakiś strzał w kolano, no bo ludzie byli, wiesz, zdenerwowani, że nie ma, wiesz, nie koncertu swojego artysty. No i ten kawał to był zły pomysł. I pamiętam, że rok później ktoś mi wspomniał o tym. Jakaś, wiesz, pani maila, że nie zapomnę ci tego. Ja mówię, matko jedyna, ja nie będę opowiadał tego kawału, bo ten kawał jest oj.
2: Mój pierwszy raz.
1: To był Grupson, a więcej tego typu ciekawostek od polskich artystów znajdziecie w podcastach w naszej radiowej apce. Czas na spotkanie z artystą, którego w Radiu SK bardzo często słychać. Michał Hanczak z tej strony, zapraszam.
2: SK Music News.
1: Ty masz z Kukonem, czy ostatni dzień lata z Igo, to dwa hity, które towarzyszyły nam przez całe wakacje. Wspólnym mianownikiem jest Gips, który może i kojarzony jest z hip-hopem, ale jak się okazuje umie też w pop. Gips bardzo rzadko udziela wywiadów, ale dla Eski zrobił wyjątek. W wakacje wpadł do naszego studia, był gościem Rap 20, a rozmawiał z nim Mati Fuczyło i teraz fragment tej rozmowy sobie przypomnimy.
3: Ty ma...

0: Witam wszystkich serdecznie, z tej strony Marty Gibbs, witam serdecznie wszystkich słuchających nas teraz, odbiorców Radia SK.
1: No i pięknie to przewidałeś, jak rasowy prezenter radiowy.
0: Słuchaj, uczę się, wiesz, na drugi etat w razie czego to...
1: To czekam na twoje CV, chociaż boję się, że zostanę wygryziony, tym bardziej, że dwóch Matich to już dużo Matich.
0: Tak jest.
1: Na antenie. Słuchaj, 2 lata temu widzieliśmy się ostatnim razem w tym samym miejscu i wtedy kończyłem naszą rozmowę pytaniem o marzenia i ewentualne plany i powiedziałeś, że twoim marzeniem jest trochę odpocząć teraz. Odpocząłeś przez ostatnie 2 lata?
0: W ogóle nie. To jest moje marzenie co każdą płytę, ale ja chyba po prostu tu nie potrafię. Mm-hmm. Jeszcze się tego nie nauczyłem. Mm-hmm. W tym roku wyszły 2 płyty moje życzenie było takie samo. Mm-hmm. Znowu się nie udało. W sensie, wiesz, cały czas pracuję, jakby też cały czas doceniam to miejsce, w którym gdzieś tam się znajduję. Dlatego to jeszcze jest dalej moje marzenie. Mm-hmm. Coś. Mm-hmm. Może przyjdzie dzień, w którym stwierdzę, że jednak już, ale na razie jeszcze jestem gdzieś
1: okay.
0: tam.
1: Czyli jest jeszcze walka, jest jeszcze pracoholizm tak zwany muzyczny, ale to chyba ten dobry pracoholizm, że po prostu z miłości i pasji, co?
0: Tak, wydaje mi się, że tak. Tym bardziej, wiesz, póki jeszcze ktoś mnie słucha, to wydaje mi się,
1: a
0: że
1: słucha ewidentnie.
0: Jest okay.
1: Ale dbasz też o to, żeby nie wyskakiwać z lodówki, co? No bo nawet jeśli chodzi o wywiady, te 2 lata temu pogadaliśmy. Ja nie wiem, czy od tamtej pory gdzieś tam się jeszcze pokazałeś, żeby powiedzieć parę zdań inaczej niż na bicie.
0: Nie, chyba nie. To też wiele czynników na to składa. Mhm. Ale w moim odczuciu, czy może być tak zaburzone, wydaje mi się, że głównie to, co mam do powiedzenia, to wiesz, mówię na płytach, ale jakby się nadarzyła okazja na jakąś ciekawą rozmowę dłuższą, to ja też jakby nie mam nic przeciwko.
1: Gibbs jest w Studio Rap 20. No, powinienem pewnie zacząć muzycznie bardzo, ale ja mam inne pytanie, żeby rozpocząć. Czy ty planujesz może jakąś karierę w kolarstwie górskim, w downhillu?
0: Nie, ale nie no, tak naprawdę to po prostu ja od jakiegoś czasu zacząłem jeździć na rowerze elektrycznym po prostu i jestem tak zajawiony tym, że masakra jakby, no nie?
1: Właśnie widziałem filmiki, na których pokonujesz tam różne przeszkody, ewentualnie idziesz wokół
0: tak, przeszkody. W każdym razie idę na jakimś trudniejszym szlaku, ale tak, mega się zajawiłem, więc mam nadzieję to kultywować po prostu, szczególnie, że ja do sportów nie mam jakichś mega zapędów, ale to na maksa super.
1: Bardzo fajnie, jako człowiek roweru jestem zachwycony, że tak mówisz, chociaż akurat w elektrycznym i downhillu nie miałem.
0: Właśnie, jakiego roweru w sensie?
1: Jak tutaj może widzisz mój plecak, okay, to ja raczej okay. w rowerach czasowych i szybkich okay. bardzo rowerach
0: właśnie
1: i tak
0: takie
1: dalej.
0: Ostatnie właśnie przemyślenia, czy właśnie rowerzyści jest prawdziwi, no. Nie drwią właśnie z tych
1: drwią.
0: Elektryków, bo tak właśnie myślałem, że tak właśnie jest. No to ja jestem w tej grupie właśnie.
1: Ale bardzo dobrze, potem sprowadzimy cię na dobrą drogę. A tak serio, no, zaczęliśmy od downhillu, ale u ciebie raczej cały czas taka droga w górę, a nie w dół, jeśli chodzi o muzykę. No, ostatnim razem, kiedy gadaliśmy, to było chwilę po tym, jak między innymi Drive stał się wielkim radiowym hitem. Ty już zliczyłeś od tamtej pory, ile twoich numerów wylądowało na rotacjach w wielu różnych radiach, ale też w Radiu SK. No, mam na myśli to, że to mniej więcej wtedy tak wystrzeliło również radiowo, poza rapem, nazwijmy to.
0: Tak. Nie mam tego zliczonego, ale jest taka śmieszna anegdotka, że pamiętam, jak teraz wychodził Nurt, to... Mm-hmm. Tak, zgłaszaliśmy kolejne numery właśnie do radia, to już nikt nawet nie chciał ich sprawdzać, po prostu się odbijaliśmy od tego, że mamy już za dużo numerów na rotacji i po prostu nie może być jeden artysta tyle razy w radiu, mm-hmm. więc to było takie dość dla mnie, w sensie no super, mega, mega komplement, chociaż ja bym wolał, żeby te nowsze numery leciały, no, w sensie tam dla szerszej publiki, mm-hmm. ale no słuchaj, klęska u rodzaju, no nie ma jakby co się
1: no, pewnie,
0: oczywiście
1: tak.
0: bardzo... smucić, bardzo świetnie, także nie mam mi tego zliczonego, ale mega się cieszę, że gdzieś tam to może lecieć po prostu dalej dla szerszej publiczności.
1: Sprawdziłem, że w ciągu ostatnich chyba 3 dni na naszej antenie było 5 lub 6 twoich kawałków, więc w takiej rotacji dziennej czy nocnej, więc to robi wrażenie, bo jest niewielu takich artystów, ale nie o tym teraz, tylko właśnie jak to się stało? No Drive poszło i wtedy pomyślałeś sobie, okej, teraz muszę obrać taki plan, master plan, czy po prostu to jest kwestia przypadku i tego, że no nagle...
0: Nie, to jest w ogóle to nie jest przemyślane. Myślę, okay. że jakbyśmy bardzo właśnie chcieli to przemyśleć, to by tak nie wyszło. Mm-hmm. Wydaje mi się, że gdzieś tam te pierwsze numery po prostu które trafiają do radia, tak właśnie typowo, że ktoś je wyhaczył i wrzucił na playlisty, pozwalają jakieś zbudować zaufanie i potem na pewno jest łatwiej po prostu z jakimś numerem trafić do takiego grona, czy do właśnie radia i tak dalej, ale to w ogóle nie było planowane. Mhm. Ja nie miałem w ogóle aspiracji, żeby lecieć w radiu, bo wydawało mi się, że po pierwsze to są trochę za wysokie progi dla mnie, a po drugie, że niekoniecznie moja muzyka właśnie nadaje się do radia. Tak naprawdę szczerze, w sensie ktoś może powiedzieć, że ona jest taka właśnie, że nie ma przekleństw i tak dalej, ale ja w mojej perspektywie i w mojej głowie w ogóle to tam nie pasowało, tak szczerze mówiąc.
1: Pogadaliśmy już tak chwilę o tych radiowych wszystkich historiach, ale jedno mnie zastanawia, bo jednak ty łączysz trochę, a nawet bardzo mocno jednak środowisko rapowe, z którego się mocno wywodzisz jako producent, później też jako raper wokalista. No ale jednak to, że takie kawałki się pojawiają na antenie radia, to też pewnie zmienia publiczność, dla której grasz i zakładam, czy ty zauważyłeś mocno zmianę, jeśli chodzi o swoich fanów, o to, że przybyło ci osób spoza rapu na przykład?
0: Wiesz co, właśnie można wnioskować, że tak, ale ja chyba jej aż tak nie widzę, ponieważ od kiedy gram koncerty, to pamiętam, że publika jest bardzo w różnym wieku i to nie są zawsze tylko osoby młode, tylko naprawdę przedział jest typu od 18 do 50 i to jest od zawsze jakby, no nie? Na pewno widzę po takich imprezach jak jakieś, nie wiem, Dni Miasta albo Juvenalia, że rzeczywiście jest więcej tego słuchacza ogólnego i rzeczywiście wtedy więcej osób kuma te numery, ale jak gramy takie typowo solowe koncerty albo swoją trasę i tak dalej, to w ogóle nie widzę żadnej zmiany. To jest też ciekawe, ale rzeczywiście tak jest, no nie?
1: No to jest bardzo ciekawe, tym bardziej, że no właśnie te dwa światy trudno byłoby tak połączyć normalnie, a u ciebie jakoś to wychodzi i nawet do tego stopnia, że nie zauważasz. To bardzo jest ciekawe. Ale słuchaj, przenieśmy się do odmętów przeszłości, marzec 2026. Wtedy ukazuje się Zrobiłem to dla siebie i Lil Conon, którego może kojarzysz, wrzucił post, na którym można było zadać tobie pytania i pojawiło się tam pytanie od Tomka, który zapytał o to, czy skoro ten album tak się nazywa, Zrobiłem to dla siebie, to znaczy, że nurt był czymś, tak okej, zrobimy to dla fanów, to jest dla fanów, ale Zrobiłem to dla siebie, to jest to, co czuję ja i mam to w sercu.
0: To może od początku, bo ogólnie zacząłem pracę nad tymi dwoma albumami w tamtym roku poprzednim i najpierw zaczął powstawać album Nurt. I historia jest tego taka, że ja po prostu działam sobie z moimi dwoma ulubionymi producentami, czyli Formanem i Jonathanem, z którymi działam już od tam 2-3 lat. I tak naprawdę pojechaliśmy na jakiś wyjazd, bo tak właśnie robiliśmy te numery i te płyty, że jeździliśmy na wyjazdy 5-6-dniowe, zamykaliśmy gdzieś tam w jakimś domku i po prostu kminiliśmy i tak dalej. No i rzeczywiście było tak, że pojechaliśmy na pierwszy wyjazd. I ja powiedziałem chłopakom szczerze, że nie mam pojęcia w ogóle, co powinniśmy teraz robić. Nie chciałem iść jakimiś utartymi schematami do tej pory, że robimy tak, albo robimy tak. Mówię, słuchajcie, róbcie na co macie ochotę, ja daję mega otwartą jakby drogę wam do tego. I ja po prostu będę starał się gdzieś w tym odnaleźć, no nie? I zobaczymy, gdzie nas zaprowadzi, w które miejsce po prostu. No i chłopaki zaczęli robić właśnie swoje pomysły. No i zaczęła się kreować właśnie płyta Nurt, więc na początku to było bardzo chaotyczne. Potem stwierdziłem, że w sumie chciałbym spróbować w ogóle, czy ja jestem w stanie robić taką muzykę w takim stylu, czy w ogóle ja temu podołam, bo to też trochę trudniejsze technicznie do śpiewania rzeczy i tak dalej, i tak dalej. No i ogólnie wszyscy wokół utwierdzali mnie, że warto spróbować. I tak właśnie ten album powstał, z czego jestem mega dumny, mega fajnie, że nam się udało takie coś zrobić. Mam nadzieję, że chłopaki też są zadowoleni. Wiem, że mój menedżer Dawid jest bardzo zadowolony. On jest największym fanem tej płyty. W każdym razie tak, to była gdzieś tam chęć sprawdzenia się i właśnie po prostu pójścia gdzieś, gdzie sam po prostu bez swojej inwencji bym nie poszedł, ale super, że tak się stało. I właśnie w trakcie robienia tej płyty, jak już ona tam miała, nie wiem, 10 numerów, to nagle po prostu pewnego dnia się obudziłem i mówię, kurczę, w sumie fajnie byłoby zrobić taką mega rapową płytę, że też nigdy nie miałem okazji takiej zrobić od początku do końca i też to było mega dla mnie trudne, żeby sprawdzić się w takiej odsłonie po prostu. żeby skupić się bardzo na tej warstwie lirycznej, żebym ja był sam z tych zwrotek zadowolony i żebym wiedział, że to gdzieś tam w tym jakby rapowym case'ie nie odbiega od jakichś tam powiedzmy standardów i rzeczywiście jakości. Mam nadzieję, że mi się udało. No i to się właśnie gdzieś skumulowało na tą fazę, że wydajemy te dwa albumy jeden po sobie, jeden po drugim. No i wyszło takie dziwne połączenie bardzo, w sensie wiesz, mam nadzieję, że udało mi się jakoś zaskoczyć fanów, bo jest to totalnie zupełnie co innego. No i ja jestem mega szczęśliwy, że tak się to udało i też jestem mega szczęśliwy, że te dwa albumy tak skrajne się po prostu przyjęły i że ludzie gdzieś tam rzeczywiście polubili mnie i w tej jednej odsłonie i w tej drugiej. Pewnie są podzieleni na jakieś obozy, że jednym się bardziej podoba ta płyta pierwsza, drugim bardziej ta druga. Ale no, była to bardzo, bardzo ciekawa podróż i wydaje mi się, że jakby suma tych właśnie doświadczeń z tego roku ostatniego i tej muzyki właśnie tak mega różnej też pozwoli mi jakieś tam inne ruchy w przyszłości wykonać po prostu i już być bardziej jeszcze elastycznym w tym, co chcę robić.
1: Dwa wielkie koncerty się szykują. Po pierwsze urodziny Dope House i to piąte, okrągłe. Po drugie tak też jest twoja solowa historia. No to dużo będzie. Powiedz mi tylko, czy szykujesz tam jakieś fajerwerki? Co to za historie będą?
0: Kurczę, nie mogę zdradzać wszystkiego, bo ja bardzo bym chciał po prostu ludzi zaskoczyć na miejscu. Wiesz, też cieszę się, że jakieś zaufanie zbudowaliśmy po ostatnich edycjach urodzin. Także mam nadzieję, że i tym razem ludzie nie będą zawiedzeni. Jedynie co mogę im powiedzieć, że jakby mój ten solowy po prostu występ na urodzinach będzie bliźniaczy do tego występu na Torwarze. Także zapraszam gorąco wszystkich serdecznie. Mam nadzieję, że każdy wyjdzie ukontentowany z tego wydarzenia. Ja na pewno zrobię co w mojej mocy i na pewno to się będzie dość różniło od moich poprzednich gdzieś tam wykonów. I też to jest mój pomysł z efektem tego, że są właśnie takie dwa wydarzenia na takich salach, bo gdzieś tam mogę sobie pozwolić na troszkę więcej. No i jestem ciekaw, co to będzie, w sensie inaczej, co to będzie, to ja już wiem, ale jestem ciekaw reakcji ludzi i mam nadzieję, że będą się dobrze bawić.
1: Ja jestem też bardzo zaciekawiony, tym bardziej, że mówisz o tych zaskoczeniach. Słuchaczka Julia napisała na eskowym Instagramie, czy kiedykolwiek wyobrażasz sobie wprowadzenie Meet & Greet na swoich koncertach, czy może to będzie to zaskoczenie?
0: Niestety to nie będzie to zaskoczenie i na razie tego nie planuję, w sensie ja bardzo cieszę się, że fani chcieliby spędzać czas jakby w ogóle
1: zdjęcie
0: z artystami, ze mną i tak dalej, ale gdzieś tam mam dalej swój plan na siebie, że chciałbym im oddawać jak najwięcej super muzyki i się głównie skupić na tym. Także tak to widzę na ten moment. Gdyby coś się zmieniło, dam znać, ale na razie muzyka musi wystarczyć, mam nadzieję, że wystarcza, więc tak to wygląda.
1: No, muzyki jest dużo, dwa solowe albumy w tym roku. Przy okazji też inny projekt. Pytanie, czy zakręciła się łezka, kiedy nagrywałeś swoje partie na Kumpli dwójkę?
0: Był na pewno to duży sentyment, gdzieś wrócił. Ja też lubię chłopaków bardzo i w ogóle fajnie, że o mnie pamiętali przy tym projekcie.
1: Był ktoś taki.
0: Że dostałem zaproszenie, wiesz. Nie, jak najbardziej fajnie. Zresztą teraz też jeszcze do tego projektu dołączył Shieda. Mega, mega, mega, mega ultra zdolny gość. Więc fajnie, fajnie, fajnie. Cieszę się bardzo. Mam nadzieję, że gdzieś tam wywiązałem się ze swojej strony, że wszyscy są zadowoleni jakby z tego, co tam zrobiłem. Jeszcze nie wszystkie numery gdzieś tam wyszły z moim udziałem i mam nadzieję, że te pozostałe też się spodobają, także jak najbardziej, mega, mega fajnie. Zresztą wiesz, fajnie takie coś zrobić po latach, totalnie bez jakiegoś mega planowania i tak dalej, tylko po prostu na luzaku, więc super, mega się cieszę.
2: SK Music News. To ja dodam tylko, że piąte urodziny Dope House odbędą się 3 października w Katowicach, a koncert Gipsa na warszawskim Torwarze 2 tygodnie później, 17 października. Skąd wzięły się popularne hity, które możecie znać z anteny Radia SK? Trochę wam o tym opowiem. Michał Hanczak, zapraszam.
3: SK Music News.
2: co dwie głowy, to nie jedna. A słuchacze najwyraźniej lubią duety i często zaskakujące muzyczne połączenia. W 2025 roku swoje siły i talenty połączyli Wiktor Dyduła i Kasia Sienkiewicz. Owocem ich współpracy był hit Nie mówię tak, nie mówię nie.
3: Nie mówię tak, bo to temat rzeka. Nie mówię nie, jak kocha, to poczeka.
2: To piosenka, która znalazła się na płycie Tak jak tutaj stoję, płycie Wiktora Dyduły. A jeśli chodzi o powstanie tego duetu, to tak naprawdę chodził już po głowie artystom od dawna. No i tak się zgadywali, nie mogli znaleźć terminu, nie mogli znaleźć pomysłu, aż w końcu przyszedł pewien festiwal w Sopocie. Tam i Kasia z Kwiatem, i Wiktor.

0: jak i Kasi oraz wielu innych słuchaczy. Efekt? Piosenka Nie mówię tak, nie mówię nie była w 2025 roku najczęściej graną polską piosenką w stacjach radiowych w naszym kraju. I tracę czas, on nie zwalnia tempa, nie liczę lata, ty mi ucieka. Czy więc Wiktor i Kasia pójdą za ciosem i jeszcze kiedyś coś razem nagrają? No z tego co wiem, nie mówią tak, nie mówią nie.
1: SK Music News.
0: Za chwilę opowiem wam historię kawałka o bezsenności, który osiągnął sukces, o jakim jego twórcom się nie śniło i który inspiruje kolejne pokolenie artystów. New Religion to hit Bebe Rexy oparty na kultowym dla wielu milenialsów kawałku Insomnia zespołu Faithless.

Kawałek powstał w połowie lat 90. w studiu nagraniowym, które mieściło się podobno w Ogrodowej Szopie, a pomysł na niego narodził się w nocy, z bezsenności i walki o sen. Są różne wersje historii tego tekstu. Jedna mówi o bezsenności klubowego DJ-a, który nie może zasnąć po nocce w pracy. Inna o bólu zęba, który nie dawał zasnąć liderowi grupy Faithless. Jedna rzecz jest jednak pewna. Insomnia stała się imprezowym hymnem końcówki minionego wieku. I can't get no sleep.

0: A skoro o wieku, młodsze pokolenie artystów chętnie czerpało z twórczości Faithless. Swój remix Insomnii zrobił m.in. Avicii. Po wspomniany hit sięgnęli także Mike Candice i Jack Holiday. A także duet Disclosure. I used to worry, thought I was going mad in a hurry, getting stressed, making excess mess in dark. Te wszystkie wersje to jednak covery i remiksy. Nieco inaczej z Insomnii skorzystała Bibi Rexa, która wczesną wiosną 2026 roku wydała kawałek New Religion z nowym tekstem, a jedynie oparty na samplach hitu Faithless. Artystka mówiła, że to list miłosny do muzyki, w której można się zatracić. Cytując Bibi Rexę, kiedy uderza bas, czujesz go w piersi i nagle czujesz, że znowu żyjesz. Pewne jest to, że dzięki niej Insomnia po 3 dekadach od premiery żyje na nowo.
1: SK Music News.
0: Muzyka łączy i pokolenia, i artystów z różnych bajek, i zupełnie obcych sobie ludzi. A czasem z takich połączeń wychodzą hity. I tak też skończyło się spotkanie Dawida Kwiatkowskiego z Kają.
2: Każdy jak król pragnie nowej ziemi, choć świat już ma u swoich stóp.
0: Dobrze. Teraz dwa słowa o kulisach powstania piosenki. Proszę.

0: Dawid przyznał, że pomysł na tę piosenkę narodził się po koncercie Kai Ibregowicza, na którym był w Gliwicach.
1: No i wróciłem do domu, to już była druga w nocy, jak dojechałem, i do pianina. I mówię, no fajne to jest, ale jak Kaja się nie zgodzi, to w ogóle nie ma sensu, żeby to wyszło. A my się nie znaliśmy. Przelotnie, ale no nie tak, że Kaśka, dawaj, zaśpiewamy.
2: Tyle lat zmarnowanych.
0: No właśnie. A lepiej późno niż wcale. I co, i wysłałeś do Kaji, no i jak tak, dotarłeś?
1: Że załatwiłem sobie numer. Dostałem numer. Okazało się, że zły, więc dostałem dobry. Zadzwoniłem. Zapytałem się, czy mogę mówić na ty. Dostałem pozwolenie. No i wysłałem numer. No i może teraz...
2: No i teraz moja kolej. Tak. Ja w ogóle Dawida podziwiam. Od jakiegoś czasu, właściwie od momentu, kiedy tam się natknęłam w telewizorze, tak, na jego wypowiedzi, które były kompletnie przepełnione serdecznością i naprawdę inteligencją, również tą emocjonalną, ja sobie bardzo to cenię. No więc wiedziałam, że mam do czynienia z fajnym człowiekiem, ale nawet jak fajny człowiek się pyta ciebie, czy słuchaj, a zaśpiewasz ze mną, bo taki numer zrobiłem, ja ci go wyślę, to jest taka... Taki

0: moment, kiedy się naprawdę modlisz o to, żeby to był fajny numer. No i miałam to szczęście.
1: Ale się okazało, że jest fajny.
2: To dom na chwilę, na drodze przystanek dla dusz.
1: I na szczęście to nie tylko zdanie Kai, ale też wielu osób, które pokochały piosenkę Proszę Tańcz, no i uczyniły z niej jeden z największych hitów 2025 roku. Piosenka przez słuchaczy polskich stacji radiowych wybrana została przebojem roku i najlepszym nagraniem pop. Dawid Kwiatkowski i Kaja wiosną 2026 roku dostali za nią dwie statuetki On Air Music Awards. A Dawid od tego właśnie hitu wziął nazwę dla swojej trasy koncertowej.
2: Zobaczysz mnie.
3: SK Music News.
1: Czy utwór wielokrotnie grany na weselach, dancingach i przykurzonych festiwalach nagle może trafić na klubowe parkiety? Tak, i to jest dowód.
4: Zatańczysz ze mną jeszcze raz, ostatni raz, nim skończy się ten bal.
1: To slaphausowa wersja wielkiego hitu legendarnego artysty, czyli Krzysztofa Krawczyka. W latach 80. wokalista nagrał go i umieścił na płycie pod tytułem Wstaje nowy dzień.

0: pełny tytuł piosenki to Ostatni raz zatańczysz ze mną, ale wbrew tytułowi tańczono do niego wielokrotnie, a Krzysztof Krawczyk inspirował nim wielu późniejszych, a nawet dużo późniejszych artystów. Powstała na przykład wersja mocno alternatywna. Ale i mashup hitu Krawczyka z kawałkiem Snoop Dogga. ...2022 rok przyniósł zupełnie nową odsłonę tej piosenki. Swoją slaphausową wersję zaproponował Mikołaj Trybulec, czyli Trips. Na do udziału w tym coverze zaprosił Kubańczyka. Internet zatańczył. Przez pierwsze dni od premiery klipu był on numerem jeden w sieci i nabił twórcom kilka milionów wyświetleń. No i pewnie nie raz jeszcze do tego hitu zatańczymy.
1: SK Music News.
0: Jak Romeo w Julii. Tak świat w latach 90. zakochał się w hicie Loveful szwedzkiej formacji The Cardigans. Ten hit wykorzystany został wtedy w filmie Romeo i Julia z Leonardo DiCaprio w głównej roli męskiej. No a twórcy hitu dzięki temu zarobili pewnie na niejedno Alfa Romeo. A że miłość jest wieczna, to i ta do utworu przetrwała. Kawałek doczekał się nowych wersji, między innymi swingowej od Postmodern Jukebox. Pojawiła się także mocno klubowa wersja od niemieckiego duetu Two Colors, który w 2020 roku po kilku latach działalności zdobył popularność właśnie dzięki temu coverowi. Tak więc wyobraźcie sobie teraz, że Julia już nie stoi na balkonie, a w klubowej loży, a Romeo oferuje jej taniec i miłość aż po klub.
1: SK Music News.
0: Opowiem wam bajkę, choć w zasadzie to nie bajka, a cała prawda o całkiem nowej bajce.
2: Witajcie w naszej bajce!
0: To utwór, który powstał na potrzeby filmu Akademia Pana Kleksa i z miejsca stał się hitem. To po pierwsze zasługa gwiazd, które wstąpiły do tej akademii. Tom Rozu, Artur Rojek, Brodka, Ralf Kamiński, Igo, BDOS 2115, Kaśka Sochacka i Sokół. Po drugie, to też pewnie kwestia sentymentu do oryginału, bo właśnie, dawno, dawno temu, tak 4 dekady wcześniej, powstał film, który wychował kilka pokoleń. To Akademia Pana Kleksa z Piotrem Frączewskim w tytułowej roli. I to właśnie tam pojawił się utwór Witajcie w naszej bajce.
3: Witajcie w naszej bajce, słońca gra na półwiarce, Pinokio nam zaśpiewa, zatańczą koło drzewa.
0: Całkiem nowa bajka nawiązuje właśnie do tego oryginału. I choć współcześnie słoń już nie gra na fujarce, to i tak wszystko gra w tym hicie doskonale. Zresztą na ścieżce dźwiękowej do nowej Akademii Pana Kleksa mamy więcej nawiązań do piosenek sprzed 40 lat. To choćby Jestem twoją bajką w wykonaniu Sanach.
4: Jestem twoją bajką, jestem twoją bajką, jestem bajką twego.
0: Ten utwór to cover piosenki, którą w legendarnej Akademii Pana Kleksa zaśpiewała Zdzisława Sośnicka. Znana jest także pod tytułem Pożegnanie z bajką.

Wróćmy jednak do całkiem nowej bajki, która dla jej wykonawców z pewnością kończy się happy endem, czyli milionami wyświetleń i odsłuchań oraz wysokimi miejscami na listach hitów.

0: SK Music News.
1: Ten wokalista ma na koncie sporo znanych i lubianych hitów, m.in. Czułe miejsce, Luźno czy Sierpień. Ale poznamy teraz historię tego największego hitu w dorobku Baranowskiego. Mowa o Lubię być z nią.
2: Możesz mówić do mnie wierszem, możesz stać koło mnie, możesz spać koło mnie, gdy piszę ci piosenkę.
1: To hit, który dla wielu jest ścieżką dźwiękową lockdownu, no bo powstał w 2020 roku, a więc w pandemii. No i bardzo często słyszeliśmy go siedząc na home office. Piosenka docelowo znalazła się na drugim albumie Baranowskiego, który z kolei ukazał się w 2021 roku. Ale wcale ta piosenka nie musiała być hitem, bo początkowo, jak zdradził mi Baranowski, brzmiała zupełnie inaczej.
3: Była to ballada gitarowa.
4: Którą zresztą możemy też w tej wersji na płycie usłyszeć, takiej akustycznej, koncertowej.
3: Tak, aczkolwiek to jest jedna trzecia tego, co to było, bo w ogóle Lubię być z nią na początku to był utwór zupełnie inny. Była taka ballada śpiewana do ucha i w ogóle Lubię być z nią padało tam tylko raz, a tutaj Lubię być z nią pada chyba ze 40 razy, więc w ogóle duża ewolucja.
1: Ewolucja, która w dodatku przekuła się w diament, bo Baranowski dostał za ten singiel diamentową płytę, a to oznacza, że fani pokochali tę piosenkę. Prostą piosenkę o miłości, która dla wielu stała się nie tylko ścieżką dźwiękową wspomnianego lockdownu, ale też ich związków.
2: I znów nam mija noc za nocą, dzień za dniem i znów kolejny rok.
1: Do hitu powstał też teledysk, który w 2020 roku był jednym z najczęściej odtwarzanych klipów w stacjach muzycznych. No i podejrzewam, że wśród was są tacy, którzy mają swoje osobiste wspomnienia związane z Lubię być z nią. Jeżeli takie macie, jeżeli z kimś ten hit wam się kojarzy, jeżeli chcecie go komuś zadedykować, to koniecznie dajcie mi o tym znać. Chociażby przez Instagram czy mailem. No bo ja też lubię być z wami w kontakcie.
2: Lubię!

0: muzyką się żyje.
1: Michał Szpak wydał nowy numer. Artysta ma dla nas singiel Kochanie, w którym zdradza, że odnalazł miłość. Jak zdradził w naszym studiu, ten kawałek powstał w Zakopanem.
2: Wyjechaliśmy z zespołem całym, moim wspaniałym bandem, który pozdrawiam teraz tutaj z tego miejsca. I zrobiliśmy sobie 3- albo 4-dniową burzę mózgów. Był to oczywiście gruby melanż, na którym powstawały utwory, bo to był taki kamp, który sobie sami zrobiliśmy, muzyczny, i wypluwaliśmy wiele, wiele pomysłów. I ten singiel jest jednym z nich, a poprzedni, czyli Maj, również wywodził się z tamtego kampu.
1: Nowy singiel Michała Szpaka jest też zapowiedzią filmu Syrenka Picassa, którego premiera już niedługo. Możemy się poczuć jak na wakacyjnej imprezie na Ibizie bez wyjeżdżania z Polski, jak się okazuje. I to już tej jesieni, 10 października, odbędzie się kolejna odsłona Resistance Poland, czyli klubowej imprezy, która zagości w Ergo Arenie w Trójmieście. Na scenie pojawią się twórcy muzyki elektronicznej z całego świata. Resistance to cykl imprez dla miłośników klubowych brzmień, który objeżdża cały świat. Od Ibizy przez Amerykę Łacińską po Azję. W tym roku po raz drugi zatrzyma się w Polsce. A Irlandia nie wróci na Eurowizję. Tamtejszy nadawca drugi rok z rzędu zamierza bojkotować konkurs ze względu na udział Izraela i dramatyczną sytuację w Strefie Gazy. Irlandia nie tylko nie wyśle swojego reprezentanta, ale też nie będzie transmitować koncertów. Przyszłoroczna Eurowizja odbędzie się w maju w Bułgarii. Shawn Mendes przygotował niespodziankę dla fanów. Artysta świętuje 10-lecie swojej płyty Illuminate. To z tego albumu pochodzą m.in. takie hity jak Treat You Better czy There's Nothing Holding Me Back, które do tej pory gramy w Radiu SK. A Shawn Mendes zapowiedział, że 25 września ukaże się specjalna reedycja płyty, na której znajdzie się m.in. niepublikowane demo piosenek sprzed 10 lat. To już 9:02, jest niedziela. A wiadomo, że niedziela będzie dla nas i wiadomo, że niedziela to jest taki z zasady i z nazwy i z każdego punktu widzenia trochę inny dzień. Ale hity na czasie w SC będą niezmiennie. Zaczynam Charlie Puth, Attention, a ja nazywam się Rafał Adamczak. Dzień dobry.

2011 roku ojciec chrzestny dancehallu, czyli Sean Paul, dał nam ten numer w oryginale. To był 2011 rok, przypomnę. Tymczasem mamy 2026 i Riviera tutaj pięknie nam udowadnia, że można z tego numeru, który pierwotnie stworzony był do twerkowania, zrobić numer taki bardziej pod nóżkę, już niekoniecznie z twerkiem związany, prawda? Ale ten twerk, który nagle nam się pojawił w głowach, może być też świetną rozgrzewką, taką niedzielną, poranną, gdybyście chcieli nieco wcześniej, już teraz 16 po 9 wyskoczyć z łóżka, albo rzeczywistość was do tego już wcześniej zmusiła albo zmusza w tym momencie, no to można potrząsać tym jajowym. Może się obudzicie. Nie, nie głową, nie! Potrząsanie głową na niedzielny poranek to jest niedobry pomysł. Tym bardziej, jeżeli coś tam się może wydarzyło w nocy z soboty na niedzielę albo w sobotę wieczorem, to wiadomo, to się akurat może źle skończyć. Ale jeżeli ta niedziela to jest dla was taki typowo fajny dzień, że wiecie, nikt nic nie musi, każdy wszystko może, to nawet jak teraz wstaliście, to odczekajcie chwilę, kołdra znowu zrobi się taka przyjemnie chłodna i można do tego łóżka z powrotem. No, już teraz widzę miny tych, którzy poszli w niedzielę do pracy. Spoko, ja też poszedłem. I dla nas wszystkich, tych, którzy pod chłodną kołderką, ciepłą kołderką albo w robocie, mam hity na czasie. Lady Gaga, How Bad Do You Want Me? Już teraz, później będzie Dawid Kwiatkowski w duecie z Margaret w Radiu SK.

0: Iwona do mnie napisała pod 664-402-302, że trochę zepsułem zabawę, bo niby proponuję twerkowanie, ale w takim tempie to się twerkować nie da. No Iwona, przepraszam, postaram się wkrótce naprawić. Majestic i Bonnie M za nami.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Oczywiście, że tak. Świeżynki gramy, tak jak świeże bułeczki na ściemanie smakują zupełnie inaczej niż te konsumowane w ciągu dnia. Tak te nowości, które wam podrzucamy w Radiu Esca, też są fajne. I teraz numer, który świetnie komponuje się i z porą dnia, jaką mamy, i z dniem tygodnia, czyli właśnie z niedzielą. Daddy 1, 2, 3, 4, 5.

0: 27 minut i będzie 10. Jest niedziela, to będę podkreślał. To jest Teska, to są hity na czasie. Magic System i Magic in the Air już za nami. Słuchajcie, tak sobie siedzę i myślę, jak wam tę niedzielę, no nie zorganizować, ale pomóc zorganizować, jeżeli jakichś pomysłów nie macie. A warto zacząć od samego początku, już od śniadania. Dlatego, że bardzo ładnie nam się te święta, które na dzisiaj przypadają, jakoś tak przeplatają, a właściwie splatają w całość. Otóż mamy dzisiaj ogólnopolski dzień przedszkolaka. Z racji tego święta, wiadomo, chyba dzisiaj przedszkola zamknięte. Mamy też, uwaga, dotrzymajcie się, panowie, chłopaki, uwaga, dzień doceniania żony. Ale idziemy dalej, mamy też dzisiaj dzień parówki i parówkożercy. Więc jeżeli wasz przedszkolak, ewentualnie wasza żona, należą do grona parówkożerców, to możecie zorganizować odpowiednie śniadanie i już wszystkie święta w jednym załatwione. Z drugiej strony, tak absolutnie serio, jestem ciekaw, do którego z tych świąt wam najbliżej. Dajcie znać, czekam na głosówki, czekam też na SMS-y pod 664-402-302.
1: Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 2199 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2053 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
3: Kruszywa deko.

0: roztoczaki, grysy, żwiry, granity. Białe, czarne, czerwone, wielokolorowe. Sprawdź ofertę i zamów z dostawą do domu. Luz lub workowane. Piękno zaczyna się od detali. Wybierz kruszywo z klasą.
1: Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z Wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
2: Myślenie przestrzenne to umiejętność. Oswajanie przestrzeni to sztuka. Korzystanie z tej przestrzeni to prawdziwa wolność. Apus Argus. Rolety, żaluzje, plisy, wertikale. Markizy, moskitiery. Rolety zewnętrzne, napędy, sterowanie. Również inteligentny dom. Apus Argus. Przedstawiciel Somfy. Ponad 30 lat na rynku. Piła Chodzieska 29A. Apus Argus. Daj przestrzeni osobowość, a powstanie coś niezwykłego.
3: Cześć, nazywam się Paulina i jestem absolwentką kierunku kosmetologia. Obecnie pracuję jako kosmetolog i śmiało mogę powiedzieć, że zostałam odpowiednio przygotowana do zawodu. Wiedza zdobyta podczas studiów pozwala mi na świadomą pracę z klientem.
4: Poczuj z nami smak prawdziwego życia akademickiego. www.anspila.pl.
5: Zamieszkuje Afrykę i Europę. W Polsce rzadko spotykany. Widziany w Pile. Przesiaduje głównie w ogrodach. Home and Garden.
6: Home and Garden. Zapraszamy na największą w regionie ekspozycję saun, wanien z hydromasażem, basenów z przeciwprądem, foteli masujących. Home and Garden. Piła ceramiczna 15.
5: Najlepiej pod skrzydłami Dudka.
7: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster Hybrid 155. Dzięki której w mieście jeździsz do 80% czasu w trybie elektrycznym i oszczędzasz nawet do 40% paliwa. Dacia Bigster dostępna od ręki z letnim bonusem. Zyskaj do 23 tysięcy złotych w finansowaniu Daci. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
8: Do salonu samochodowego Pabich zaprasza Krzysztof Pabich. Piła, Aleja Niepodległości 49.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają o dreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
11: I po reklamie.

jest we mnie jakaś taka ogromna zazdrość względem tej artystki Sanach. Ale to jest dobra zazdrość, żeby nie było. Taka, wiecie, z przymrużeniem oka. Ogromnie zazdroszczę jej tego, że udało się jej być na Formule 1 w Madrycie. No matko jedynakie, to jest moje marzenie. Ja sobie obiecałem, że najbliższe okrągłe urodziny może uda się tam trochę do świnki skarbonki odłożyć. Może ktoś jeszcze tam, wiecie, z bliskich dopomoże, dlatego o tym mówię głośno. Ale jeżeli tylko możecie, realizujcie swoje marzenia. No jak sami widzieliście, fani Formuły 1 pewnie widzieli, Sanach już tam była. W przyszłym tygodniu my też możemy być, przynajmniej wirtualnie, i możemy sobie obejrzeć, bo jeżeli jesteście fanami tego sportu, to wyścig w Azerbejdżanie, w Baku, dokładnie przed nami, to już w przyszłym tygodniu. Ale wracając na ziemię i wracając do święta, które mamy, dzień parówki, dzień parówkożercy, i Szymon wrzucił zdjęcie, że rzeczywiście u niego świętowanie pełną gębą w dosłownym tego słowa znaczeniu. Jest taki krab, wiecie, jak to mamusie kiedyś niatków kusiły. No chodź, chodź, zjedz. Wybiły takiego kraba z parówy. No to u Szymona właśnie taki krab na śniadanie wjechał. I Szymon zgarniał do mnie całą paczkę prezentów, gadżetów Radia SK. A co? Niech ma. Słuchajcie, 6 minut, tylko tyle pozostało do godziny 10. Jak wy gdzieś na 10 w niedzielę, no to ja bym zagęszczał ruchy, żebyście się nie spóźnili.

0: Ci. Reklama.
1: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
2: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
3: ludzkie szczątki
2: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
3: Tajemnica, której nie da się zatopić.
2: Już w księgarniach.
4: Wyobraź sobie miejsce, gdzie nowoczesna architektura spotyka się z naturą, a wszystko, co potrzebujesz, jest na wyciągnięcie ręki. Nowa Zielona to nowa inwestycja na mapie Piły. Wybierz apartament, który może stać się twoim nowym miejscem do życia. Sprawdź ofertę na www.kubra.pl.
5: Można byłoby pomyśleć, że Gwiazda Internetu pomoże nam wybrać nowy samochód, ale lepiej zaufać ponad 3 milionom właścicieli. Dacia Sandero. Najlepiej sprzedający się samochód w Europie. Dacia Sandero Stepway z silnikiem Eco G120 z fabryczną instalacją LPG. Dostępna już od 66 700 zł w finansowaniu Daci. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
6: Do salonu samochodowego Pabich zaprasza Krzysztof Pabich. Piła, Aleja Niepodległości 49.
7: Ośrodek Szkolenia Kierowców Ustodolnych informuje. Wkrótce ruszają dofinansowania z funduszy europejskich dla uzyskania prawa jazdy kategorii C, CE, D. Uwaga! Kategorię D można już uzyskać w wieku 18 lat. Skorzystaj i ruszaj w drogę do Ośrodka Szkolenia Kierowców Ustodolnych. Piła Przemysłowa 7 oraz Szczecinek Cieślaka 4. Kontakt @stodolnych.pl. Ustodolnych. Jesteśmy zawsze po stronie kierowcy.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Oto Jack. Pick-upy Jack. Agenci do zadań specjalnych. Przewóz towarów, holowanie, obsługa rolnictwa, leśnictwa, wyprawy off-road, trudny teren to ich żywioł. Teraz pick-upy Jack T8 lub T9 już od 99 900 zł netto z gwarancją do 5 lat lub 150 000 km. Grupa Mago. Piła Krzywa 11. Grupa Mago.pl. Jeden adres, najwięcej możliwości.
10: I po reklamie.
11: Piła na czasie.
12: Jan Grzelaczyk, witam i zapraszam. Kolejna wystawa w regionie. Już dzisiaj będziecie mogli zobaczyć wystawę pod tytułem Rytm Natury autorstwa Bartosza Ćmiela. To połączenie fascynacji przyrodą ze strukturami stworzonymi przez człowieka. Wernisaż odbędzie się o godzinie 12 w Wałeckim Centrum Kultury. Zapowiada się bardzo ciekawie.
13: Żyje. Znamy piosenkę na Eurowizję Junior. W tym roku Polskę będzie reprezentował 14-letni Wiktor Sas, który na konkursie wykona kawałek Gravity. To dla mnie przede wszystkim piosenka o tym, żeby się nie poddawać. Grawitacja może ściągać nas w dół, ale nie możemy pozwolić, żeby odebrała nam to, co w nas najlepsze, podkreśla Wiktor Sas. Za stworzenie tego numeru odpowiada m.in. Trips i Lambery, czyli artyści, których doskonale znacie z Eski, na przykład z hitu Dzięki, że jesteś. Wiktor Sas wygrał tegoroczną odsłonę programu The Voice Kids, co dało mu bilet na Eurowizję Junior. Polska ma na koncie 2 zwycięstwa w tym konkursie. W 2018 roku wygrała Roxy Węgiel, a rok później Vicky Gabor. Na ten duet warto było czekać. Dawid Kwiatkowski i Margaret na szczycie gorącej 20 Radia SK. Później ci opowiem, to wasz ulubiony hit ostatniego tygodnia. Droga do nagrania tego numeru była bardzo długa. Artyści latami próbowali zgrać terminy, no ale w końcu im się udało.
14: Porówno chcieliśmy i porówno poszukaliśmy do tego duetu opcji, bo...
15: Powstało już kilka utworów.
14: Tak, bo to nie jest pierwszy utwór, który my próbowaliśmy zduetować, ale to jest ten utwór, który nas obydwoje poruszył. Bardzo często było tak, że to albo timing też nie był dobry, bo ja coś wydawałam, później Dawid coś wydawał, ale okazało się, że...
15: Ten numer jest tak mocny, że zrobiliśmy wszystko, tak, żeby się zgrać kalendarzowo.
13: No i tak się zgrali, że stworzyli jeden z największych hitów tego lata, a co jeszcze ciekawego w gorącej dwudziestce? Na miejsce drugie wskoczył nowy hit ekipy Swedish House Mafia, czyli Happiness is So Sad. Podium zamyka młoda rapowa gwiazda MJ Deli z hitem Medali Supreme. Cała lista czeka na sk.pl i tam głosujecie na wasze ulubione hity i słuchajcie też gorącej dwudziestki w każdy piątek wcześniej, bo teraz gorąca już od godziny 17. Po ponad dwóch dekadach Madonna wróci na scenę MTV Video Music Awards. Królowa popu otworzy tegoroczną galę, która odbędzie się 27 września, dokładnie za tydzień w Los Angeles. Madonna ma 11 nominacji do wspomnianych nagród, m.in. za wydany w lipcu album Confessions 2. Ostatni raz wokalistka występowała na tej gali 23 lata temu. A jeżeli chodzi o początek tej godziny, kolejnej przyjemnej niedzielnej z hitami na czasie, łatwo Ganki Majko, na pewno pod Komodo i Taylor Swift w kolejce, czyli krótko mówiąc, będzie dobrze. Rafał Adamczak, dzień dobry.

Tak się trochę jesiennie zrobiło w Radiu SK, ale z energią. Je, niespokojnie, spokojnie. Ostatni dzień lata muzycznie przed nami już za chwilę. A tak naprawdę ostatnim dniem lata sprawdziłem będzie... Czekajcie, czekajcie, żebym nie pomylił. Najbliższy wtorek, 22 września, bo 23 o 2:05 w nocy już powitamy jesień. Tak to dokładnie wygląda. No dobra, to czekając na ostatni dzień lata, ten muzyczny od Gipsa, od Ego i od For Money, jeszcze tylko powiem, że stała się rzecz taka... że ktoś w naszym kraju ma dzisiaj zupełnie inny niedzielny poranek i w ogóle od teraz chyba będzie miał zupełnie inne życie, zupełnie inne chwile, zupełnie inne plany. W końcu zacznie spełniać marzenia, a może, no nie wiem, wyjdzie na prostą z rachunkami, bo moi drodzy, została wielka kumulacja rozbita w Totka i wczoraj padła najwyższa wygrana w historii Lotto. Jedna osoba wytypowała poprawnie szóstkę, zgarnia, uwaga, 45 milionów złotych. Ja wiem, że teraz szukacie kuponu, którego pewnie i tak nie wysłaliście.

0: Wracając do tej gigantycznej wygranej w Totka. Znowu się nie udało, tak? Ja wiem, a człowiek by chciał tylko swoje przyziemne marzenia spełnić, to każdy to zna. Muzycznie mam nadzieję, że nie jedno marzenie teraz spełniliśmy, bo mam nadzieję, że lubicie ten numer tak jak ja go lubię. Reverse Psychology, Temper City w Radiu SK u nas. Hity na czasie, słuchajcie, a propos tych przyziemnych spraw, spełniania marzeń, być może zrobienia czegoś pierwszy raz, to mamy taką zabawę, właściwie mają ją Sońta i Koroście u nas każdego dnia po południu. SK po raz pierwszy i właśnie tam dają kasę na takie właśnie pierwsze razy, więc to też może sprzyjać. No może nie jest to kasa na miarę tej gigantycznej wygranej w Totka, ale na pewno marzeniu sprzyjać będzie i jego realizacji. Na przykład byliśmy już na sesji foto z naszą słuchaczką, dowody macie w naszych social mediach, zerknijcie sobie. Jeżeli macie jeszcze jakieś inne swoje skryte marzenia o jakimś pierwszym razie, to śmiało, śmiało na sk.pl się możecie zgłaszać, ewentualnie w naszej eskowej apce, a Sońta i Korościel jutro znowu te wasze marzenia wrzucą sobie i te wasze pierwsze razy i te plany na nie przede wszystkim na warsztat i czyjś komuś pomogą. Może czyjś pierwszy raz zrealizują. Radio
1: SK. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład telewizor Samsung 65 cali. Teraz za 4199 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4799. Cena promocyjna obowiązuje do 23 września.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Szukasz SUV-a bez kompromisów? Poznaj nowego MG HS Hybrid Plus. Niecałe 8 sekund do setki, duży bagażnik, inteligentna technologia i spalanie zaledwie 5,5 litra na 100 km. Komfort? Maksymalny. Oszczędności? Zostają w portfelu. Teraz MG HS Hybrid Plus w promocyjnej cenie od 122 900 zł. Zgarnij rabat do 15 000 zł lub wybierz leasing 101%. Promocja do końca września. MG Piła, Kossaka 76.
4: A ty, blacha, posłuchaj. Zadzwonisz do Radosława, umówisz się na spotkanie, rozliczysz się i zapominamy o sprawie. Serwis blacharsko-lakierniczy Autodesign. Obsługuje także szkody komunikacyjne. Autodesign Chwiesiłkowicz, Piła Warsztatowa 8. I po sprawie.
5: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
6: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
7: Jest tylko jeden taki adres, który kierowców przyciąga jak magnes. Siemirackiego 27 w Pile. Tylko tu masz aut i marek tyle. Opel, Citroen, Peugeot, Fiat, Jeep. Osobowe i dostawcze. Pełna gama samochodów do jazd testowych. Najwięcej marek pod jednym adresem tylko w grupie Mago. Piła, Siemirackiego 27. Jeden adres, najwięcej możliwości. Grupa mago.pl.
8: Ośrodek Szkolenia Kierowców Ustodolnych informuje. Wkrótce ruszają dofinansowania z funduszy europejskich dla uzyskania prawa jazdy kategorii C, CE, D. Uwaga! Kategorię D można już uzyskać w wieku 18 lat. Skorzystaj i ruszaj w drogę do Ośrodka Szkolenia Kierowców Ustodolnych. Piła Przemysłowa 7 oraz Szczecinek Cieślaka 4. Kontakt @stodolnych.pl. Ustodolnych. Jesteśmy zawsze po stronie kierowcy.
9: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Oto Jack. Pick-upy Jack. Agenci do zadań specjalnych. Przewóz towarów, holowanie, obsługa rolnictwa, leśnictwa, wyprawy off-road, trudny teren to ich żywioł. Teraz pick-upy Jack T8 lub T9 już od 99 900 zł netto z gwarancją do 5 lat lub 150 000 km. Grupa Mago. Piła Krzywa 11. Grupa Mago.pl.
12: Jeden adres, najwięcej możliwości.
13: I po reklamie.

Proszę uważać na tańce w łazience, szczególnie takie z obrotami, bo wiadomo, jak się obroty w łazience skończyć mogą. Żeby nie było. Age i Mata, R&B, Ring My Bell, już za nami. 6 minut i będzie godzina 11. Bartek napisał do mnie pod 664-402-302 z taką delikatną pretensją, tak wyczuwam, z takim delikatnym żalem. Po co wspominałem o tym, że dzisiaj dzień przedszkolaka, dzień doceniania żony, dzień parówek i dzień parówkoszercy. Jak teraz to wszystko pogodzić, kiedy nagle w domu zrodził się bunt na pokładzie? Wszyscy chcą parówki na śniadania, a tych w lodówce brakuje. Słuchajcie, jeżeli macie podobny dylemat, rzeczywiście jak Bartek, że nagle jest ochota na parówki z okazji tego święta, a i przedszkolak chce świętować i żona chce być doceniona, nie wiem, może śniadanie na stacji benzynowej, jakieś wspólne rodzinne hot dogi? Nie wiem, tak tylko rzucam.

0: to promocja.
1: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
2: Ty, Nosa, co ty robisz?
3: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.
4: Bye.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Włączamy niskie ceny.
7: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
8: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
9: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm, dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
7: Palion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na czwartej edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla Was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
0: Poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
11: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster Hybrid 155, dzięki której w mieście jeździsz do 80% czasu w trybie elektrycznym i oszczędzasz nawet do 40% paliwa. Dacia Bigster dostępna od ręki z letnim bonusem. Zyskaj do 23 tysięcy złotych w finansowaniu Daci. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
12: Do salonu samochodowego Pabich zaprasza Krzysztof Pabich. Piła, Aleja Niepodległości 49.
13: I po reklamie.
14: Muzyką się żyje.
15: SK odkrywa młode muzyczne talenty. W czwartek po 23 na naszej antenie zadebiutował Swan. To początkujący artysta, który zrobił challenge na swoim TikToku. Postanowił sprawdzić, czy uda mu się dotrzeć ze swoim utworem do radia, bez wytwórni czy profesjonalnego studia. A SK udowodniła, że się da. Zagraliśmy jego numer po ostatniej nocy. Swan do ostatniej chwili był przekonany, że to jednak niemożliwe.
16: Nie dowierzam, ale się to dzieje.
17: Co czujesz?
16: Czuję na pewno adrenalinę. Nie wiem, czy stres, ale na pewno adrenalinę.
17: Ale miałeś przeczucie, że to się uda i to tak całkiem
16: ja
17: szybko.
16: Ja już myślałem no. O tym, żeby nagrywać, że się nie uda, że się nie da.
17: Okej, okay, do przodu myślałem. Chciałeś nagrywać, że się nie uda, że to jest niemożliwe.
16: Tak, już miałem w planach, żeby za kilka dni nagrywać, że jednak się nie udało.
15: A jednak się udało. Swan zadebiutował na antenie Eski. To kolejny dowód, że wszystkie hity zaczynają się w Esce. W każdy czwartek po 23 mamy dla Was specjalny program, w którym gramy nowe numery od razu w momencie premiery. Artyści często wypuszczają nowe hity właśnie w nocy z czwartku na piątek, a my te hity gramy jako pierwsi. Miley Cyrus zaczyna nowy rozdział swojej kariery. Ukazał się jej 10. album Bass Persuades. Tytułowy kawałek z tego krążka możecie regularnie usłyszeć u nas w Radiu SK. Ten album powstał w mgnieniu oka, ale tak właśnie wygląda moje życie od 20 lat. Tak o krążku mówi artystka. Wraz z premierą Miley zapowiedziała także powrót do występów na żywo. W październiku zagra dwa koncerty w Los Angeles. Bilety wyprzedały się w kilka minut, a Radio SK ma dla Was nowy album Miley Cyrus. Zaglądajcie na naszego Instagrama i tam piszcie w komentarzach, dlaczego taka płyta powinna trafić do Was. Żegnamy lato w imprezkowym stylu. Nasza letnia trasa koncertowa SK Music Tour robi kolejny przystanek. W ten weekend bawimy się w żaganiu, a dzisiaj trzeci dzień imprezy. Na scenie pojawi się m.in. Edyta Górniak. Wstęp jest darmowy. Jeżeli chodzi o to, co pojawi się w tej godzinie w ramach hitów na czasie niedzielnych w Radiu SK, to będzie Temple City na otwarcie, później Tiesto z Jonas Blue i Rita Ora, a także Somp. No i będę ja. Na szczęście nie wokalnie. Rafał Adamczak, dzień dobry.

taką prima balleriną we wczorajszym meczu polskich siatkarzy z Łotwą. Był fornal? Możemy tak powiedzieć? Się nie obrazi chyba, co? Nie, no generalnie wszyscy się świetnie spisali. Ja tylko chciałem zaznaczyć, że właśnie polscy siatkarze nie zwalniają tempa na Mistrzostwach Europy. I właśnie wczoraj w 1/8 finału pokonaliśmy Łotwę 3-0. Teraz ćwierćfinał. Tutaj będziemy się mierzyć z Niemcami, a ten ćwierćfinał we wtorek w Sofii. No to już wiadomo, że my kibice we wtorek będziemy kibicować. Już tam wtorek zorganizowałem, przypominając o tym, tylko bardzo proszę nie przeoczyć. Margaret Prima, balerina muzycznie za nami, to jest SK, to są hity na czasie. Teraz będzie Andrea Bocelli, David Guetta, AJ, Megan Thee Stallion, DNA, More Than A Game, a później Teddy Swims. W kolei jest jeszcze Clean Bandit z Demi Lovato, a także Livka z nowością. Livka, na której drugi album czekamy, 17 po 11.

0: Ten numer w tym roku staje się numerem pełnoletnim, ma swoją 18, bo premiera była w 2008. Infinity Guru Josh Project w Radiu SK, czyli takie hity też gramy, hity, które zawsze będą na czasie. Uwaga, bo IMGW informuje, że pogoda będzie się zmieniać, a nawet wydało ostrzeżenia dla 6 województw. To jest województwo zachodniopomorskie, pomorskie, część warmińsko-mazurskiego, do tego jeszcze północna część województwa lubuskiego, wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego. Co tam się u was dziać będzie, co się może dziać, moi drodzy? To są ostrzeżenia przed burzami, ale też porywami wiatru, nawet do 80 km na godzinę, może intensywnie popadać, a miejscami to może być nawet drobny grad. Ten grad, jak ktoś kocha swoje auto i słyszy słowo grad, to od razu przeszywa go takie ojej, ojej, trzeba by gdzieś schować, prawda? No to może właśnie dzisiaj auto trzeba schować i może właśnie, jeżeli jesteście z tych województw, to jest taka pierwsza, no już prawie jesienna niedziela, którą trzeba by spędzić pod kocykiem.
1: Reklama.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy?
3: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
4: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
6: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcie większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
7: Owoda dla tych, którzy jeżdżą po mieście z klasą. Jayku dla tych, którzy z miasta wyjeżdżają. Sprawdź markę świętującą rekordy sprzedaży w Polsce. Sprawdź Omoda Jayku w grupie GZ. 12 modeli, 7 lat gwarancji, a ubezpieczenie i gap już za złotówkę. Salon Omoda Jayku w Pile, ulica Wawelska 70, www.gz.pl.
8: Mówią, że jesteś tym, co jesz. Firma cateringowa Kulinaria. Dania abonamentowe, domowe, smaczne i zdrowe. Dania dnia w wyśmienitej cenie. Zadowolą portfel i podniebienie. Kulinaria. Z miłości do jedzenia. Ponad 20 lat doświadczenia. Obiad w abonamencie tylko 19,50 plus dowóz. Emeryci dowóz gratis. Codziennie inne dania. Do domu, do firmy, do szkoły. Zadzwoń, przywieziemy. Piła Spacerowa 21. Kulinaria.pila.pl 667-797-797.
9: Te gwiazdy mówią wyraźnie. To najlepsze, co może się zdarzyć twojej ciężarówce. EF Service Mercedes-Benz. Profesjonalnie. Track. Tujemy. Zero amatorki. Niedoświadczonym, niesolidnym mechanikom mówimy do widzenia. EF Service Mercedes-Benz. Prowadzeni doświadczeniem, napędzani jakością. Wybierz dla swojego pojazdu fachowość i niezawodność. Potwierdzoną wielokrotnie nagrodą Serwis Roku Mercedes-Benz Trucks w Polsce. Piła Powstańców Wielkopolskich 163. Bez gwiazdy nie ma jazdy.
10: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
11: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
12: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Oto Jack. Pick-upy Jack. Agenci do zadań specjalnych. przewóz towarów, holowanie, obsługa rolnictwa, leśnictwa, wyprawy offroad, trudny teren to ich żywioł. Teraz pick-upy Jack T8 lub T9 już od 99 900 zł netto z gwarancją do 5 lat lub 150 000 km. Grupa Mago. Piła Krzywa 11. grupamago.pl. Jeden adres, najwięcej możliwości.
15: I po reklamie.

Alex Uren i Passenger w Radiu SK. To są hity na czasie. 5,5 minuty i będzie południe. No właśnie południe. A jeżeli wy w tym momencie, jeżeli jeszcze jesteście w piżamie, to spokojnie, ludzie na to patrzą, ale wydaje mi się, że biorąc pod uwagę, że to niedziela, to wszystko jest w porządku. Jeżeli jesteście już z kolei ubrani, o, szanuję, bardzo, bardzo. Jeżeli jest to dres, no to jesteście chyba dokładnie tam, gdzie w niedzielę być powinniście. A jeżeli, nie wiem, coś bardziej klasycznego, albo na przykład dżinsy, to chyba coś wam się wymknęło spod kontroli. Jak tak patrzę na siebie, to u mnie chyba od samego rana już jest wszystko poza kontrolą, ale trzymajmy się i korzystajmy z tego pięknego dnia. Pięknego, jakim jest niedziela, no chyba, że a, wiecie, jak to jest z tym bólem głowy w niedzielę, nie? Zdarza się. I po wczorajszym, i przedjutrzejszym.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2199 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2053 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
3: Myślenie przestrzenne to umiejętność. Oswajanie przestrzeni to sztuka. Korzystanie z tej przestrzeni to prawdziwa wolność. Apus Argus. Rolety, żaluzje, plisy, wertikale. Markizy Moskitier. Rolety zewnętrzne, napędy, sterowanie. Również inteligentny dom. Apus Argus. Przedstawiciel Somfy. Ponad 30 lat na rynku. Piła Chodzieska 29A. Apus Argus. Daj przestrzeni osobowość, a powstanie coś niezwykłego.
4: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
5: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
6: Play.
7: Cześć, mam na imię Piotr. Na Akademii Nauk Stosowanych studiowałem mechanikę i budowę maszyn, dzięki czemu teraz projektuję maszyny i jestem cenionym inżynierem. Interesuje Cię technika? Dołącz do nas. Studiuj w ANS.
8: Poczuj z nami smak prawdziwego życia akademickiego. www.anspila.pl.
9: Wyobraź sobie miejsce, gdzie nowoczesna architektura spotyka się z naturą, a wszystko, co potrzebujesz, jest na wyciągnięcie ręki. Nowa Zielona to nowa inwestycja na mapie Piły. Wybierz apartament, który może stać się Twoim nowym miejscem do życia. Sprawdź ofertę na www.kubra.pl.
10: Z Piły do Warszawy i z powrotem. Bez tankowania. BYD Seal 5. Hybryda, której nie musisz ładować i która nie zrujnuje Twojego portfela przy tankowaniu. 6 lat gwarancji i najnowocześniejsze auta, którymi się zachwycisz. Jakość wykonania, której nie znajdziesz w żadnym innym aucie konkurencji. BYD Grupa GZ. Galeria Kasztanowa w Pile. Zapraszamy.
11: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
12: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
15: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
14: No, ci panowie z Media Expert.
15: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
16: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
17: I po reklamie.
18: Piła na czasie.
19: Jan Grzylaczyk, serdecznie zapraszam. Przedmiot uczuć, czyli wystawa czasowa Jana Kai, jest cały czas otwarta. Można na niej zobaczyć obrazy akrylowe, powstałe w latach 1990-2018. Macie czas do 4 października, by zobaczyć tę wystawę w Muzeum Okręgowym imienia Stanisława Staszica w Pile.
20: Muzyką się żyje.
21: Ten duet podbił wasze serca. Dawid Kwiatkowski i Margaret na miejscu pierwszym gorącej 20 Radia SK. Największym hitem ostatniego tygodnia jest numer Później Ci Opowiem. A o czym dokładnie jest ta piosenka?
22: Ona jest smutna, ale tam jest dużo nadziei. I że jednak w tej relacji, o której śpiewamy, no oni są razem. Tak. Oni są razem. Oni nie byli przez chwilę w tym samym miejscu, ale się znaleźli. Tak. I zaraz sobie opowiedzą, co po drodze się wydarzyło. Właśnie stąd jest to Później Ci Opowiem, ale teraz poczekaj, postarajmy się na chwilę chociaż o tym zapomnieć. Dlaczego my sobie to zrobiliśmy? Dlaczego pozwoliliśmy sobie siebie nie mieć? A powinniśmy być cały czas razem.
21: Dawid Kwiatkowski przez wiele lat próbował coś... Dawid Kwiatkowski i Margaret przez wiele lat próbowali coś razem nagrać, ale nie udawało im się zgrać terminów. W rozmowie z Eską zdradzili, że to nie jest ich pierwszy wspólny kawałek, ale tylko ten udało się opublikować. Nicole Scherzinger zainteresowana nie tylko polską publicznością, ale i polską kuchnią. Wokalistka przyjechała do naszego kraju z ekipą The Pussycat Dolls. Dziewczyny zagrały w Warszawie w ramach trasy z okazji 20-lecia debiutanckiego albumu. Gwiazda grupy, czyli Nicole Scherzinger, Singer postanowiła dzień przed koncertem odwiedzić restaurację Magdy Gessler na warszawskiej Starówce. Restauratorka pochwaliła się w sieci zdjęciem z wokalistką i napisała, że ta zachwyciła się jej kaczką. Co nieco zdradził też makijażysta współpracujący z Nicole. Ten jednak poinformował, że artystka jadła pierogi i deser, bo jej babcia kiedyś robiła pierogi i Nicole chciała spróbować, jak smakują one w Polsce. Artystka zdradziła też, że ma polskie korzenie, jej prababcia była Polką. The Colors wrócą do Polski. To grupa, którą doskonale znacie z eskiz wakacyjnego hitu Italo Disco. Zespół ogłosił szczegóły przyszłorocznej trasy koncertowej, która obejmie Stany Zjednoczone, Kanadę i sporo europejskich krajów, w tym Polskę. Na ich koncert trzeba będzie jednak trochę poczekać, bo The Colors w Warszawie wystąpią 16 października 2027 roku, ale bilety trafiły już do sprzedaży, więc można sobie planować przyszły rok zdecydowanie. Włosi dokładnie zagrają w warszawskim klubie Progresja. A my już wskoczyliśmy w niedzielne, ojej, powiem to, popołudnie, bo to już 2,5 minuty po godzinie 12. Hity na czasie czekają na otwarcie Offenbach, Ella Henderson, Hurricane, później Dawid Podsiadło, Na Błysk, Rafał Adamczak, dzień dobry.

Świeżynka od Armina van Buurena i Saszy Everlasting, tak nazywa się ten kawałek. To są hity na czasie, to jest SK 18 po 12, niedziela. Słuchajcie, łapię się za głowę, bo wpadłem na takiego newsa, że port lotniczy imienia Króla Fahda to jest pod Dammamem w Arabii Saudyjskiej. Został właśnie wpisany do Księgi Rekordów Guinnessa jako największe lotnisko na świecie pod względem powierzchni. Co więcej, uwaga, jeszcze szykuje się jego rozbudowa na terenie, który ma zajmować. Zmieściłaby się, i to jest najlepsze, cała Warszawa i jeszcze zostałoby miejsce na Poznań. Nieźle, co? Takie wielkie lotnisko. Już w ogóle niedługo dojdziemy do tego, że samolot po wylądowaniu na przykład do gate'u będzie jechał tak długo, że to kołowanie do gate'u będzie trwało dłużej może niż sam lot, albo będzie można zrzemnąć się 3 razy na przykład. Przed startem, w czasie lotu i po wylądowaniu. To jest bardzo dobra opcja. Ale nie, serio, naprawdę, to troszkę muszę jakoś inżynierowie mądrze rozwiązać, no bo jeżeli samolot ląduje i potem jeszcze jedzie tak długo, żeby nas wysadzić, no to jaki to jest sens, jak to trwa dłużej niż sam lot na przykład jakiś lokalny, nie? To w ogóle skomplikowana sytuacja. Z drugiej strony, a propos tak wielkich portów lotniczych, może rzeczywiście i u nas ktoś ma podobny pomysł na nasze polskie porty lotnicze, nazywając ten w Modlinie Warszawa Modlin i ten w Radomiu Warszawa Radom, bo jak to wszystko się połączy z Okęciem, to w końcu będzie jedna wielka Warszawa.

0: Jeżeli pomyśleliście sobie, że fajnym pomysłem na niedzielę będzie pójście do lasu na spacer, bo tak tam cicho, pusto, nie ma nikogo, można pobyć samemu z sobą, a jesteście w błędzie, na pewno nie jest pusto i na pewno nie będziecie sami. Mówię tutaj oczywiście o sezonie na grzyby i tym podobne, czy nie, no, chyba raczej tylko grzyby w lesie teraz, o tej porze roku i w tym czasie. Pink, Just Like a Pill, to ja wam życzę, żeby jednak grzybobranie, jeżeli już się na to zdecydujecie, było takie, jak być powinno. A za chwilę muzycznie w Radiu SK Zalia. Za 25 minut będzie 13.
1: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład telewizor Samsung 65 cali. Teraz za 4199 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4799. Cena promocyjna obowiązuje do 23 września.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
4: ludzkie szczątki
3: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
4: Tajemnica, której nie da się zatopić.
3: Już w księgarniach.
5: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
6: Jak zaoszczędzić na ogrzewaniu? Na poddaszu tkwi tajemnica, bo tu dobra izolacja skutecznością zachwyca. PianBud. Ocieplenia natryskowe pianopór. Poddaszy, stropów, fundamentów. Izolację wełną celulozową oraz mineralną. Metodą wdmuchiwania. Najlepsze rozwiązania na rynku. Doświadczenie, nowoczesny sprzęt, darmowa wycena. PianBud. Autoryzowany wykonawca marki PurtEco. Zawada, koło piły. Pian-bud.pl. PianBud. Ekspert w izolacji Twojego domu.
7: Można byłoby pomyśleć, że Gwiazda Internetu pomoże nam wybrać nowy samochód, ale lepiej zaufać ponad 3 milionom właścicieli. Dacia Sandero, najlepiej sprzedający się samochód w Europie. Dacia Sandero Stepway z silnikiem Eco G120 z fabryczną instalacją LPG, dostępna już od 66 700 zł w finansowaniu Daci. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
8: Do salonu samochodowego Pabich zaprasza Krzysztof Pabich. Piła, Aleja Niepodległości 49.
9: Ośrodek Szkolenia Kierowców Ustodolnych informuje. Wkrótce ruszają dofinansowania z funduszy europejskich dla uzyskania prawa jazdy kategorii C, C, E, D. Uwaga! Kategorię D można już uzyskać w wieku 18 lat. Skorzystaj i ruszaj w drogę do Ośrodka Szkolenia Kierowców Ustodolnych. Piła Przemysłowa 7 oraz Szczecinek Cieślaka 4. Kontakt u-stodolnych.pl. Ustodolnych. Jesteśmy zawsze po stronie kierowcy.
10: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Oto Jack. Pick-upy Jack. Agenci do zadań specjalnych. Przewóz towarów, holowanie, obsługa rolnictwa, leśnictwa, wyprawy offroad, trudny teren to ich żywioł. Teraz pick-upy Jack T8 lub T9 już od 99 900 zł netto z gwarancją do 5 lat lub 150 000 km. Grupa Mago. Piła Krzywa 11. grupamago.pl. Jeden adres, najwięcej możliwości.
13: I po reklamie.

Gdybyście chcieli mieć jej nową płytę, takie są do wzięcia na naszym eskowym Instagramie, więc koniecznie się tym tematem zainteresujcie, dajcie znać, jeżeli rzeczywiście nowy krążek Miley Cyrus jest gdzieś tam w rejonie waszych marzeń muzycznych. Nowość od tej artystki Bass Persuades już za nami w Radiu SK, bo u nas wszystkie hity zaczynają się wesce oczywiście. Za 5 minut będzie godzina 13, po 13 dalej z wami już Kinga Baryga.

0: News. Reklama.
1: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
2: ludzkie szczątki
1: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
2: Tajemnica, której nie da się zatopić.
1: Już w księgarniach.
3: Można byłoby pomyśleć, że gwiazda internetu pomoże nam wybrać nowy samochód, ale lepiej zaufać ponad 3 milionom właścicieli. Dacia Sandero. Najlepiej sprzedający się samochód w Europie. Dacia Sandero Stepway z silnikiem Eco G120 z fabryczną instalacją LPG. Dostępna już od 66 700 zł w finansowaniu Daci. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
4: Do salonu samochodowego Pabich zaprasza Krzysztof Pabich. Piła, Aleja Niepodległości 49.
5: Alert RCK. Nieziemskie zjawiska na ulicach Piły. Bo to kolejna edycja Festiwalu Teatrów Światła. W programie parada w wykonaniu Samba Planet i Belly Your Dance. Podniebne widowisko ADN Pionowa Odyseja Teatru TransExpress z Francji. Instalacje świetlne. Piła, ulica 11 listopada, Plac Konstytucji 3 maja, Plac Domańskiego i Plac Staszica. 19 września. Na imprezy zaprasza prezydent miasta Piły Beata Dudzińska.
6: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
7: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
8: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
9: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Znasz ten telefon z warsztatu. Proszę pana, znaleźliśmy jeszcze jedną rzecz. I nie wiesz, czy naprawdę trzeba to robić. W autoryzowanym serwisie Ford Grupa Gazet w Pile dostajesz film na telefon. Widzisz dokładnie to, na co patrzy mechanik i decydujesz sam w oparciu o fakty i rzeczową wycenę. Ford Grupa Gazet, ulica Kossaka 76 w Pile. Umów przegląd na www.gazet.pl.
12: I po reklamie.
13: Muzyką się żyje.
14: Mrozu zrobił to po raz siódmy, wydał nową płytę. Krążek nosi tytuł Wszystko, czego chciałem. Jest na nim sporo hitów, m.in. wakacyjny numer Nie ma miejsca jak dom, Odpowiedni moment w duecie z Zalią, czy tytułowy Wszystko, czego chciałem z braćmi Kacperczyk. Mrozu mówi, że ten krążek opowiada o tym, w jakim momencie życia właśnie się znajduje. Kawałek z nowej płyty Mroza już niedługo usłyszymy na żywo podczas halowej trasy koncertowej. Start 2 października w Atlas Arenie w Łodzi. Potem zagra na warszawskim Torwarze, w hali stulecia we Wrocławiu, Ergo Arenie w Trójmieście i na zakończenie 30 października wystąpi w Tauron Arenie w Krakowie. Kryzys wizerunkowy Eda Sheerana. Kolejni artyści wycofują się z zaportowania go podczas amerykańskiej trasy koncertowej, a artysta zaczyna się tłumaczyć. To pokłosie wykluczenia z turnę Macklemora, który podczas występów mówił otwarcie m.in. o wolnej Palestynie. Po tym zdarzeniu kolejni muzycy w geście solidarności postanowili zrezygnować z zaportowania Eda Sheerana. Ed Sheeran też zabrał głos, oświadczył, że to nie on podjął decyzję o wykluczeniu Macklemora. Stać się za tym ma agencja organizująca trasę, na którą presję wywierali zarządcy niektórych stadionów, gdzie miały odbyć się kolejne koncerty. Ed Sheeran dodał, że nie chce angażować się publicznie w spory polityczne i że też zależy mu na pokoju. Michał Szpak wydał nowy numer. Artysta ma dla nas singiel Kochanie, w którym zdradza, że odnalazł miłość. Jak zdradził w naszym studiu, ten kawałek powstał w Zakopanem.
15: Wyjechaliśmy z zespołem całym, moim wspaniałym bandem, który pozdrawiam teraz tutaj z tego miejsca, i zrobiliśmy sobie 3- albo 4-dniową burzę mózgów. Był to oczywiście gruby melanż, na którym powstawały utwory, bo to był taki kamp, który sobie sami zrobiliśmy, muzyczny, i wypluwaliśmy wiele, wiele pomysłów i ten singiel jest jednym z nich, a poprzedni, czyli Maj, również wywodził się z tamtego kampu.
14: Nowy singiel Michała Szpaka jest też zapowiedzią filmu Syrenka Picassa, którego premiera już niedługo. Niedziela, godzina 13, 2 minuty po, tak dokładnie, to idealny moment, żeby odpocząć i złapać oddech przed kolejnym tygodniem pracy. To wy odpoczywajcie, a ja będę wam grała hity na czasie. Kinga Baryga, witam i zapraszam na dobry początek. Gips i Igo, ostatni dzień lata.

David Guetta. 17 minut po godzinie 13 w Radio SK. To są hity na czasie. Mamy niedzielę i dzisiaj mamy 20 dzień września. Ja sprawdziłam w kalendarzu i tutaj obchodzimy, moi drodzy, bardzo ważne święto. Mianowicie dzisiaj dzień doceniania żony. No to proszę bardzo, przychodzę do Was z pytaniem, bo musimy sobie tutaj stworzyć taki poradnik, jak świętować. Jakie są Wasze sposoby na świętowanie? Dlaczego powinniśmy doceniać te nasze żony? No stwórzmy sobie tutaj taki poradnik. Czekam na Wasze wiadomości, głosówki na Messengerze Radia SK. Zostawiajcie tam, a ja mam gadżety, którymi bardzo chętnie się podzielę. Na przykład torbę Radia SK albo butelkę. No to co? Piszcie, a ja gram dalej.

0: Robin Schulz, Watermat, Take It Slow. Tak wam gramy w Radio SK, 33 minuty po godzinie 13. To jest dobry moment na obiad, ale to jest też dobry moment, żeby przypomnieć, że dzisiaj 20 dzień września i dzisiaj obchodzimy Dzień Doceniania Żony. No właśnie. Jakie są wasze sposoby, żeby tę żonę docenić? Proszę bardzo, czekam. Tworzymy tutaj poradnik dla wszystkich tych, którzy na przykład całkiem niedawno wzięli ślub i nie wiedzą, jak żonę docenić. Dajcie znać, czekam na wasze głosówki. Oczywiście mam gadżety Radia SK, którymi bardzo chętnie się podzielę. Głosówki zostawiacie na Messengerze Radia SK, a ja gram dalej kolejne najlepsze hity na czasie. Już za chwilę Sanach i Daria Zawiałow z numerem Eldorado.
1: Radio SK. Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2199 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2053 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
3: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcie większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
4: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
5: Szukasz SUV-a bez kompromisów? Poznaj nowego MG HS Hybrid Plus. Niecałe 8 sekund do setki, duży bagażnik, inteligentna technologia i spalanie zaledwie 5,5 litra na 100 km. Komfort? Maksymalny. Oszczędności? Zostają w portfelu. Teraz MG HS Hybrid Plus w promocyjnej cenie od 122 900 zł. Zgarnij rabat do 15 000 zł lub wybierz leasing 101%. Promocja do końca września. MG Piła, Kossaka 76.
6: Słuchaj, Marian.
7: No?
6: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
7: Ta.
6: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
7: No i co, Barbara, i co?
6: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
7: Ta Mariolka to jest naprawdę...
8: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Oto Jack. Pick-upy Jack. Agenci do zadań specjalnych. Przewóz towarów, holowanie, obsługa rolnictwa, leśnictwa, wyprawy offroad, trudny teren to ich żywioł. Teraz pick-upy Jack T8 lub T9 już od 99 900 zł netto z gwarancją do 5 lat lub 150 000 km. Grupa Mago. Piła Krzywa 11. grupamago.pl. Jeden adres, najwięcej możliwości.
11: I po reklamie.

0: 6 minut zostało nam do godziny 14. To jest Radio SK, to są hity na czasie. A ja pytam was, jakie są wasze sposoby na docenianie żony, bo dzisiaj mamy dzień doceniania swoich żon. Proszę bardzo, Piotrek się do nas odezwał. Halo Piotrku.
1: Najlepszym sposobem na docenienie swojej żony jest po prostu jej nie denerwować na co dzień. Pozdrawiam.
0: Jest to jakiś sposób, ale mamy jeszcze Nikodema na linii.
2: Zawsze po bardzo dobrym obiadku od żony robię jej herbatkę albo kawkę i kroję ciasto.
0: A, kroisz ciasto, tylko zapomniałeś dodać, drogi Nikodemie, że jest to ciasto, które żona przygotowała. Po godzinie 14 wracam do was z kolejnymi hitami na czasie, więc bądźcie z nami.

0: Yeah. Thank you, DJ.
1: Reklama.
2: Panie Barbaro, a gdzie kupić?
3: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
2: No dobrze, a taki fajny prezent?
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
3: Na mediaexpert.pl.
4: Włączamy niskie ceny.
5: Myślenie przestrzenne to umiejętność. Oswajanie przestrzeni to sztuka. Korzystanie z tej przestrzeni to prawdziwa wolność. Apus Argus. Rolety, żaluzje, plisy, wertikale. Markizy Moskitiery. Rolety zewnętrzne, napędy, sterowanie. Również inteligentny dom. Apus Argus. Przedstawiciel Somfy. Ponad 30 lat na rynku. Piła Chodzieska 29A. Apus Argus. Daj przestrzeni osobowość, a powstanie coś niezwykłego.
6: Mówią, że jesteś tym, co jesz. Firma cateringowa Kulinaria. Dania abonamentowe, domowe, smaczne i zdrowe. Dania dnia w wyśmienitej cenie. Zadowolą portfel i podniebienie. Kulinaria. Z miłości do jedzenia. Ponad 20 lat doświadczenia. Obiad w abonamencie tylko 19,50 plus dowóz. Emeryci dowóz gratis. Codziennie inne dania. Do domu, do firmy, do szkoły. Zadzwoń, przywieziemy. Piła Spacerowa 21. Kulinaria.pila.pl 667 797 797.
7: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Korzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
8: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
9: Palion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na czwartej edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla Was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
10: Poleca Radio SK.
11: Moda dla tych, którzy jeżdżą po mieście z klasą. JQ dla tych, którzy z miasta wyjeżdżają. Sprawdź markę świętującą rekordy sprzedaży w Polsce. Sprawdź Omoda JQ w grupie GZ. 12 modeli, 7 lat gwarancji, a ubezpieczenie i gap już za złotówkę. Salon Omoda JQ w Pile. Ulica Wawelska 70. www.gz.pl.
12: Są wnętrza, do których się wchodzi, i takie, do których chce się wracać. W Pazdaj Deko znajdziesz wszystko, co nadaje wnętrzu charakter. Panele sztukateryjne i listwy dekoracyjne. Farby i tynki Ecorson, kreatywne elewacje. A teraz także drzwi. DRE, Polskone, Porta, Barański i Gerda. Do tego stylowe klamki i dodatki. Pazdaj Deko. Nie urządzaj jak wszyscy. Urządź po swojemu. Studio dekoracji Pazdaj Deko. Piła Kossaka 96.
13: A ty, blacha, posłuchaj. Zadzwonisz do Radosława, umówisz się na spotkanie, rozliczysz się i zapominamy o sprawie. Serwis blacharsko-lakierniczy Autodesign. Obsługuje także szkody komunikacyjne. Autodesign Chwiesiłkowicz, Piła Warsztatowa 8. I po sprawie.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Wyobraź sobie miejsce, gdzie nowoczesna architektura spotyka się z naturą, a wszystko, co potrzebujesz, jest na wyciągnięcie ręki. Nowa Zielona to nowa inwestycja na mapie Piły. Wybierz apartament, który może stać się twoim nowym miejscem do życia. Sprawdź ofertę na www.kubra.pl.
16: I po reklamie.
17: Piła na czasie.
18: Jan Grzelaczyk, dzień dobry. A teraz propozycja na następny weekend. Mowa o tenorach przy świecach, czyli koncercie, który łączy nastrojowe światło z głosem i elegancją fortepianu. Usłyszycie zarówno ponadczasowe klasyki, jak i aranżacje muzyki rozrywkowej. Koncert już 26 września o godzinie 18 w Centrum Konferencyjnym.
19: Jest 14, Paulina Horbatowska, to jest SK News. Jedna osoba nie żyje, a cztery zostały ranne. To po wypadku pod Lesznem. Wczoraj wieczorem niedaleko Rydzyny zderzyły się dwa samochody, mówi Monika Rzymełka z policji w Lesznie.
1: Kierujący samochodem 19-letni mieszkaniec gminy Rydzyna prawdopodobnie nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu jadącemu z przeciwnego
16: kierunku.
19: Dokładne okoliczności tragedii wyjaśniać będzie teraz policja i prokuratura. Cztery osoby zatrzymane po włamaniu do juwelera w Limanowej. Złodzieje ukradli biżuterię i pieniądze warte blisko 600 tysięcy złotych. Policja zatrzymała podejrzanych w Krakowie. Odzyskano kilkadziesiąt tysięcy złotych i złoty łańcuch. Mike Perkins w Bełchatowie. Brytyjski rysownik, znany z komiksów o Batmanie i Kapitanie Ameryce, spotkał się z mieszkańcami.
20: Otrzymałam rysunek Batmana od Mike'a Perkinsa za to, że dałem mu mój własny rysunek Spidermana. Bardzo jestem zadowolony z tego.
19: A podczas spotkania publiczność mogła zobaczyć artystę przy pracy.
21: Minuta po godzinie 14, a my gramy dalej. Kolejne hity na czasie w Radiu SK. Kinga Baryga, witam i zapraszam. Dzisiaj dzień docenienia żony i ja dostałam wiadomość od Karola, który napisał, że on docenia żonę, zabierając ją na urlop. O tym urlopie we wrześniu to jeszcze sobie pogadamy.

0: Jak oni to robią, jak oni śpiewają. Kuba i Kuba z numerem Chłopaki, czyli to najnowszy numer właśnie od tych artystów. Ale my wracamy jeszcze do Dnia Doceniania Żony. Dostałam tutaj taką głosóweczkę od Patryka. Halo, halo Patryku.
1: Ja dla żony dzisiaj zrobiłem rosołek, właśnie wraca z Torunia od koleżanki. Coś mi się wydaje, że rosołek dzisiaj, oj, wejdzie. Pozdrawiam.
0: No wiadomo jak to jest, w sobotę imprezujemy, a w niedzielę troszeczkę musimy dłużej odpocząć. Ale hity na czasie umilają ten moment, więc ja dalej gram. Już teraz Andrea Bocelli i David Guetta.

0: Dua Lipa, 25 minut po godzinie 14 w Radiu SK. To są niedzielne hity na czasie, a już teraz czas na nowość.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Jako, że wszystkie hity zaczynają się w SC, to ja przychodzę do Was z nowym energetycznym numerem stworzonym przez brytyjskiego producenta D.O.D. Oraz wokalistkę i autorkę tekstów I.N. No i myślę, że możemy Wam ten numer zagrać. I Will Be There to jest to, co możecie usłyszeć już teraz w Radiu SK w ramach tego, że wszystkie hity zaczynają się właśnie u nas w Radiu SK.

0: Grup Sony na szczycie. 17 lat temu, dokładnie w 2009 roku powstał ten numer i gra na naszych tutaj playlistach aż do dzisiaj. Właśnie tak gramy wam w Radiu SK, jest niedziela, to są hity na czasie i ja wspominałam wam o tym, że Karol z okazji dnia doceniania swojej żony postanowił zabrać ją na urlop. No i tak się okazuje, moi drodzy, że nie jedyny Karol podjął taką decyzję, bo badania mówią, że aż 51% Polaków wyjeżdża na zagraniczny urlop we wrześniu lub październiku. I są takie top 3 kierunki, które najczęściej obieramy właśnie w tym czasie, w tym jesiennym czasie w Polsce. Jest to na trzecim miejscu Grecja, na drugim Turcja, a na pierwszym Egipt. Tak to wygląda, więc jeśli jeszcze macie trochę dni urlopowych i nie macie na nie pomysłu, to ja tak tylko delikatnie sugeruję. I gram dalej kolejne hity na czasie. Już za chwilę Ed Sheeran między innymi, ale także Thomas Gray.
1: Promocja. Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
2: Ty, nosem, a co ty robisz?
3: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład telewizor Samsung 65 cali. Teraz za 4199 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4799. Cena promocyjna obowiązuje do 23 września.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
10: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
11: Cześć, mam na imię Sebastian i jestem absolwentem kierunku elektrotechnika. Zawsze chciałem prowadzić własną działalność gospodarczą. Studia w trybie dualnym dały mi doświadczenie, które pozwoliło mi to marzenie spełnić. Dziś jestem właścicielem firmy serwisującej elektrownie fotowoltaiczne.
12: Poczuj z nami smak prawdziwego życia akademickiego. www.anspila.pl.
13: Zamieszkuje Afrykę i Europę. W Polsce rzadko spotykany. Widziany w Pile. Przesiaduje głównie w ogrodach. Home and Garden.
14: Home and Garden. Zapraszamy na największą w regionie ekspozycję saun, wanien z hydromasażem, basenów z przeciwprądem, foteli masujących. Home and Garden. Piła ceramiczna 15.
13: Najlepiej pod skrzydłami Dudka.
15: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster Hybrid 155. Dzięki której w mieście jeździsz do 80% czasu w trybie elektrycznym i oszczędzasz nawet do 40% paliwa. Dacia Bigster dostępna od ręki z letnim bonusem. Zyskaj do 23 tysięcy złotych w finansowaniu Daci. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
16: Do salonu samochodowego Pabich zaprasza Krzysztof Pabich. Piła, Aleja Niepodległości 49.
1: To będzie ostatnia reklama.
17: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
18: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
19: I po reklamie.

0: Ale to dobrze brzmi, ale to dobrze brzmi, Riviera. Tak wam gramy w Radiu SK dosłownie 5 minut przed godziną 15. Do tej 15 zostało nam jeszcze trochę czasu i my cały czas pytamy się, jakie macie sposoby, żeby doceniać wasze żony, szczególnie w tym wyjątkowym dniu, jakim jest Dzień Doceniania Żony w kalendarzu. No i Marek się odezwał. Halo Marku.
1: Dobrą żonę trzeba doceniać każdego dnia. I najlepiej na 100%. W poniedziałek 5%, we wtorek 5%, w środę 5%, w czwartek 5%, w piątek 5%, w sobotę 6%, a w niedzielę, jak nie ma dzieci, pozostałe procenty. Pozdrawiam.
0: Oj, Marku, to ja nie chcę wiedzieć, co w niedzielę się u ciebie w domu dzieje.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2199 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2053 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
3: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu Delmayer, kawa mielona 500 gramów. Tylko 25,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 45,99. A czekolada Moser Rot, różne rodzaje, 125 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: Jak zaoszczędzić na ogrzewaniu? Na poddaszu tkwi tajemnica, bo tu dobra izolacja skutecznością zachwyca. Pian But. Ocieplenia na tryskowe pianopór. Poddaszy, stropów, fundamentów. Izolację wełną celulozową oraz mineralną. Metodą wdmuchiwania. Najlepsze rozwiązania na rynku. Doświadczenie, nowoczesny sprzęt, darmowa wycena. Pian But. Autoryzowany wykonawca marki Purt Eco. Zawada koło piły. pian-but.pl. Pian But. Ekspert w izolacji Twojego domu.
8: Uwaga, informacja dnia. Zwolnij i posłuchaj. Rewolucja na rynku. Teraz wszystkie samochody osobowe i dostawcze Opel, Citroen, Peugeot, Fiat, Jeep objęte są ochroną gwarancyjną do 8 lat lub do 160 tysięcy kilometrów. Grupa Mago, Piła Siemiradzkiego 27. A teraz przyspiesz decyzję o zdobyciu 8-letniej ochrony gwarancyjnej. Grupa Mago.pl. Jeden adres, najwięcej możliwości.
9: Te gwiazdy mówią wyraźnie. To najlepsze, co może się zdarzyć twojej ciężarówce. EF Service Mercedes-Benz. Profesjonalnie. Track. Tujemy. Zero amatorki. Niedoświadczonym, niesolidnym mechanikom mówimy do widzenia. EF Service Mercedes-Benz. Prowadzeni doświadczeniem, napędzani jakością. Wybierz dla swojego pojazdu fachowość i niezawodność. Potwierdzoną wielokrotnie nagrodą Serwis Roku Mercedes-Benz Trucks w Polsce. Piła Powstańców Wielkopolskich 163. Bez gwiazdy nie ma jazdy.
10: Wyobraź sobie miejsce, gdzie nowoczesna architektura spotyka się z naturą, a wszystko, co potrzebujesz, jest na wyciągnięcie ręki. Nowa Zielona to nowa inwestycja na mapie Piły. Wybierz apartament, który może stać się twoim nowym miejscem do życia. Sprawdź ofertę na www.kubra.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Z Piły do Warszawy i z powrotem. Bez tankowania. BYD Seal 5. Hybryda, której nie musisz ładować i która nie zrujnuje twojego portfela przy tankowaniu. 6 lat gwarancji i najnowocześniejsze auta, którymi się zachwycisz. Jakość wykonania, której nie znajdziesz w żadnym innym aucie konkurencji. BYD Grupa GZ. Galeria Kasztanowa w Pile. Zapraszamy.
13: I po reklamie.
14: Zbliża się 15. Paulina Horbatowska, to jest SK News. NATO gotowe na ewentualną eskalację Rosji. Sojusz ma przygotowane wojska, uzbrojenie i plany działania. Dotyczą one różnych scenariuszy zagrożeń na wschodniej flance. Więcej o tym Mateusz Gołębiewski.
15: NATO przygotowało 4000 stron planów wojskowych dotyczących ochrony wschodniej flanki. Obejmują one zarówno przypadki niewielkiego kryzysu lub ingerencji na terytorium sojuszu, jak i otwarty atak. Admirał Dragone zapewnia, że państwa NATO wiedzą, jak odpowiedzieć na eskalację i nadal zwiększają liczebność oraz możliwości techniczne swoich sił.
14: 56-latek z powiatu przemyskiego zatrzymany. To po groźbach wobec premiera w internecie. Mężczyzna miał zamieścić w sieci film z groźbami. Sprawą zajmuje się prokuratura, a za groźby karalne mogą mu grozić nawet 3 lata więzienia. 33. edycja Invest in Szczecin Open za nami. Przez tydzień w Szczecinie nie brakowało tenisowych emocji. Jak turniej oceniają kibice?
0: Bardzo nam się podoba.
16: Cała trybuna wypełniona, także to pokazuje właśnie, że chyba nasz turniej ATP góruje w Polsce.
14: A patronem turnieju było Radio SK.
17: Minuta po godzinie 15, a my gramy dalej. Niezależnie od tego, gdzie jesteście, co robicie, czy w pracy, czy w domu, czy gdzieś w podróży. Radio SK gra już za chwilę. Zalia i Tylko kochaj mnie. Bardzo dobry numer, który podobno działa cuda. Tak jak Radio SK, Kinga Baryga. Witajcie!

Kaigo, 14 minut po godzinie 15. To jest Radio SK, to są niedzielne hity na czasie. A już za chwilę Dawid Podsiadło i Kaśka Sochacka z Samolotami. Właśnie z tym numerem do nas zawitają. Ale zanim to nastąpi, no to ja sprawdziłam, co tam u Kaśki Sochackiej się dzieje. Aktualnie wypoczywa, odpoczywa i ładuje baterię. Rzeczywiście ma przed czym, bo już 11 grudnia tego roku w Tauron Arenie w Krakowie jej koncert. Jeden, jedyny, wyjątkowy, niepowtarzalny. Może właśnie tam również będziecie mogli ten numer w tym duecie usłyszeć. A już teraz gramy wam go w Radiu SK. Dawid Podsiadło i Kaśka Sochacka z numerem Samoloty.

0: to wiesz i ty. 1.8L, jak zapomnieć, to jeden z tych właśnie hitów zawsze na czasie. 2009 rok, to wtedy właśnie powstał ten numer. Tak, nie, przepraszam, nie 2009, źle powiedziałam, 2003. To właśnie wtedy, czyli 23 lata ma ten kawałek, a cały czas brzmi dobrze. I takie hity na czasie, które brzmią bardzo dobrze, dalej będziemy wam grać, już za chwilę Damiano Dawid, ale będzie też Somber. Radio
1: SK. Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Hej, tu IKEA! Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy Pax, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
5: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
6: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
7: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
8: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
9: Raz, dwa, trzy.
8: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
6: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
10: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestion. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
11: Palion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na czwartej edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla Was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
12: Poleca Radio SK.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
15: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
16: I po reklamie.

0: Age Mata, Ring My Bell. Kto by pomyślał, wszystko zaczęło się od koncertu w Białymstoku i tak właśnie powstał ten remix, który gramy wam w Radio SK. Zbliżamy się do godziny 16. O 16 najnowsze informacje z kraju i ze świata, a później kolejne hity na czasie, które umilą wam niedzielne popołudnie. Zostańcie z nami.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD.
2: Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład telewizor Samsung 65 cali. Teraz za 4199 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4799. Cena promocyjna obowiązuje do 23 września.
4: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
6: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
5: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
6: Ach, ci panowie z Media Expert.
5: Prawda?
7: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a

0: Szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
1: Myślenie przestrzenne to umiejętność. Oswajanie przestrzeni to sztuka. Korzystanie z tej przestrzeni to prawdziwa wolność. Apus Argus. Rolety, żaluzje, plisy, wertikale. Markizy Moskitier. Rolety zewnętrzne, napędy, sterowanie. Również inteligentny dom. Apus Argus. Przedstawiciel Somfy. Ponad 30 lat na rynku. Piła Chodzieska 29A. Apus Argus. Daj przestrzeni osobowość, a powstanie coś niezwykłego.
2: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
3: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
4: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
5: Nasza firma ma politykę B2B.
4: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
5: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
4: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
6: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
7: Wyobraź sobie miejsce, gdzie nowoczesna architektura spotyka się z naturą, a wszystko, co potrzebujesz, jest na wyciągnięcie ręki. Nowa Zielona to nowa inwestycja na mapie Piły. Wybierz apartament, który może stać się twoim nowym miejscem do życia. Sprawdź ofertę na www.kubra.pl.
8: Są wnętrza, do których się wchodzi i takie, do których chce się wracać. W Pazdaj Deko znajdziesz wszystko, co nadaje wnętrzu charakter. Panele sztukateryjne i listwy dekoracyjne, farby i tynki Ecorson, kreatywne elewacje, a teraz także drzwi DRE, Polskone, Porta, Barański i Gerda. Do tego stylowe klamki i dodatki. Pazdaj Deko. Nie urządzaj jak wszyscy. Urządź po swojemu. Studio dekoracji Pazdaj Deko. Piła Kossaka 96.
9: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
10: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
13: I po reklamie.
14: Piła na czasie.
15: Jan Grzelaczyk, zapraszam. Mamy weekend i nowe premiery kinowe. Nie macie pomysłu, jak spędzić czas? Słuchajcie uważnie. Do polskich kin wszedł Resident Evil. Film opowiada historię o wirusie, który zamienił w ludzi w krwiożercze istoty. Do tego Obcy, czyli ekranizacja powieści Alberta Camus o młodym mężczyźnie, romansie i poszukiwaniu sensu. Macie w czym wybierać.
16: Minęła 16, Paulina Horbatowska, to jest SK News. Będzie wniosek o tymczasowy areszt dla złodziei, którzy okradli jubilera w Limanowej. Sprawcy wpadli już w ręce policji. Ukradli biżuterię wartą blisko 600 tysięcy złotych. Do włamania doszło w piątek w galerii handlowej. O szczegółach z Krakowa Michał Henkel.
17: Policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 40 i 24 lat. W ręce mundurowych trafiły też dwie inne osoby, które mogą mieć związek ze sprawą. Wszyscy są mieszkańcami powiatu nowosądeckiego. Zatrzymań dokonano w wynajętym apartamencie w centrum Krakowa. Podczas przeszukania mundurowi zabezpieczyli w sumie kilkadziesiąt tysięcy złotych i złoty łańcuch. W trakcie zatrzymania podejrzani wyrzucili przez okno pakunki. Jak się okazało, znajdowały się w nich narkotyki.
16: Teraz śledczy ustalają, jaką rolę w kradzieży odegrały zatrzymane osoby. W Szczecinie w zajezdni spaliły się dwa autobusy. Z ogniem walczyły cztery zastępy. Nikt nie został poszkodowany, a przyczyny pożaru na razie nie są znane. Zielona Góra chce mieć swoją Aleję Gwiazd. Pomysł pojawił się przy okazji przebudowy miejskiego deptaka. Miejsce ma upamiętniać znane osoby związane z Zieloną Górą.
18: Półtorej minuty po godzinie 16. My się nie zatrzymujemy, gramy dalej. Kolejne hity na czasie. W tej godzinie także nowość, no bo przecież wszystkie hity zaczynają się w Esce. Mam nadzieję, że jesteście na to gotowi. Kinga Baryga, witam i zapraszam.

Coldplay. Tak wam właśnie gramy 18,5 minuty po godzinie 16. Tora jest Radio SK. To są niedzielne hity na czasie. Mam nadzieję, że macie jeszcze trochę energii, żeby z nami pośpiewać, ale też pochillować. No bo niedziela to jest ten dzień przed tym dniem na literkę P, żeby nie powiedzieć po prostu, że zbliża się wielkimi krokami poniedziałek. A jednak, ale zbliża się też jesień. Ta kalendarzowa zaczyna się już 23 września. No ale jeszcze do tej jesieni i do tego poniedziałku mamy trochę czasu, więc korzystajmy z tego lata, które jeszcze trwa. No to tak tematycznie. Gips i Igo. Ostatni dzień lata. Już teraz w Radio SK.

0: Temper City. Tak, wam gramy 34 minuty po godzinie 16. To jest Radio SK, to są niedzielne hity na czasie. No właśnie, jako że mamy już niedzielne popołudnie, to ja przychodzę do was z pytaniem, co u was, co robicie? Dajcie znać, piszcie na Messengerze Radio SK 2, bądź wysyłajcie zdjęcia, bądź głosówki. Wszystkie chwyty dozwolone, a ja obiecuję, że już po krótkiej przerwie wracam do was z kolejnymi hitami na czasie, które umilą wam ten dzień, niezależnie od tego, gdzie jesteście i co robicie. Będzie m.in. MJ Deli, ale będzie też Kygo i Selena Gomez.
1: Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2199 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2053 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
3: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
4: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
3: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
5: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
7: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
6: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
8: Skoda.
9: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój bank polski.
10: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
11: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
12: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
13: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
14: Play. Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
15: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
16: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
17: Raz, dwa, trzy.
16: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
14: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
18: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
19: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
18: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
22: Od poniedziałku do środy polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. Tak, polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. A winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Zgadza się, winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
23: I po reklamie.

0: Co za głos, jak ona to robi. Sanach i Cichosza, tak kończymy godzinę 16. Po 17 kolejne hity na czasie, więc zostańcie z nami.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: Reklama.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy...
2: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
3: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
5: Skoda.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł.

0: Informacji na witaj.pl/zestawy.
1: Orlen z energią po rabaty.
2: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
3: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
2: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
4: Skoda. Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
5: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
6: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
8: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
9: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
13: Nasza firma ma politykę B2B.
12: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
13: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
12: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
14: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
15: I po reklamie.
16: Jest 17. Paulina Chorwatowska, zapraszam na SK News. Na razie nie wiadomo, gdzie spędzili noc. Odnaleźli się dwaj chłopcy, którzy wczoraj uciekli z placówki w Bytomiu. Mówi Paulina Gnietko z bytomskiej policji.
17: Policjanci znaleźli 11-latka i 10-latka w centrum naszego miasta. W mieszkaniu należącym do znajomego rodziny jednego z chłopców.
16: Na razie nie wiadomo, dlaczego chłopcy opuścili placówkę. Maria Skłodowska-Curie może trafić na nowy banknot 20 euro. Do jutra internauci mogą głosować na jego motyw. Jeśli wygra kultura europejska, to na banknocie może pojawić się polska noblistka. Do głosowania zachęca na portalu X premier Donald Tusk.
18: Słuchajcie, głosujemy na Marię Skłodowską-Curie. I od naszego głosowania będzie sporo należało, także pospieszcie się, proszę.
16: Głos można oddać w ankiecie na stronie Europejskiego Banku Centralnego. Przed nami hit Ekstraklasy w Białymstoku. Już za pół godziny Jagiellonia podejmie u siebie Legię Warszawa. To jedno z najciekawszych spotkań tej kolejki.
19: Półtorej minuty po godzinie 17. Hity na czasie mamy przygotowane. Mam nadzieję, że wy też jesteście na to gotowi. Już za chwilę. Numer 1 ostatniego notowania gorącej dwudziestki, czyli Dawid Kwiatkowski i Margaret. Później ci opowiem, ale na dobry początek Andrea Bocelli i David Guetta. Kinga Berga, witam i zapraszam.

Powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał, kto nagle stał się większy.

Armin van Buuren w Radio SK 16 minut po godzinie 17. Jest niedziela, a my gramy wam hity na czasie. Swoją drogą pytałam, co u was, jak tam dzisiaj spędzacie to niedzielne popołudnie, i odezwała się Izunia. No, patrząc po wiadomości od Izy, to ona absolutnie nie myśli o poniedziałku. Słuchamy was w słonecznej Hiszpanii na wakacjach i dobrze się bawimy. Do tego dostałam też filmik z plaży. No naprawdę jest czego pozazdrościć. Oczywiście bawcie się dobrze, a my wam będziemy grać tak, żeby ten pobyt w Hiszpanii wam umilać. Ale to nie jedyna wiadomość, odezwała się też Karolina. Karolina napisała tak: robi się winko i grzybki. Czyli domowe roboty trwają, a my gramy tak, żeby wam ten czas umilać. Jest jeszcze Magda. Magda napisała tak: słucham Eski na siłowni, mam 53 lata i formę życia. Gdyby ktoś wątpił w te słowa, to mamy tutaj też zdjęcia i filmiki, które potwierdzają formę Madzi. No to co? My gramy dalej hity na czasie. Mam nadzieję, że jesteśmy z wami niezależnie od tego, co robicie i gdzie jesteście. Dawid Podsiadło i Sezon już teraz w Radiu SK.

I tak się składa, że przychodzimy do Was jeszcze z takim bardzo wakacyjnym, energetycznym i letnim numerem. Z hiszpańsko-polskim, można by powiedzieć, bo tam jest hiszpańskojęzyczna zwrotka, a mowa o numerze Besos od Jana Marczewskiego i Ugo Torresa. Moi drodzy, nie ma co tu gadać, po prostu posłuchajcie tego numeru, który bardzo, ale to bardzo szybko wpada w ucho.

0: 31,5 minuty po godzinie 17. I mamy niedzielę, mamy hity na czasie i mamy Radio SK. Wszystko się zgadza. Wielkimi krokami zbliża się poniedziałek, ale słuchajcie, otóż okazuje się, eksperci mówią, że do tego poniedziałku to się można przygotować. Są pewne dwie główne zasady. Pierwsza jest taka. Półgodzinny spacer wieczorem w niedzielę przed poniedziałkiem. Druga zasada jest taka. Godzina bez telefonu przed snem. Całe szczęście, że nikt tutaj nie napisał nic o radiu. Radio SK. Bo hity na czasie będziemy grać dalej już za chwilę. PZ i Dom nad wodą.
1: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład telewizor Samsung 65 cali. Teraz za 4199 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4799. Cena promocyjna obowiązuje do 23 września.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: W ten weekend Pulsie 2. Każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie. Najlepsze animacje dla całej rodziny. A wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
5: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
6: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
5: Od poniedziałku do środy ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. A 10 jaj z chowu ściółkowego jedynie 7,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy Pax, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
8: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
9: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
8: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
10: Skoda. Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
11: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
12: O nie! Gdzie moja kasa?
11: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
13: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
16: I po reklamie.

0: Alex Warren, tak kończymy godzinę 17. O 18 najnowsze informacje z kraju i ze świata, a po 18 kolejne hity na czasie. Tymczasem ja dziękuję za dzisiaj. Kinga Baryga, do usłyszenia.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Persil, proszek do prania. Teraz w nowej cenie regularnej. 21,99 za 1,1 kg. Najniższa cena z 30 dni 33,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl. / ceny w dół.
5: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
6: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
5: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
7: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
8: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
7: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
9: Skoda.
10: Ty decydujesz, jak płacisz. Aktywuj Allegro Pay i odbierz 3 kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
11: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
12: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
13: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
14: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na

0: Katowicki Road Show od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
1: Skoda. To będzie ostatnia reklama.
2: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: I po reklamie.
4: Piła na czasie.
5: Jan Grzylaczyk, serdecznie zapraszam. Przedmiot uczuć, czyli wystawa czasowa Jana Kai, jest cały czas otwarta. Można na niej zobaczyć obrazy akrylowe, powstałe w latach 1990-2018. Macie czas do 4 października, by zobaczyć tę wystawę w Muzeum Okręgowym imienia Stanisława Staszica w Pile.
6: Zbliża się 18. Paulina Horbatowska, to jest SK News. Uwaga kierowcy, utrudnienia na S7 w okolicach Mławy. Po zderzeniu dwóch aut zablokowany jest prawy pas w kierunku Warszawy. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze godzinę. Możliwe są burze i silny wiatr. IMGW wydało ostrzeżenia pierwszego stopnia dla Trójmiasta. Porywy na wybrzeżu mogą sięgać 80 km na godzinę. Możliwe są też intensywne opady deszczu i grad. Ostrzeżenia przed burzami wydano także dla województw lubelskiego, wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego. Hiszpańska klątwa przerwana w Szczecinie. Nicolas Sanchez Izquierdo wygrał 33. edycję Invest in Szczecin Open. Hiszpan po 3-godzinnym meczu pokonał Brazylijczyka Thiago Monteiro.
7: To był ciężki mecz. Jestem bardzo zmęczony. Myślę, że mój rywal zaczął naprawdę dobrze, ale potem ja wprowadziłem kilka drobnych zmian i na koniec to był niewiarygodny rollercoaster.
6: Mówił po meczu zwycięzca, a Izquierdo jest pierwszym Hiszpanem, który wygrał szczecińskiego challengera.

0: Reklama.
1: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 46% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu. Wesoły kurnik L. 10 sztuk. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
3: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
4: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
6: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
5: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
7: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
8: Skoda.
9: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
10: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
11: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
10: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
3: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
4: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
14: I po reklamie.

0: Radio SK. Reklama.
1: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
2: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
3: Ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
4: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
8: Zawsze zyskuje 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty...

0: ciągle przepłacasz.
1: Dobra, zdradź sekret.
0: Jaki sekret?
1: No, ten twój patent na zakupy.
0: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
1: Tylko w Modivo?
0: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
1: I co z tym cashbackiem?
0: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
1: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
2: Dobra droga, warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
5: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
6: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Znasz ten telefon z warsztatu.
3: Proszę pana, znaleźliśmy jeszcze jedną rzecz.
2: I nie wiesz, czy naprawdę trzeba to robić. W autoryzowanym serwisie Ford Grupa Gazet w Pile dostajesz film na telefon. Widzisz dokładnie to, na co patrzy mechanik i decydujesz sam w oparciu o fakty i rzeczową wycenę. Ford Grupa Gazet, ulica Kossaka 76 w Pile. Umów przegląd na www.gazet.pl.
4: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
5: ludzkie szczątki
4: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej, niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
5: Tajemnica, której nie da się zatopić.
4: Już w księgarniach.
6: Jest tylko jeden taki adres, który kierowców przyciąga jak magnes. Siemiradzkiego 27 w Pile. Tylko tu masz aut i marek tyle. Opel, Citroen, Peugeot, Fiat, Jeep. Osobowe i dostawcze. Pełna gama samochodów do jazd testowych. Najwięcej marek pod jednym adresem, tylko w grupie Mago. Piła Siemiradzkiego 27. Jeden adres, najwięcej możliwości. Grupa Mago.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Są wnętrza, do których się wchodzi i takie, do których chce się wracać. W Pazdaj Deko znajdziesz wszystko, co nadaje wnętrzu charakter. Panele sztukateryjne i listwy dekoracyjne, farby i tynki Ecorson, kreatywne elewacje, a teraz także drzwi DRE, Polskone, Porta, Barański i Gerda. Do tego stylowe klamki i dodatki. Pazdaj Deko. Nie urządzaj jak wszyscy. Urządź po swojemu. Studio dekoracji Pazdaj Deko. Piła Kossaka 96.
9: I po reklamie.

0: Śląska Piła. Reklama.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
3: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
4: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
5: ludzkie szczątki
4: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
5: Tajemnica, której nie da się zatopić.
4: Już w księgarniach.
6: Szukasz SUV-a bez kompromisów? Poznaj nowego MG HS Hybrid Plus. Niecałe 8 sekund do setki, duży bagażnik, inteligentna technologia i spalanie zaledwie 5,5 litra na 100 km. Komfort? Maksymalny. Oszczędności? Zostają w portfelu. Teraz

0: DHS Hybrid Plus w promocyjnej cenie od 122 900 zł. Zgarnij rabat do 15 000 zł lub wybierz leasing 101%. Promocja do końca września. MG Piła, Kossaka 76.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
3: I po reklamie.

0: Music News.
1: Skąd wzięły się popularne hity, które możecie znać z anteny Radia SK? Trochę wam o tym opowiem. Michał Hanczak, zapraszam.
2: SK Music News.
1: Co dwie głowy, to nie jedna. A słuchacze najwyraźniej lubią duety i często zaskakujące muzyczne połączenia. W 2025 roku swoje siły i talenty połączyli Wiktor Dyduła i Kasia Sienkiewicz. Owocem ich współpracy był hit Nie mówię tak, nie mówię nie.
3: Nie mówię tak, bo to temat rzeka. Nie mówię nie, jak kocha, to poczeka.
1: To piosenka, która znalazła się na płycie Tak jak tutaj stoję, płycie Wiktora Dyduły. A jeśli chodzi o powstanie tego duetu, to tak naprawdę chodził już po głowie artystom od dawna. No i tak się zgadywali, nie mogli znaleźć terminu, nie mogli znaleźć pomysłu, aż w końcu przyszedł pewien festiwal w Sopocie. Tam i Kasia z Kwiatem i Wiktor występowali, spotkali się. No i Kaśka postanowiła wziąć sprawy w swoje ręce.
4: Poszliśmy do wolnej garderoby, to była garderoba Kasi Kowalskiej. Garderoba Kasi Kowalskiej, tym napisem, tak? I już byliśmy tacy w ogóle wszyscy śnięci totalnie.
5: Śnięci?
4: No, ja byłam śnięta.
5: Ja też.
4: No.
1: I pewnie wymarznięci, bo w Operze Leśnej zawsze jest zimno
5: tak,
1: przecież.
5: Tak,
4: tak. Jest. I siedliśmy w garderobie po Kasi Kowalskiej i ja po prostu przedstawiłam, jaki mam plan działania i żebym strasznie chciała i że mi mega zależy na tej piosence. I udało się znaleźć wtedy wspólny termin o 1:00 w nocy w Operze Leśnej.
1: Dobrze się stało, bo hit ciepło przyjęli zarówno fani Wiktora, jak i Kasi oraz wielu innych słuchaczy. Efekt? Piosenka Nie mówię tak, nie mówię nie była w 2025 roku najczęściej graną polską piosenką w stacjach radiowych w naszym kraju. Czy więc Wiktor i Kasia pójdą za ciosem i jeszcze kiedyś coś razem nagrają? No z tego co wiem, nie mówią tak, nie mówią nie.
2: SK Music News.
1: Za chwilę opowiem wam historię kawałka o bezsenności, który osiągnął sukces, o jakim jego twórcom się nie śniło i który inspiruje kolejne pokolenia artystów. New Religion to hit Bebe Rexy oparty na kultowym dla wielu milenialsów kawałku Insomnia zespołu Faithless. Are you

Kawałek powstał w połowie lat 90. w studiu nagraniowym, które mieściło się podobno w Ogrodowej Szopie, a pomysł na niego narodził się w nocy, z bezsenności i walki o sen. Są różne wersje historii tego tekstu. Jedna mówi o bezsenności klubowego DJ-a, który nie może zasnąć po nocce w pracy. Inna o bólu zęba, który nie dawał zasnąć liderowi grupy Faithless. Jedna rzecz jest jednak pewna. Insomnia stała się imprezowym hymnem końcówki minionego wieku. I can't get no sleep.

0: A skoro o wieku, młodsze pokolenie artystów chętnie czerpało z twórczości Faithless. Swój remix Insomni zrobił m.in. Avicii. Po wspomniany hit sięgnęli także Mike Candiz i Jack Holiday. A także duet Disclosure. I used to worry, thought I was going mad in a hurry, getting stressed, making excess mess in dog. Te wszystkie wersje to jednak covery i remiksy. Nieco inaczej z Insomni skorzystała Bebe Rexha, która wczesną wiosną 2026 roku wydała kawałek New Religion z nowym tekstem, a jedynie oparty na samplach hitu Faithless. Artystka mówiła, że to list miłosny do muzyki, której można się zatracić. Cytując Bebe Rexha, kiedy uderza bas, czujesz go w piersi i nagle czujesz, że znowu żyjesz. Pewne jest to, że dzięki niej Insomnia po 3 dekadach od premiery żyje na nowo.
1: SK Music News.
0: Muzyka łączy i pokolenia, i artystów z różnych bajek, i zupełnie obcych sobie ludzi. A czasem z takich połączeń wychodzą hity. I tak też skończyło się spotkanie Dawida Kwiatkowskiego z Kają.
2: Każdy jak król pragnie nowej ziemi, choć świat już ma u swoich stóp.
0: Dobrze. Teraz dwa słowa o kulisach powstania piosenki Proszę tak.

0: Dawid przyznał, że pomysł na tę piosenkę narodził się po koncercie Kai Ibregowicza, na którym był w Gliwicach.
1: No i wróciłem do domu, to już była druga w nocy, jak dojechałem, i do pianina. I mówię, no fajne to jest, ale jak Kaja się nie zgodzi, to w ogóle nie ma sensu, żeby to wyszło. A my się nie znaliśmy. Przelotnie, ale no nie tak, że Kaśka, dawaj, zaśpiewamy.
2: Tyle lat zmarnowanych.
0: No właśnie. A lepiej późno niż wcale. I co, i wysłałeś do Kaji,
1: no
0: jak już dotarłeś?
1: Tak, że załatwiłem sobie numer. Dostałem numer. Okazało się, że zły, więc dostałem dobry. Zadzwoniłem. Zapytałem się, czy mogę mówić na ty. Dostałem pozwolenie. No i wysłałem numer. No i może teraz...
2: No i teraz moja kolej. Tak. Tak. Ja w ogóle Dawida podziwiam od jakiegoś czasu, właściwie od momentu, kiedy tam się natknęłam w telewizorze, tak, na jego wypowiedzi, które były kompletnie przepełnione serdecznością i naprawdę inteligencją, również tą emocjonalną. Ja sobie bardzo to cenię. No więc wiedziałam, że mam do czynienia z fajnym człowiekiem, ale nawet jak fajny człowiek się pyta ciebie, czy słuchaj, a zaśpiewasz ze mną, bo taki numer zrobiłem, ja ci go wyślę, to jest taki moment, kiedy się naprawdę modlisz o to, żeby to był fajny numer. No i miałam to szczęście.
0: Ale się okazało, że jest fajny.
3: To dom na chwilę, na drodze przystanek dla dusz.
0: I na szczęście to nie tylko zdanie Kai, ale też wielu osób, które pokochały piosenkę Proszę tańcz, no i uczyniły z niej jeden z największych hitów 2025 roku. Piosenka przez słuchaczy polskich stacji radiowych wybrana została przebojem roku i najlepszym nagraniem pop. Dawid Kwiatkowski i Kaja wiosną 2026 roku dostali za nią dwie statuetki On Air Music Awards. A Dawid od tego właśnie hitu wziął nazwę dla swojej trasy koncertowej.
3: Zobaczysz mnie.
4: SK Music News.
0: Czy utwór wielokrotnie grany na weselach, dancingach i przykurzonych festiwalach nagle może trafić na klubowe parkiety? Tak, i to jest dowód.
5: Zatańczysz ze mną jeszcze raz, ostatni raz. Nim skończy się ten bal.
0: To slaphausowa wersja wielkiego hitu legendarnego artysty, czyli Krzysztofa Krawczyka. W latach 80. wokalista nagrał go i umieścił na płycie pod tytułem Wstaje nowy dzień.
3: Zatańczysz.

0: Główny tytuł piosenki to Ostatni raz zatańczysz ze mną, ale wbrew tytułowi tańczono do niego wielokrotnie, a Krzysztof Krawczyk inspirował nim wielu późniejszych, a nawet dużo późniejszych artystów. Powstała na przykład wersja mocno alternatywna. Ale i mashup hitu Krawczyka z kawałkiem Snoop Dogga. W 2022 rok przyniósł zupełnie nową odsłonę tej piosenki. Swoją slaphausową wersję zaproponował Mikołaj Trybulec, czyli Trips. Na do udziału w tym coverze zaprosił Kubańczyka. Internet zatańczył. Przez pierwsze dni od premiery klipu był on numerem jeden w sieci i nabił twórcom kilka milionów wyświetleń. No i pewnie nie raz jeszcze do tego hitu zatańczymy.
1: SK Music News.
0: Jak Romeo w Julii. Tak świat w latach 90. zakochał się w hicie Loveful szwedzkiej formacji

0: zdobył popularność właśnie dzięki temu coverowi. Tak więc wyobraźcie sobie teraz, że Julia już nie stoi na balkonie, a w klubowej loży, a Romeo oferuje jej taniec i miłość aż po klub.
1: SK Music News.
0: Opowiem wam bajkę, choć w zasadzie to nie bajka, a cała prawda o całkiem nowej bajce.
2: Witajcie w naszej bajce!
0: To utwór, który powstał na potrzeby filmu Akademia Pana Kleksa i z miejsca stał się hitem. To po pierwsze zasługa gwiazd, które wstąpiły do tej akademii. Tom Rozu, Artur Rojek, Brodka, Ralf Kamiński, Igo, BDOS 2115, Kaśka Sochacka i Sokół. Po drugie, to też pewnie kwestia sentymentu do oryginału. No bo właśnie, dawno, dawno temu, tak 4 dekady wcześniej, powstał film, który wychował kilka pokoleń. To Akademia Pana Kleksa z Piotrem Frączewskim w tytułowej roli. I to właśnie tam pojawił się utwór Witajcie w naszej bajce.
3: Witajcie w naszej bajce, słoń zagra na fujarce, Pinokio nam zaśpiewa, zatańczą koło drzewa.
0: Całkiem nowa bajka nawiązuje właśnie do tego oryginału. I choć współcześnie słoń już nie gra na fujarce, to i tak wszystko gra w tym hicie doskonale. Zresztą na ścieżce dźwiękowej do nowej Akademii Pana Kleksa mamy więcej nawiązań do piosenek sprzed 40 lat. To choćby Jestem twoją bajką w wykonaniu Sanach.
4: Jestem twoją bajką, jestem twoją bajką, jestem bajką twego snu.
0: Ten utwór to cover piosenki, którą w legendarnej Akademii Pana Kleksa zaśpiewała Zdzisława Sośnicka. Znana jest także pod tytułem Pożegnanie z bajką.

Wróćmy jednak do całkiem nowej bajki, która dla jej wykonawców z pewnością kończy się happy endem, czyli milionami wyświetleń i odsłuchań oraz wysokimi miejscami na listach hitów.

0: SK Music News.
1: Ten wokalista ma na koncie sporo znanych i lubianych hitów, m.in. Czułe miejsce, Luźno czy Sierpień. Ale poznamy teraz historię tego największego hitu w dorobku Baranowskiego. Mowa o Lubię być z nią.
2: Możesz mówić do mnie wierszem, możesz stać koło mnie, możesz spać koło mnie, gdy piszę ci piosenkę.
1: To hit, który dla wielu jest ścieżką dźwiękową lockdownu, no bo powstał w 2020 roku, a więc w pandemii, no i bardzo często słyszeliśmy go siedząc na home office. Piosenka docelowo znalazła się na drugim albumie Baranowskiego, który z kolei ukazał się w 2021 roku, ale wcale ta piosenka nie musiała być hitem, bo początkowo, jak zdradził mi Baranowski, brzmiała zupełnie inaczej.
3: Była to ballada gitarowa.
4: Którą zresztą możemy też w tej wersji na płycie usłyszeć, takiej akustycznej, koncertowej.
3: Tak, aczkolwiek to jest jedna trzecia tego, co to było, bo w ogóle Lubię być z nią na początku to był utwór zupełnie inny. Była taka ballada śpiewana do ucha i w ogóle Lubię być z nią padało tam tylko raz, a tutaj Lubię być z nią pada chyba ze 40 razy, więc w ogóle duża ewolucja.
1: Ewolucja, która w dodatku przekuła się w diament, bo Baranowski dostał za ten singiel diamentową płytę, a to oznacza, że fani pokochali tę piosenkę. Prostą piosenkę o miłości, która dla wielu stała się nie tylko ścieżką dźwiękową wspomnianego lockdownu, ale też ich związków.
2: I znów nam mija noc za nocą, dzień za dniem i znów kolejny rok.
1: Do hitu powstał też teledysk, który w 2020 roku był jednym z najczęściej odtwarzanych klipów w stacjach muzycznych. No i podejrzewam, że wśród was są tacy, którzy mają swoje osobiste wspomnienia związane z Lubię być z nią. Jeżeli takie macie, jeżeli z kimś ten hit wam się kojarzy, jeżeli chcecie go komuś zadedykować, to koniecznie dajcie mi o tym znać. Chociażby przez Instagram czy mailem. No bo ja też lubię być z wami w kontakcie.
2: Lubię!

0: Piła News.
1: Czas na kolejną porcję ciekawych rozmów i informacji. Tak, zgadliście, to kolejny magazyn reporterów Radia SK. Ja jestem Jan Grzelaczyk, no i dzisiaj porozmawiamy trochę o piłce nożnej, konkretnie o Sparcie Złotów, no bo moim gościem jest prezes klubu MLKS Sparta Złotów, Tomasz Komorowski. Witam serdecznie.
2: Witam, witam.
1: Jak znalazł się pan w klubie?
2: Jestem mieszkańcem Złotowa w sumie od urodzenia, z przerwą na studia i pracę za granicą i w ogóle gdzieś tam w Warszawie, ale grałem też w piłkę w Sparcie Złotów, grałem w badmintona w Sparcie Złotów, więc to tak trochę naturalnie wszyscy koledzy, którzy... No Złotów nie jest duży, więc to można powiedzieć, że to razem z kolegami postanowiliśmy gdzieś tam podziałać przy tej Sparcie.
1: Piłka cały czas panu towarzyszyła, wciąż towarzyszy?
2: Ja grałem w piłkę w Sparcie, gdzieś tam mieliśmy pierwsze sukcesy, bo jako juniorzy awansowaliśmy jako pierwsi do mnie, do jeszcze wtedy Międzywojewódzka Liga Juniorów, tutaj przyjeżdżał Lech Poznań, więc to było wielkie wydarzenie, to nie były czasy, kiedy to były szkółki piłkarskie, tylko zazwyczaj była drużyna seniorów, juniorów i trampkarzy i po prostu pamiętam, że tam na tym pierwszym meczu, kiedy Lech przyjechał, było 1500 osób przyszło zobaczyć juniorów w akcji. No potem jeszcze grałem podczas studiów w Szczecinie, gdzieś tam w czwartej lidze, potem we Francji, więc pasja do piłki cały czas.
1: Przechodząc już teraz konkretniej do Sparty, chciałbym rozpocząć naszą rozmowę od struktury klubu, ponieważ Sparta w przeszłości osiągała sukcesy w różnych dziedzinach sportowych. Był to klub wielosekcyjny aż do 2019 roku, kiedy podjęto decyzję, by podzielić klub na osobne sekcje. Z czego wynikała ta decyzja?
2: Ogólnie wynikało to z tego, że wszyscy mieli wielkie oczekiwania, ale mało ludzi chciało działać w tych strukturach i doszliśmy do wniosku, że jeżeli podzielimy to na osobne sekcje, no to znajdą się, jeżeli są prawdziwi pasjonaci, nie tylko w rozmowach, to znajdą się osoby chętne do działania. I tak się stało. Tak się stało, bo i bardzo prężnie rozwija się i siatkówka, i tenis stołowy, i boks. Także nagle okazało się, że są osoby, które działają, które muszą spiąć te działania, muszą napisać wnioski o dotacje, zbierać składki od rodziców i myślę, że to całemu środowisku sportowemu w Złotowie wyszło na dobrą. Jeszcze to wynikało z tego, kiedyś, jeżeli te kluby były wielosekcyjne, no to tak jak my teraz w samej sekcji piłkarskiej mamy 14 grup treningowych plus treningi motoryczne plus inne jeszcze rzeczy, to wtedy, mówię, były 2-3 drużyny w sekcji i łatwiej było to ogarnąć.
1: Czyli motorem napędowym są ludzie z pasją.
2: Dokładnie tak, nie inaczej. No nie da się czegoś rozwijać, jeżeli się nie ma pasji do tego.
1: Skupmy się teraz na strukturze sekcji piłki nożnej. Jak wygląda struktura w tym przypadku? Jest to na pewno akademia, drużyna seniorów?
2: Tak, tak, tak. Mamy akademię, mamy w sumie dzieci od rocznika 2022, w tym urodzone w 2022 roku i grupa skrzatów, grupy żaków, grupy orlików, młodzików, trampkarza i w sumie mieliśmy mieć także juniora, no ale ze względu na to, że mieliśmy bardzo silną drużynę i ci chłopcy zostali gdzieś tam, powiem, rozchwytani po całej Polsce, to tego juniora nie mamy i chłopacy, którzy zostali, oni naprawdę już bardzo dużo potrafią. Ci młodzi 15-letni chłopacy zostali wchłonięci do drugiej drużyny, do właśnie do seniora B, który awansował do A-klasy. I mamy pierwszą drużynę, drugi rok w piątej lidze, więc naprawdę wydaje mi się, że to idzie w dobrym kierunku.
1: No właśnie, wyprzedził pan trochę też moje pytanie dotyczące tej akademii. Często właśnie ta akademia jest takim przystankiem dla młodych talentów, powiedzmy, które potem idą właśnie do innych zespołów?
2: Od kilku lat tak, ponieważ pierwszym takim dobrym rocznikiem w akademii byli chłopcy, no i jednym z pierwszych, bo pierwszy rocznik to tam zaczynał 2007-2008 i ci chłopcy już tam, chłopcy teraz już mężczyźni grają w seniorach, natomiast rocznik 2009 to są chłopacy, którzy poszli i którzy grają jak Antek Arendt w ŁKS-ie Łódź, jak Filip Trzaskowski, który był w Stomilu Olsztyn, grał w Centralnej Lidze Juniorów do lat 17. Są chłopacy w Jakub Siekmila, który jest w Chojniczance. Jest Olek Augustyn, który jest w ŁKS-ie Łódź. Także naprawdę, naprawdę dobry, fajny rocznik. Natomiast na 2.11 powiedzmy, że też bardzo dobry, ale liczniej chłopacy wypłynęli już teraz w Polskę.
1: Trudno jest utrzymać takich zawodników.
2: Bardzo trudno, tym bardziej, że musiałoby ich coś tutaj zatrzymać. Jednym z takich elementów na pewno byłaby szkoła mistrzostwa sportowego o profilu piłkarskim dla szkoły średniej, bo dla szkoły podstawowej od tego się trochę odchodzi w Polsce, w tych dużych klubach. I były takie plany, znaczy była stworzona jakaś tam klasa o profilu sportowym, ale to nie było absolutnie to, co by zatrzymało tych chłopaków. Taka, zresztą widać, że rozmawialiśmy o tym, były takie plany, natomiast ta szkoła powstała finalnie w Gnieźnie. No i tam mnóstwo chłopaków, od nas akurat nie, ale z całej Wielkopolski także poszło. I myślę, że to mógłby, jeżeli rozmawiamy o tym, co może zatrzymać tych młodych chłopaków właśnie w takich miastach jak Złotów, Chodzież czy inne tego typu miasta, to przede wszystkim dobra szkoła mistrzostwa sportowego na dobrym poziomie.
1: Już wspomniał pan właśnie drużyna seniorów Piąta Liga. Czy ona ma takie ambicje i aspiracje, żeby wspinać się po tych ligach?
2: No wiadomo, że mamy dwóch trenerów, którzy grali w juniorach Lecha Poznań kilka lat pod wodzą Mariusza Rumaka, mają swoje ambicje. Natomiast no my też nie chcemy na siłę, tak? My mamy taką filozofię, że co roku dokładamy jakichś fajnych chłopaków. Praktycznie utrzymaliśmy się w Piątej Lidze tymi samymi chłopakami, którzy wygrali Ligę Okręgową. Tam doszły dwa nazwiska. Tak naprawdę w kadrze, w której w pierwszej i w drugiej drużynie jest około 50 osób, to chyba trzy osoby są takie, które nigdy nie grały w zespołach juniorskich Sparty, więc no i kolejne pokolenie, nawet ci chłopcy z 2.15, no to tych trzech, którzy tam teraz doszli, no to wydaje mi się, że wszyscy trzej, a jeżeli nie, to przynajmniej dwóch w tym roku zadebiutuje w tej Piątej Lidze i to będzie jako wartość dodana. I ci chłopacy rosną. No pierwszy ten sezon w Piątej Lidze był taki zapoznawczy, można powiedzieć, bo pierwsze kolejki też, zanim się wszyscy przyzwyczaili do tempa grania, do innych, mimo tego, że no, byli szkoleni dobrze, wsparcie to trochę minęło i przy odrobinie szczęścia mogliśmy skończyć ten sezon już na szóstym miejscu i tak samo będzie w tym sezonie, tak? Możemy skończyć go na 15, ale możemy go, myślę, realnie także skończyć na 4 miejscu przy odrobinie szczęścia i braku kontuzji.
1: Czyli rozumiem, że nie ma jakiejś presji?
2: Nie, w tym roku nie ma presji, aczkolwiek nie będziemy się, jeżeli się pojawi szansa do awansu, to nie będziemy się przed tym bronić.
1: A czy ewentualni kibice mogą narzucać taką presję?
2: No znaczy kibice zawsze narzucają presję, natomiast no i to jest taki model, no coraz widać na tych meczach coraz więcej kibiców, natomiast no nie mają takiego jakby realnego wpływu, ponieważ no mecze są darmowe, gdzieś tam realnie można powiedzieć, że nie dokładają się do budżetu klubu, więc my oczywiście no szanujemy kibiców, bo chcemy, żeby no, piłka jest dla kibiców, żeby oni kibicowali, natomiast no, cele ustalamy sobie my.
1: A ogólnie piłka jest popularna w Złotowie? Właśnie widać, że coraz więcej osób jest bliżej tego klubu?
2: No Sparta zawsze była popularna, tak? Wiadomo, że jeżeli była ta Liga Okręgowa, no to tych ludzi trochę było mniej na trybunach, natomiast jak się pojawiły mecze wygrane, jest fajna pogoda, nie wiem, no mamy teraz stoisko gastronomiczne na tym meczu, jest również przez to, że jest sporo dzieci w tej naszej akademii, no to te dzieci przychodzą, ci chłopacy, którzy gdzieś tam wyjechali, wracają na weekend do Złotowa i wtedy jest mecz, przychodzą i no widać, że to żyje, że to środowisko jest coraz robi się coraz, że tak powiem, przyjemniej.
1: A jak wygląda stan infrastruktury?
2: Znaczy, my jako klub nie mamy swoich boisk, to jest wiadomo, wszystkie obiekty są miejskie pod zarządem Złotowskiego Centrum Aktywności Społecznej, z którym nam się naprawdę dobrze współpracuje. Tutaj nie możemy narzekać, bo mamy w tej chwili jedno pełnowymiarowe oświetlone boisko sztuczne z zasypem korkowym, czyli całoroczne możemy trenować. Mamy drugie takie do młodzika niepełnowymiarowe, także sztuczne. To było jedno z pierwszych w regionie. No i mamy też do dyspozycji 3 orliki. Więc jest całkiem dobrze. Jeden orlik z gminy, tutaj też dobrze się współpraca odbywa. Jeden w dyspozycji szkoły rolniczej, więc tutaj też bardzo, bardzo dobra współpraca. Natomiast gdzieś tam są prace nad strategią miasta i my jako klub zgłosiliśmy, że chcielibyśmy, aby boisko trawiaste, na którym trenują też seniorzy, w przyszłości zrobić jako sztuczne. Natomiast z trawą najnowszej generacji, która praktycznie nie różni się od trawiastej, tak żeby można było nawet mecze drugiej, pierwszej ligi tam organizować, plus oświetlenie. I oczywiście tam jest też planowany, bo są dwa boiska trawiaste i to sztuczne obok siebie, ale są tylko dwie szatnie, więc nawet nie można rozgrywać dwóch takich oficjalnych meczów, bo wtedy gdzieś nie ma gdzie się przebierać, więc ale to też już jest gdzieś w planach, żeby taki budynek dodatkowy, szatniowy z kawiarnią, gdzieś tam z miejscem na siłowni może powstał. No ale myślę, że to jest jeszcze kwestia tam 3-4 lat, że to się zrealizuje.
1: Ale rozumiem, że na tym poziomie przy ewentualnym awansie do czwartej ligi nie trzeba by robić jakichś zmian.
2: Znaczy małe inwestycje oczywiście w ogrodzenie, w jakieś tam drogi ewakuacyjne takie, no bo czwarta liga wymaga już tam gdzieś mocnego odgrodzenia sektorów gości, takiego bardziej podejścia, ale to są takie inwestycje do zrealizowania, można powiedzieć, w tydzień. No tak.
1: Rozmawialiśmy właśnie trochę o tej infrastrukturze, o tym, jak wygląda teraz stan seniorski piłki, a jakie ogólnie są cele, kierunki rozwoju klubu?
2: No, my chcemy zwiększać liczbę tych trenujących dzieci i wprowadzać je cały czas do tych drużyn seniorskich. Oczywiście wszystkie kluby dookoła korzystają z tego, bo no nie jesteśmy w stanie, jeżeli z danego rocznika wychodzi 20 osób, to nie jesteśmy wszystkich w stanie pomieścić w naszej drużynie, więc one zasilają te drużyny A-klasowe, B-klasowe, wszędzie dookoła. Na pewno chcemy stabilizować budżet. Nie opieramy się, nie tak jak tutaj historia wielu klubów z regionu pokazała, że jeżeli mieli jednego bogatego sponsora i ten sponsor gdzieś tam odchodził, to kluby się, można powiedzieć, staczały albo nawet gdzieś tam przestawały na chwilę istnieć w świadomości co najmniej kibiców. U nas nie ma takiego problemu. Odszedł oczywiście sponsor główny. Mam nadzieję, że jeszcze wróci do nas, ale to nie miało aż takiego odbicia, bo to no mamy stabilne finanse. Wiadomo, największym sponsorem jest miasto Złotów. Natomiast no też spore pieniądze są ze składek od rodziców. No i mamy naszych tam sponsorów takich i bardziej premium, i takich mniejszych, kilkadziesiąt firm. Więc i tutaj będziemy jeszcze pracować, żeby ten budżet zwiększać. Oczywiście my byśmy chcieli docelowo gdzieś tam wejść do tej czwartej ligi i stabilnie gdzieś tam funkcjonować. Natomiast no tutaj to są już wtedy jeszcze większe pieniądze, tym bardziej, że my jesteśmy w tej niekorzystnej sytuacji, że jesteśmy w północnej Wielkopolsce i każdy zespół, który wprowadzamy do Ligi Wojewódzkiej, no to my musimy wszędzie jeździć po kilkaset czy kilkadziesiąt kilometrów i jeden wyjazd, nie wiem, kiedy chłopcy grali w pierwszej lidze wojewódzkiej, no to jechaliśmy, powiedzmy, no nie do Chorzemina, tylko do Kościana. No i taki autobus to jest 3,5 tysiąca złotych w jedną drogę, tak? A jak jest Liga Wojewódzka i jest 6 zespołów z Poznania, one między sobą, one nie mają praktycznie kosztów tego transportu tutaj po Poznaniu, a u nas największe koszty to, wiadomo, wynagrodzenia trenerów i transport. I to są olbrzymie koszty, bo to są setki tysięcy złotych w skali roku.
1: I myślę, że w tym miejscu możemy postawić kropkę i zakończyć kolejną rozmowę w ramach magazynu reporterów Radia SK. Jeszcze raz to był Tomasz Komorowski, czyli prezes klubu MLKS Sparta Złotów. Serdecznie dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo.
1: SK Piła News. Jan Grzelaczyk, zapraszam na magazyn reporterów Radia SK. Każde miasto ma swoją wyjątkową historię. Te dzieje, opowieści często ukazywane są w regionalnych muzeach, które też mają swoją drogą świetne historie. Dzisiejszego wieczoru możecie posłuchać opowieści o Wałczu i Muzeum Ziemi Wałeckiej.
0: Marlona Kupczyk-Kurkiewicz, dyrektor Muzeum Ziemi Wałeckiej.
1: Jak trafiła pani do muzeum?
0: Tak naprawdę jeszcze w czasie studiów na staż studencki, a już później tak zostało i tak oto właśnie wybija mi prawie 20 lat pracy. No w przyszłym roku, 19, ale już pełnoletność.
1: A z czego wynikała decyzja podjęcia takiej pracy?
0: No, było to też związane z kierunkiem moich studiów, ponieważ między innymi jestem etnografem, etnologiem.
1: Ale teraz jak jest pani dyrektorką, to zajmuje się pani głównie takimi kwestiami organizacyjnymi, czy to jest szerszy zakres obowiązków?
0: Jesteśmy tak malutką instytucją, że tak naprawdę wszyscy jesteśmy również pracownikami merytorycznymi, ja również, więc zarówno pracą administracyjną, jak i merytoryczną, czyli i obiekty, i wystawy, i wydarzenia, i wszystkie inne tematy, które są w muzeum, również mnie dotyczą.
1: Myślę, że możemy rozpocząć od tej historii placówki. Jak wyglądały jej początki, jak powstało Muzeum Ziemi Wałeckiej?
0: Muzeum Ziemi Wałeckiej tak naprawdę powstało dość późno, jak na muzea gdzieś tutaj okoliczne, bo dopiero w 1984 oficjalnie, a w 1982 od organizacji tak naprawdę było muzeum w organizacji. I tak naprawdę powstało z takiej potrzeby pokazania historii tutaj lokalnej, bo w naszej okolicy tak naprawdę muzeum zajmującego się regionalną historią nie było. Początkowo byliśmy taką częścią Muzeum Okręgowego w Pile, a z czasem się uniezależniliśmy i jesteśmy już w tej chwili samodzielną instytucją, właśnie Muzeum Ziemi Wałeckiej, zajmującą się historią regionu, tak powiedzmy, terenu powiatu wałeckiego z najbliższymi okolicami, które kiedyś do tego historycznie w ramach tego powiatu były, teraz już są wyłączone, ale nas jakby pod względem historii również interesują.
1: I w jaki sposób muzeum ukazuje tą historię Wałcza?
0: No to przede wszystkim oczywiście jest organizacja wszelkich możliwych wydarzeń, które popularyzują historię. Oczywiście wystawa stała, w naszym przypadku część tej wystawy stała jest w tej chwili w organizacji, natomiast część wystawy została nowo otwarta, może za chwilę o tym porozmawiamy. Oczywiście gromadzenie, opracowanie zbiorów, które związane są z historią Wałcza i najbliższych okolic. Taka, powiedzmy, standardowa działalność oczywiście muzeów, ale oprócz tego staramy się przede wszystkim, stawiamy na taką bardzo aktywne poznawanie historii. W naszym przypadku nie ograniczamy się tylko do naszych murów, też w skład naszej instytucji wchodzi oddział, czyli skansen fortyfikacyjny Grupa Warowna Cegielnia, który zajmuje się głównie tematyką II wojny światowej, walkami o Wał Pomorski, a także budową Wału Pomorskiego jako w latach międzywojennych. Więc jakby jesteśmy tutaj instytucją dwuoddziałową. Ale tak jak mówiłem, stawiamy na takie bardzo praktyczne i aktywne poznawanie historii, więc organizujemy zarówno wydarzenia plenerowe, jak i jakieś rajdy, spacery historyczne i wszelkie inne możliwe formy, które nam przyjdą do głowy, które zachęcą ludzi do poznania historii.
1: Patrząc właśnie z perspektywy muzeum, to jak ten Wałcz zmieniał się na przestrzeni lat? Co takiego znajdziemy z historii właśnie tego miasta?
0: No przede wszystkim Wałcz ma specyficzną historię ze względu na swoje położenie, czyli przede wszystkim to takie położenie wiecznie przygraniczne, była to granica Pomorza z Wielkopolską, czy później polsko-niemiecka, czy prusko-niemiecka, tak? Czy później po II wojnie światowej, kiedy Wałcz tak naprawdę został włączony do ziem polskich, również zmieniła się jego przynależność. I tak naprawdę ten okres 1945 roku był takim momentem bardzo mocno przełomowym dla historii Wałcza, z tego względu, że wymieniła się tak naprawdę prawie w 100% ludność, która Wałcz zamieszkiwała. Opuścili dotychczasowi mieszkańcy, natomiast napłynęli tutaj mieszkańcy z różnych stron świata, z różnych powodów. I to też teraz przedstawiamy na naszej wystawie stałej, która jest zatytułowana DNA Wałcza i pokazuje właśnie, skąd ludzie do nas dotarli, z jakich powodów, z jakich przyczyn i jak te ich pierwsze lata życia w Wałczu wyglądały.
1: Są tak w ogóle osoby, które przychodzą na przykład do was na tą wystawę i czują taką nostalgię wobec na przykład jakichś zdjęć czy przedmiotów z dawnych czasów Wałcza? Śląska?
0: Tak, to przede wszystkim to jest wystawa, która powstała w bardzo dużej takiej kooperacji społecznej, dlatego że my na tę wystawę otrzymaliśmy dofinansowanie z Narodowego Instytutu Muzeów. To był taki duży program, projekt dwuletni, który polegał przede wszystkim najpierw na tym, aby zgromadzić zbiory i zgromadzić wspomnienia ludzi, którzy z tym tematem byli związani. I takie badania prowadziliśmy przez ponad rok. Udało nam się w tym czasie zgromadzić ponad 2000 obiektów. Zależało nam przede wszystkim na obiektach, którzy ludzie ze sobą zabrali w momencie, kiedy mieli do Wałcza trafić, ponieważ na nasze tereny przyjechali przede wszystkim przesiedleńcy z Kresów, głównie z okolic Korca na Wołyniu, a także z Wileńszczyzny, Grodzieńszczyzny. Były to osoby również, które dotarły do nas z Sybiru, czyli po takich bardzo traumatycznych przejściach drugowojennych. To jest też bardzo dużo osób, które tutaj trafiły po II wojnie światowej z różnych frontów tej wojny. Osoby, które zarówno walczyły w pierwszej armii Wojska Polskiego i przeszły przez Wał Pomorski, uczestniczyły w jego przełamaniu, ale też osoby, które na przykład uczestniczyły w Powstaniu Warszawskim i po zburzeniu miasta szukały sobie innego miejsca. To są też osoby, które tak zwani centralacy, czyli osoby, które w poszukiwaniu lepszego miejsca do życia po prostu na ziemię zachodnie się przesiedliły. To są również osoby, które zostały przesiedlone przymusowo w ramach akcji Wisła. Więc mamy tutaj taką bardzo dużą grupę ludzi z różnych środowisk, no, które później jakoś w Wałczu musiały sobie poradzić. I zależało nam przy tej wystawie, aby pokazać, co w tym takim momencie, kiedy wiadomo było, że trzeba porzucić całe swoje dotychczasowe życie, co ludzie ze sobą zabierali. I ta wystawa właśnie jest zbudowana wokół takich przedmiotów i też wokół wspomnień tych ludzi, więc to jest taka wystawa bardzo osobista. Tak naprawdę ponad 100 osób zaangażowało się, czy 100 rodzin, można powiedzieć, zaangażowało się w realizację tej wystawy, więc ona jest bardzo osobista i dotyczy konkretnych osób z Wałcza, więc ona naprawdę przyciąga bardzo dużo osób, które chcą tą historię poznać. I to są przede wszystkim przedmioty bardzo takie, wydawałoby się na pierwszy rzut oka, zwykłe, codzienne, ale one są obdarzone ogromnym takim bagażem i historycznym, i emocjonalnym, bo to są przedmioty, które często pokazują historię tych rodzin. Mamy na przykład taki przedmiot bardzo charakterystyczny, o którym często opowiadamy. Jest to na przykład zwykła łyżka, która przyjechała z jednym z osób, które była na Sybirze, z panem Zdaniukiewiczem. On wrócił do Polski dopiero w 1956 roku. Przez wiele lat właśnie był w Workucie, pracował bardzo ciężko w kopalniach, po prostu w ramach wyroku, jaki dostał za udział czy za walki z oddziałem Armii Krajowej. No i to jest łyżka, którą on tam sam zrobił na tym Sybirze i ona tutaj z nim przyjechała. Ma wygrawerowany rok, ma wygrawerowaną polską flagę i wiemy od jego syna, bo niestety już pana Stanisława nie udało nam się nigdy poznać, że on do końca swojego życia tą właśnie łyżką jadł. Więc to jest taki przedmiot obdarzony ogromną wartością taką i historyczną, i emocjonalną, która towarzyszyła w takich bardzo trudnych momentach życia. No i ta wystawa tak właśnie jest zbudowana, więc przyciąga wiele osób. Oczywiście osoby, które są związane z konkretnymi przedmiotami, konkretnymi historiami, ale też tych wszystkich, którzy chcą poznać tą taką trudną, powojenną historię Wałcza.
1: I właśnie te osobiste historie i te osobiste przedmioty, to jest właśnie to DNA Wałcza?
0: Tak, to jest właśnie to DNA Wałcza, ale też to DNA Wałcza to jest właśnie te wszystkie osoby z różnych stron, które tworzyły to miasto na nowo, bo tak naprawdę to miasto na nowo powstało. Osób, które mieszkały tutaj w czasie wojny i przed II wojną światową, zostało bardzo niewiele, więc została jakby zerwana taka kompletna ciągłość historii tego miasta. Wiele elementów gdzieś tam zostało zburzonych, wiele elementów zostało zapomnianych, no i wiele rzeczy trzeba było tworzyć na nowo i to też tak naprawdę wszelkie jakieś tradycje, zwyczaje, to wszystko ludzie ze sobą przywieźli, no i tutaj się to trochę ścierało, trochę się uzupełniało, trochę jedni podglądali drugich, jak to u nich wygląda, no i tak to ten Wałcz powstał tak naprawdę, taki Wałcz, który my dzisiaj znamy. Najprościej nam zawsze było to przedstawić na podstawie na chociażby potraw wigilijnych. Kiedy rozmawiamy z osobami, które w Wałczu mieszkają i jest proste pytanie, co jecie na Wigilię, tak? Jakie potrawy macie na stole? No i wtedy się okazuje, że właśnie jak te rodziny się łączyły, to i każdy przynosił ze sobą potrawę jakąś na przykład wigilijną. I w tej chwili mamy taki konglomerat na tych stołach, więc to właśnie jest to DNA Wałcza, to takie wymieszanie kultur ze wszystkich stron, które tutaj do nas dotarły.
1: Bardzo dużo emocji jest w tych historiach. Rozumiem, że do takich przedmiotów jak łyżka jest jakiś opis, czy jakaś osoba opowiada daną historię?
0: Oczywiście, ta wystawa jest zbudowana w taki sposób, że mamy zarówno przedmiot, mamy jego historię, mamy historię tych rodzin, które nam je tutaj opowiedziały, więc jeśli ktoś do nas dociera, to najczęściej spędza na tej wystawie tak 1,5 godziny, to jest minimum, żeby chociaż tak pobieżnie się z nią zapoznać. Mamy również nagrane filmy jeszcze z osobami z tak zwanego pierwszego pokolenia, czyli tymi, które do nas przyjechały w 45, 46, 47. I to są bardzo poruszające historie, bo oni opowiadają, oczywiście wówczas byli dziećmi, ale i tak wiele historii gdzieś tam zapadło w pamięć. I tutaj mamy też przedstawione, jak to życie wyglądało przed wybuchem II wojny światowej, co z ich rodzinami działo się w czasie II wojny światowej, no i co się działo po tym, jak tutaj do Wałcza przyjechali. Często opowiadają też o drodze, jak ona wyglądała tutaj do Wałcza. Najczęściej to są oczywiście wspomnienia wagonów towarowych i taki między innymi wagon towarowy również mamy u nas na wystawie zaprezentowany. Więc to jest taka emocjonująca historia bardzo. Ta historia z łyżką to jest jedna z wielu, które na tej wystawie można poznać, ponieważ te przedmioty są naprawdę bardzo symboliczne. Drugi taki przedmiot, który bardzo wzbudza dużo zainteresowania też w tej części poświęconej sybirakom, to jest na przykład niewielki, malutki gorset dziecięcy od stroju ludowego krakowskiego, który co prawda nie jest oryginałem, ale jego prezentujemy ze względu na historię. To jest historia rodziny Karbowniczków, która w takim dramatycznym bardzo momencie, kiedy już musieli opuścić swój dom i zostali deportowani na Sybir, no to jedna z dziewczynek, która w tej rodzinie była, zabrała ze sobą stroje ludowe właśnie dziecięce. Wydawałoby się rzecz, która no kompletnie niepotrzebna w takiej sytuacji i tak naprawdę taka, która gdzieś tam obciąża bagaż, a okazało się, że to był przedmiot, który uratował im życie, ponieważ w takiej sytuacji największego głodu mama po prostu sprzedała te bogato zdobione gorsety dziecięce i to im pozwoliło przetrwać na tym Sybirze. Więc to są takie przedmioty, które no, są obdarzone ogromną historią i w momencie, w którym ktoś do nas przychodzi i poznaje, to często właśnie jest to ogromne wzruszenie. My oczywiście o tym opowiadamy, są przewodnicy, do tego jest oczywiście katalog, można te wszystkie historie poznać.
1: I mieszkańcy są zainteresowani tą historią Wałcza i tymi osobistymi historiami?
0: Oczywiście, że tak. Tym bardziej, że to jest małe miasteczko, więc bardzo dużo ludzi się zna, więc też te historie oczywiście się poznaje i kojarzy się te osoby. My stawiamy właśnie tak bardzo mocno na tą regionalność, na pokazywanie naszej historii poprzez taką historię osób konkretnych na tyle wielkiej historii, bo tak naprawdę przecież oni wszyscy brali udział w tej ogromnej historii, natomiast niekoniecznie musieli zdawać sobie z tego sprawę i niekoniecznie mieli na nią wpływ. Często było też tak, że po prostu to ta historia nimi rządziła. Więc w taki sposób tutaj tą narrację wystawy budujemy. Jest duże zainteresowanie tą wystawą. Zresztą w ogóle jest takie, widzimy zainteresowanie w ogóle historią ziem tak zwanych zachodnich, czy tym ziem odzyskanych, w związku też z rocznicą, która przypadała w zeszłym roku. My też zresztą bardzo dużo działań wokół tego organizowaliśmy, więc to też przyciągnęło dużą uwagę i mamy wrażenie, że przez to takie nasze 2-letnie bardzo mocne działanie w tym temacie, to bardzo dużo osób też się w ogóle swoją historią swoich rodzin zainteresowało i cały czas docierają do nas kolejne osoby, które tymi historiami się dzielą. Więc widzimy taki duży wzrost zainteresowania tym, skąd się ludzie w Wałczu tutaj akurat po 45 roku wzięli, jak ich historia rodzinna wyglądała.
1: A wystawy wirtualne na czym polegają?
0: Wystawy wirtualne prezentujemy najczęściej wystawy, które u nas mamy, bo oprócz tego można zwiedzić wystawę DNA też wirtualnie u nas, można ją sobie obejrzeć, chociaż oczywiście zapraszamy do nas do muzeum, bo to zawsze jest zupełnie inny odbiór niż takie oglądanie na ekranie, ale tak samo często nasze wystawy czasowe prezentujemy w ten sposób dla osób, które nie mogą do nas dotrzeć. Wówczas je można sobie po prostu obejrzeć na naszej stronie.
1: Ale oprócz tego jeszcze muzeum ma jakąś inną aktywność, powiedzmy edukacyjną? No właśnie, czym konkretnie zajmuje się Muzeum Ziemi Wałeckiej?
0: Oczywiście, że tak. Teraz tak naprawdę edukacja jest jednym z takich najważniejszych elementów działalności muzeum, poza oczywiście wystawienniczą i opracowaniem zbiorów, no ponieważ to przyciąga ludzi, tak? Staramy się też nauczyć najmłodsze pokolenie, że do muzeum się przychodzi, jest tu fajnie i można się też dobrze bawić po prostu. Więc oczywiście do każdej wystawy czasowej przygotowujemy taki jakiś pakiet tematyczny zajęć, chociażby warsztatów, jakichś wykładów dodatkowych, zajęć dla dzieci i tak dalej. Staramy się też dotrzeć oczywiście do różnych grup wiekowych. I tak samo do wystawy stałej przygotowujemy taką ofertę i jest ona dostępna. Natomiast to oczywiście też staramy się taką ofertę przygotować i dla seniorów, i dla na przykład rodzin z małymi dziećmi i tak dalej. Więc staramy się tutaj jak najbardziej szeroko przyciągać naszych zwiedzających.
1: I tak na sam koniec, już podsumowując, odpowiedź na to pytanie właściwie już po części padła podczas naszej rozmowy, ale chciałem jeszcze konkretnie się spytać, dlaczego to Muzeum Ziemi Wałeckiej jest ważne w regionie, w mieście, w Wałczu?
0: Ale tak naprawdę jesteśmy jedyną taką instytucją muzealną stricte, bo są oczywiście jakieś tam izby pamięci, ale jedyną na tym terenie. No i staramy się opowiadać, tak jak mówię, o takiej historii naszej lokalnej. Zapraszamy też na inne tematy, już na te wystawy czasowe, ale my się staramy skupiać na tej historii lokalnej, tak żeby ją pokazać, jak ta historia nasza wyglądała, skąd się tutaj wzięliśmy. Widzimy, że podoba się to naszym tutaj odbiorcom, aby właśnie o tej lokalności odpowiadać, więc no, taki mamy plan na przyszłość, żeby nadal robić to w takiej formie.
1: I tutaj możemy postawić kropkę. To była rozmowa z Marleną Jakubczyk-Kurkiewicz, czyli dyrektor Muzeum Ziemi Wołeckiej. Serdecznie dziękuję za rozmowę.
0: Super, dziękuję bardzo.
1: Eskapiła News. Jan Grzelaczyk, zapraszam serdecznie. Czas na kolejny magazyn reporterów Radia SK. A dzisiaj porozmawiamy sobie troszeczkę o integracji lokalnej społeczności, o rozwoju obszarów wiejskich na terenie powiatu pilskiego. No i właśnie, kto w tej kwestii jest dzisiejszym gościem?
3: Dzień dobry, jestem Grzegorz Supron, jestem dyrektorem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina nad Notecią.
1: Jak trafił pan do lokalnej grupy działania?
3: Oj, już minęło 10 lat, odkąd jestem w lokalnej grupie działania i byłem zaproszony do współpracy przy opracowaniu drugiej już wówczas strategii, czyli takiego dokumentu, który umożliwia wieloletnią działalność lokalnej grupy działania i działalność w takiej większej skali, bo pozwalającą na udzielanie dofinansowań na różne ciekawe inicjatywy na naszym obszarze. I tą strategię wówczas przygotowaliśmy z moją pomocą i od tamtej pory też jestem zaangażowany już w jej realizację. Jedna, tamta strategia została już zakończona, zaczęła się kolejna, a ja ciągle działam i staram się rozwijać to nasze środowisko.
1: A skąd decyzja, żeby zająć się rozwijaniem tego środowiska?
3: Kraina jest bardzo ciekawym regionem. Ja tutaj trafiłem z bardzo daleka, bo z Małopolski, a spodobała mi się właśnie ta lokalność, to dziedzictwo kulturowe, które tutaj jest. Co prawda bardzo rozproszone i może nie tak atrakcyjne jak największe zabytki czy obszary kultury w Polsce, jak na przykład Kraków, czy Górale, czy Podhale. Natomiast wiele jest ciekawostek i takich interesujących obszarów w mniejszej skali, w mikroskali. Natomiast na pewno ważne są ważny jest tutaj kontekst lokalny i ludzie, którzy tutaj mieszkają.
1: Jak wyglądały początki tej lokalnej grupy działania? Może przejdźmy sobie właśnie do tej historii. Skąd było takie zapotrzebowanie, żeby taka grupa powstała?
3: Zapotrzebowanie wynikło z możliwości, które dały fundusze unijne w 2007-2009 roku, ponieważ powstały wówczas takie programy umożliwiające aktywnym środowiskom, czyli gminom, przedsiębiorcom, mieszkańcom i organizacjom pozarządowym, połączyć się we wspólną organizację, która pozwalała przygotować dokumenty, uzyskać dofinansowanie i realizować z tych pieniędzy swoje pomysły. I to już nastąpiło na Krainie 19 lat temu, bo tyle lat ma już lokalna grupa działania Kraina nad Notecią. Wówczas to kilkanaście aktywnych osób i gmin, przedsiębiorców i liderów lokalnych postanowiło zrobić coś wspólnie. I wyszło dobrze, bo jest 19 lat ciągłego rozwoju, ciągłej dynamiki. Już teraz wdrażamy trzecią strategię, kilkadziesiąt milionów złotych za pośrednictwem funduszy europejskich zostało już wykorzystane na naszym obszarze. Na początku działaliśmy częściowo na terenie powiatu pilskiego i złotowskiego, natomiast w 2015 roku w całości lokalna grupa działania skupiła się na obszarze powiatu pilskiego i teraz stanowi taki kompleksowy, zwarty obszar objęty właśnie tym powiatem.
1: Jakie działania podejmuje lokalna grupa, na czym one konkretnie polegają, na czym polegają te strategie, o których pan mówi?
3: Tak najkrócej mówiąc, staramy się dbać o rozwój obszarów wiejskich. Natomiast no, niewiele to mówi, może mi to mówi, ale tak słuchaczowi przeciętnemu może mniej. Dlatego może powiem inaczej, że jesteśmy takim akceleratorem czy takim zbieraczem pozytywnych zmian, które się dzieją gdzieś tam w środowiskach innych, czy też na innych obszarach, i staramy się te dobre trendy inicjować i wdrażać na naszym obszarze. Prowadzimy szkolenia, warsztaty, integrujemy środowiska lokalne, prowadzimy działania sieciujące, takie, które pozwalają na zacieśnianie współpracy pomiędzy takimi grupami, które na co dzień ze sobą nie współpracują, na przykład instytucje publiczne z przedsiębiorcami, stowarzyszenia z mieszkańcami. Dzięki temu połączeniu tworzymy nową jakość, nową wartość, która nie powstałaby, gdyby te wszystkie podmioty, te wszystkie sektory działały odrębnie. No i to jest na pewno nasz atut, a w praktyce też przyznajemy dofinansowania za pośrednictwem naszych środków dla gmin, dla instytucji publicznych, dla stowarzyszeń, dla przedsiębiorców, dla domów kultury. Duży nacisk kładziemy też na rozwój aktywności pozarządowej i mamy takie małe dotacje, które są nazywane granty. I one są skierowane wyłącznie dla organizacji pozarządowych działających na naszym terenie, i to tych, które chcą się skupiać na pielęgnowaniu dziedzictwa kulturowego naszego regionu, dziedzictwa przyrodniczego, tradycji lokalnych, kultury. I to właśnie w takiej sferze bardzo lokalnej, niekoniecznie gdy mówimy tutaj o jakimś dziedzictwie Wielkopolski, ale już na przykład o jakiejś lokalnej tradycji związanej z konkretnym sołectwem czy z konkretną gminą.
1: A konkretnie w jaki sposób integrujecie społeczność, mieszkańców, organizujecie lub wspieracie organizację jakichś wydarzeń?
3: Co roku organizujemy we współpracy z gminami wiele takich imprez i to w każdej gminie członkowskiej jest wydarzenie, które wspieramy i które integruje środowisko. Staramy się wówczas, żeby zapewnić udział mieszkańców z wszystkich gmin na danej imprezie, ale też organizujemy własne imprezy dla naszych członków, które integrują. Mamy tych członków ponad 200 z całego terenu powiatu, przyjeżdżają członkowie i wówczas realizujemy coś wspólnie, wymieniamy się doświadczeniami, poznajemy się i wtedy też rodzą się pomysły na nowe projekty.
1: Teraz przechodząc do takiej oceny, jak wygląda stan obszarów wiejskich na terenach, na których funkcjonuje lokalna grupa działania Kraina nad Notecią?
3: Nasz obszar mocno się zmienia. Nastąpiła naprawdę znacząca zmiana. Wieś nam pięknieje. Infrastruktura publiczna jest coraz bardziej nowoczesna. Oczywiście to nie jest zasługa lokalnej grupy działania, tylko i wyłącznie my mamy małe środki, ale jako taki obserwator tych trendów to zauważam, że naprawdę tutaj w ciągu ostatnich kilkunastu lat nastąpił znaczący jakościowy postęp i jest coraz lepiej. Te nasze stowarzyszenia, które działają na krainie, coraz bardziej się profesjonalizują. Znalazły czasami sobie taką ciekawą niszę, gdzie się spełniają, dotyczącą na przykład mody, kulinariów, rekreacji, sportu. I w tym się sprawdzają, a przy okazji zachowują swoją taki kontekst lokalny i zachowują związek z naszą tradycją.
1: A są jakieś elementy do poprawy?
3: Oczywiście, no. Jakby nie było, to byśmy po prostu zamknęli biuro i stwierdzili, że już wszystko zostało zrealizowane. Natomiast na początku, gdy powstaje na przykład jakieś nowe stowarzyszenie, koło gospodyń wiejskich, czy jakieś środowisko się aktywizuje, bo były na przykład wybory sołtysa, to wtedy jest aktywnie. Ludzie działają, jest wrzenie i chcą coś robić. Ale po pierwszym, drugim roku ta aktywność opada, bo też nie zawsze wszystkie marzenia się spełniają i ludzie po prostu się trochę zniechęcają, a naszym zadaniem między innymi jest to, żeby ta aktywność cały czas była pobudzona, żeby ją zasilać dobrymi rozwiązaniami, żeby dawać dobre przykłady i też na przykład jakieś mini dotacje, żeby umożliwiać ludziom cały czas dążenie do dobrych zmian.
1: No właśnie, to jest bardzo ciekawe zjawisko, jak ludzie są mocno, powiem potocznie, zaaferowani danym wydarzeniem w danym momencie, no a przez dłuższy okres stają się bierni. Z czego to może wynikać?
3: Tak, tak. Nie wiem, czy to jest tylko cecha Polaków, ale chyba w szczególności mamy taką tendencję do akcyjności, tak? Jak jest jakaś krótka akcja, gdzie się możemy włączyć, najlepiej jakby była jeszcze w miarę prosta do dołączenia się, to Polacy są w stanie się zaangażować i działać tutaj. Natomiast w dłuższej perspektywie, kiedy trzeba wykonywać coś codziennie z równym zapałem albo planować co roku pewne działania w małej skali w naszym środowisku lokalnym, to z tym już jest gorzej. Już nadchodzi znużenie, rutyna, już część osób jest zainteresowana czymś innym, no i traci to zainteresowanie. A jednak no, warto tutaj dbać o to, żeby ta aktywność była.
1: A czy w kontekście tych obszarów wiejskich, o których rozmawialiśmy, czy taki nisz demograficzny, czy wyjazd młodych osób jest pewnego rodzaju zagrożeniem dla dalszego rozwoju?
3: Tak, oczywiście. No, na szczęście pocieszam się, że to nie jest problem tylko nasz, tylko ogólnopolski i no, mądrzejsze głowy niż nasz zarząd w lokalnej grupie działania muszą się z tym mierzyć. Natomiast no, my też zauważamy ten problem. Staramy się no, w tej naszej małej skali działać, aby ta nasza krajeńska ojczyzna wyglądała coraz lepiej, żeby perspektywy, czy to miejsca pracy, czy przedsiębiorczości były, żeby jakość życia się poprawiała, żeby zadbać o taką tożsamość lokalną, o poczucie związku z regionem, bo jestem przekonany, że nawet jeśli aktywna młoda osoba wyjedzie na przykład na studia, czy gdzieś na początku kariery zawodowej zacznie pracę w innym miejscu, nawet za granicą, to za jakiś czas zatęskni nie za taką samą pracą, ale w krajeńskim fyrtlu, tylko właśnie zatęskni za tą lokalnością, za tą kulturą krajeńską, za wzorami krajeńskimi, czy też za no, atrakcjami przyrodniczymi w naszym regionie. Na to liczę i o to chcemy zadbać, czyli żeby ta krajeńskość i to dziedzictwo lokalne cały czas było kultywowane.
1: Działacie na przestrzeni 9 gmin. Czy trudno jest rozprowadzić siłę, pieniądze i czas na przestrzeń właśnie tych 9 gmin?
3: Gminy są coraz bardziej aktywne i każda ma tak ciekawe pomysły, że moglibyśmy mieć 10 czy 9 razy więcej funduszy i każda gmina by to z pożytkiem wykorzystała. Mieszkańcy tak samo, przedsiębiorcy też. Natomiast też tak zauważam takie trendy, że gminy obserwują siebie nawzajem i jest taka pozytywna rywalizacja. Niektóre wyciągają różne nowości, nowinki, innowacje, starają się je wdrażać i obserwują to inni i też za jakiś czas pojawiają się takie pomysły w innych gminach, co jest bardzo pozytywnym rozwiązaniem, a my staramy się to wspierać. Może nie bezpośrednio, no bo też te nasze fundusze czy pomysły są na mniejszą skalę, ale przynajmniej pozytywnie to oceniać i doceniać, jeśli ktoś takie innowacje i takie dobre pomysły chce robić u siebie.
1: Zbliżając się gdzieś do końca, chciałem się jeszcze spytać o kierunki rozwoju, czy plany na przyszłość, jakie chce podjąć lokalna grupa działania.
3: Na pewno chcemy wspierać i kontynuować te działania z pielęgnowaniem naszego dziedzictwa kulturowego krainy. Też chcemy wzmacniać wsparcie dla seniorów poprzez uruchamianie różnych warsztatów, szkoleń, spotkań, także w takiej formule Uniwersytetu Trzeciego Wieku. No i to co robimy cały czas, czyli monitorować innowacje, przyciągać innowacje społeczne, a szczególnie w takim kontekście, że na przykład łączenia usług społecznych z kulturą krajeńską i wspieraniem aktywności środowisk pozarządowych. To są takie nasze obszary, którymi w szczególności byśmy chcieli się zajmować w najbliższej przyszłości.
1: I myślę, że tutaj możemy postawić kropkę i zakończyć rozmowę na temat tej lokalności. Jeszcze raz gościem był Grzegorz Supron, czyli dyrektor Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina nad Notecią. Serdecznie dziękuję za rozmowę.
3: Dziękuję bardzo za spotkanie i pozdrawiam.
1: Eskapiła News. Jan Grzylaczyk, serdecznie zapraszam. Wędkarstwo to hobby i pasja bardzo popularna w Polsce. Dzisiaj w ramach magazynu reporterów Radia SK troszeczkę o tym wędkarstwie sobie porozmawiamy. Również porozmawiamy o działaniach Okręgu Nadnoteckiego Polskiego Związku Wędkarskiego. No a rozmowa z prezesem tego okręgu, czyli Janem Węglowskim. Witam serdecznie.
4: Dzień dobry, witam pana.
1: Skąd pasja do wędkowania?
4: Mój tata nie wędkował, ale moi sąsiedzi chodzili. Ich synowie zawsze brali mnie, żebym im szukał zdrowych robaków nad rzeką, bo nikt nie kupował ich w sklepie, więc trzeba było darninę do góry podnosić i one miały być zawsze świeże i czerwone, nie sine i nie zielone, ani nie tam jakieś blade. Także w końcu uznałem, że czas, żebym ja też miał kawałek sosny z żyłką ze zmywaka, takiego druciaka, znaczy zagrawki, najlepiej złotej, małej. No i ci młodsi wtedy mi pomagali, albo rówieśnicy szukać robaków. Także tak jak to w naturze bywa, nie? Stopniami do góry.
1: A później jak został pan prezesem Okręgu Nadnoteckiego?
4: To znaczy, jako prezes koła zostałem wybrany przez moich kolegów delegatem. No i tak się zaczęło. Na zjeździe okręgowym, najpierw komisja rewizyjna okręgowa, a później, tak jak mówię, przez kilka kadencji członek zarządu i prezydium zarządu okręgu.
1: Teraz przechodząc już do historii, jak wyglądały początki Okręgu Nadnoteckiego PZW w Pile?
4: Jeśli chodzi o Okręg Nadnotecki, to świętowaliśmy 50-lecie okręgu, bo powstał dokładnie 24 sierpnia 1975 roku i nie był to Nadnotecki, tylko Okręg Pilski, PZW. No i początki tego okręgu związane są z Wałczem, bo tam była pierwsza siedziba. To było wtedy zupełnie naturalne, ponieważ były nowe województwa i w tych województwach trzeba było wypełnić jakąś taką lukę, a mianowicie powstanie okręgu to odpowiedź na potrzebę sprawniejszego zarządzania wodami oraz rozwoju wędkarstwa na tym terenie, czyli ówczesnego województwa pilskiego, bo takie było. Pan jest młody, to pewnie pan tego nie pamięta, bo widzę po twarzy, ale mieliśmy województwo pilskie z siedzibą w Pile. No i wtedy karty wędkarskie wydawał nie kto inny jak wojewoda pilski. Ja taką kartę miałem. To z tego powodu niektórzy mówią, jak to jest możliwe, że jesteś prawie 50 lat w związku. No jestem, bo jako chłopiec taką kartę po prostu kartę dostałem, a wcześniej legitymację, którą mi kupił, pamiętam jak dzisiaj, mój tata. Chociaż mama ciągle mówiła, nie wolno synu samemu nigdzie chodzić na żadną wodę, nie? Ale wie pan, jak to kiedyś było. Na szczepaku i później bólko, do domu, obiad. No i się szło do domu, albo się nie szło. Dłuższą drogą najwyżej. No i cóż, okręg rozwinął się, jak się okazało, później w jedno z największych stowarzyszeń w województwie, bo skupiało naprawdę bardzo dużą rzeszę i dorosłych, i kobiet, i mężczyzn, także również młodzież i dzieci. A wynikało to z tego, że Polski Związek Wędkarski zaczął organizować taką działalność sportową, rekreacyjno-sportową, i to przełożyło się na to właśnie duże zainteresowania. Jednocześnie była to świetna okazja do tego, żeby najmłodszych edukować, bo starszych już się nie dało. Oni mieli swoje nawyki, swoje sposoby, metody. No, poza tym były to zupełnie inne czasy, kiedy rzeki były naturalne, kiedy były te rzeki niemeliorowane i właśnie dopiero województwa spółki melioracyjne, które zaczęły powstawać. Zaczęły te rzeki nam meliorować i faszynować brzegi, żeby woda szybciej spływała, bo trzeba bagna osuszyć na potrzeby, no nie wiem, łąk albo upraw siana, znaczy trawy, na którym wytwarzano czy produkowano siano później. Stąd też dzisiaj nasze zadania są zupełnie inne niż były wtedy. To może tyle, jeśli chodzi o tę historię, no bo cóż by to innego można było jeszcze dodać. No, że przez te 50 lat przewinęło się masę ludzi, zarówno tych, którzy organizowali to wędkarstwo, pracowali w strukturach już począwszy od koła tam w terenie, poprzez strefy czy rejony, jak dzisiaj je nazywamy, i sam zarząd okręgu.
1: Są jakieś statystyki, ilu jest członków okręgu?
4: Podwyższyło się nam, bo mieliśmy duży spadek, nie tylko my, ale w ogóle wszystkie stowarzyszenia, a szczególnie te takie właśnie jak wędkarstwo, gdzie był zakaz wędkowania, a chodzi tutaj o te czasy pandemii, prawda? I wstęp do lasów nawet był przecież, nad wodę nie można było iść, bo nie. Wtedy dosyć dużo ludzi odeszło, no i też spowodowało to, że ta liczba spadła nam do około tam 9 tysięcy i trzeba było naprawdę dużego wysiłku, żeby to drgnęło w drugą stronę. No i się udało. Pierwszy krok zrobiony, 10 tysięcy ludzi. Myślę, że w tym roku będzie bardzo, bardzo podobnie. No to znaczy, że stabilizujemy tę liczbę wędkujących w naszym okręgu i to jest dobry sygnał.
1: Jakie są podstawowe zadania okręgu?
4: Podstawowym zadaniem okręgu jest gospodarowanie wodami, które użytkujemy zgodnie z zasadami racjonalnej gospodarki rybackiej. Czyli tutaj mamy tak, zarybianie, ochronę ryb i środowiska wodnego, walkę z kłusownictwem, organizacja właśnie sportu wędkarskiego, tu się pojawia, edukacja dzieci i młodzieży, a także współpraca z administracją i służbami odpowiedzialnymi za ochronę wód, generalnie, no i środowiska. Okręg gospodaruje na blisko 4000 hektarów i na te 4000 hektarów składają się 92 jeziora, 7 zbiorników zaporowych i 19 rzek. Niektóre z tych rzek mają tak zwany charakter górski. Wynika to, powiedzmy, z ich jak gdyby morfologii, bo cóż by tu innego powiedzieć, dno, jakieś głazy, przeszkody, progi, szybka woda, niska temperatura tej wody przez większą część roku, to sprawia, że jest zaliczana do wód górskich, no i tam żyją też zupełnie inne rodzaje ryb. Mamy nawet wody, które są zaliczane do krainy wód na tak zwanych pstrąga i lipienia i to jest najwyższy stopień już chyba organizacji i zaliczenia tych wód, czy tutaj czystość przede wszystkim decyduje, temperatura tej wody, no i jej żyzność, gdzie lipień i pstrąg, szczególnie potokowy, mógłby tutaj żyć i rozmnażać się.
1: Okręg też promuje wędkarstwo proekologiczne. A na czym ono konkretnie polega?
4: Nie ma czegoś takiego, powiem panu wprost. Proekologiczne to jest modne złów i wypuść, no kill i tak dalej, ale jest tylu samo zwolenników, co przeciwników tego sposobu, bo generalnie ryba, która jest zatykana przez ludzi w nieodpowiednich warunkach, złowiona, zmęczona po holu, szczególnie duża, to niekoniecznie ma 100% szanse na to, że przeżyje. Niemniej jednak fajnie, że coś takiego się dzieje, czyli to świadczy o tym, że ludzie myślą już o rybie zupełnie inaczej, nie jako o pokarmie, czyli autentycznie jest to rekreacja, chęć przechytrzenia tej ryby, wyszukania jej, no i w końcu ten hol, myślę, że fotka, jakaś miara, no bo jest prowadzony ranking, jeśli chodzi o wagę i długość tych ryb, zależy od gatunku. Stąd też te zdjęcia póki co na razie jeszcze są, ale nie wiem jak długo jeszcze będą, bo już coraz więcej jest mowy o tym, żeby po prostu ryb nie łowić tylko po to, żeby je mierzyć i robić sobie fotki. Zobaczymy jak to się potoczy. Ja generalnie osobiście nie mam wyrobionego stanowiska w tej kwestii, chociaż no na ryby idę wtedy, kiedy mam chęć iść na ryby, nie? Jeżeli coś tam się, że tak powiem, uczepi, to wypuszczam faktycznie, ale i na ryby się idzie również po to, żeby tę rybę złowić i przynieść do domu jedną, dwie czy trzy, w zależności od tego, jaki to jest gatunek ryby. I też ją no, spożywać wspólnie, bo jest to też rodzaj no, naszej kultury i tradycji. Chociażby przyrządzanie ryb na różne sposoby, tysiące sposobów. Nie? Myślę, że nie ma co tutaj udawać i być hipokrytą, że ryby tylko są po to, żeby pływały w wodzie. Nie? No, łowi się je, wędkuje, czy odławia, no, po to, żeby trafiały też na stół.
1: To jeszcze podpytam o to wędkarstwo rekreacyjne. Na czym polegają takie zawody w łowieniu ryb? Jak przyznawane są punkty?
4: Generalnie są punkty za długość, czyli za centymetry i sztuki, albo waga decyduje, w zależności od tego, jaki jest to rodzaj zawodów, nie? No jeżeli będą to, nie wiem, karpiowe, no to wiadomo, że tutaj będzie waga decydowała. Jeśli chodzi o pstrągi, jest podobnie. Najczęściej ci, którzy łowią komplet, dwa lub trzy, zależy od rejonu i regulaminu amatorskiego, ile

0: od kilku lat obserwujemy ogromne zainteresowanie dzieci i młodzieży. Świadczą o tym liczby egzaminów, które przeprowadzone są w poszczególnych kołach. Większe koło ma swoją komisję egzaminacyjną, która przygotowuje testy, przeprowadza egzaminy i wystawia zaświadczenia, które są niezbędne do tego, żeby starostowie mogli wydać 14-latkom kartę wędkarską albo starszym, którzy jeszcze wcześniej nie byli zrzeszeni, tak? Bo karta wędkarska to jest taka, jak dzieciaki mówią, biała książeczka ze zdjęciem i ona jest wymagana prawie wszędzie, nawet często na prywatnych łowiskach. Właściciele chcą albo zarządcy chcą, żeby ludzie, którzy tam przyjeżdżają, wiedzieli, po co przyjechali, tak? I co to jest wędkarstwo i co to jest ryba, no bo nie chcą mieć zupełnych laików u siebie.
1: Czy wędkarstwo jest tylko dla osób cierpliwych?
0: Powiem tak. Zna pan taki dowcip o wędkarzu, o starszym gościu, który był zestresowany i poszedł do lekarza i lekarz mu powiedział, wie pan co? Ja bym panu radził wędkarstwo. Siądzie pan sobie nad rzeczką, z pławiczek, pomalutku płynie, albo nad jeziorem, rzuci pan, on stoi, pan sobie leży, fotelik, cukiereczki, kawusia, ciasteczko, no super przygoda. No i gościu mówi, no dobrze, pyta się kolegów, co mam zrobić? No musisz zdać egzamin. No z tym egzaminem nie było łatwo, już się wkurzył, nie? Już był czerwony. Później jak już dostał tą kartę po miesiącu czy dwóch, no co teraz? No musisz iść do sklepu. No więc poszedł do tego sklepu. No, tam jak zaczęli mu wydawać, no wydał z 1000 zł tak na tak podstawowe rzeczy. No ale teraz co jeszcze? No przynętę trzeba kupić, zanętę, no i takie inne. Jak policzył, wydał prawie już 2000. Był wściekły jak nie wiem. No dobra, spakował się, jedzie nad tą wodę. Miał dużego Fiata 125 w pięknym kolorze. Po tych szakach podrapał go. Jak dojechał nad rzekę, już wyzywał, rzucał wszystkim, klął. No dobra, ale w końcu usiadł nad tą wodą. Pierwszy rzut, wszystko na drzewie. No nie, szarpie, zerwał. Pokazali mu, jak to się wymienia. No dobrze, wymienił, zrobił nowy zestaw. I za którymś razem, kiedy znowu się zamotał, mówi, jak ja bym wiedział, że to nie uspokaja, to jakbym to, prawda? I poszedł do domu. Także wędkować może każdy, nawet raptus. Porzuca sprzętem ewentualnie, jak mu się uszkodzi raz, to już nigdy więcej tego nie zrobi, bo dzisiaj ten sprzęt naprawdę dobry jest no, w cenie i niestety ci, którzy osiągają najlepsze wyniki, inwestują bardzo dużo w sprzęt wędkarski.
1: I już na sam koniec, jakie są kierunki rozwoju okręgu nadnodzeckiego PZW?
0: Zarówno dzisiaj, jak i na najbliższe lata przewidujemy, że Polski Związek Wędkarski będzie koncentrował się na zrównoważonym rozwoju wędkarstwa, ochronie środowiska wodnego oraz wzmacnianiu roli PZW jako organizacji społecznej i partnera samorządów oraz administracji publicznej. Szczególny nacisk zostanie położony na promocję wędkarstwa, rozwój edukacji ekologicznej, aktywizacji dzieci i młodzieży oraz pozyskanie środków zewnętrznych na realizację różnego rodzaju projektów, które mają służyć ochronie i zagospodarowaniu wód. To jest ciągłe przygotowywanie się do nieustających konkursów, których jest coraz więcej, a więc zarówno zabezpieczanie niezbędnych środków na te konkursy, jak również merytoryczne przygotowanie się do nich i startowanie. Czyli zakłada się, że na najbliższe lata, czyli do roku 2030, rozwój organizacji w oparciu o ochronę środowiska, racjonalną gospodarkę rybacką, nowoczesne zarządzanie i promocję wędkarstwa. Celem jest budowanie silnej, a nawet bardzo silnej organizacji społecznej, dbającej o zasoby wodne i organizacji, która będzie tworzyła atrakcyjne warunki do uprawiania wędkarstwa dla obecnych i mam nadzieję przyszłych pokoleń.
1: I myślę, że w tym miejscu możemy postawić kropkę. Jeszcze raz, to była rozmowa z prezesem Okręgu Nadnoteckiego PZW, czyli Janem Węglowskim. Serdecznie dziękuję.
0: Bardzo panu dziękuję.
2: Radio SK. Radio SK.

Co mam powiedzieć, gdy zapytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwonić cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło, i że lubię rap i w dupie mam, co sobie pomyślą? Jakie mam plany oprócz wydania płyty? W sumie mi to wisi, mogę skręcać długopisy. Poza tym lubię fajne cycki i zimną whisky, ale nie mogę pić już, bo przegiąłem kiedyś z tym.